0: Dobra muzyka w Radiu Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Dzisiejsi patroni to męczennicy z Korei, dokładnie 103, którzy ponieśli śmierć za wierność Chrystusowi pomiędzy rokiem 1839 a 1867. I tylko pozornie to wspomnienie wydaje się być sprawą zamierzchłej przeszłości. Po pierwsze, Andrzej Kim Tae-gon, Paweł Hong Ha-sang i towarzysze kanonizowani zostali stosunkowo niedawno, bo w roku 1984. A po drugie, to patroni kościoła, którego zalążek powstał w Korei nie dzięki duszpasterskim zabiegom kapłanów, tylko z ewangelizacyjnego pragnienia świeckich. Do XVIII wieku bowiem Królestwo Korei zazdrośnie broniło swej kultury. Tak zazdrośnie, że jedyną okazją, by poznać jego mieszkańców, była doroczna wizyta oficjalnej delegacji do Pekinu z urodzinowymi życzeniami dla chińskiego cesarza. W roku 1784 zaszła jednak w odwiecznym protokole nieplanowana zmiana. Oto niejaki Lee Sung-hun spotkał na cesarskim dworze jezuitów, a dzięki nim Chrystusa. I to spotkanie zmieniło jego życie. A jego świadectwo i przemycone Pismo Święte zmieniło Koreę. Tak bardzo, że gdy po 12 latach pewien kapłan z Chin przedarł się w końcu do Korei, znalazł tam 4-tysięczną wspólnotę chrześcijan, która powstała całkowicie bez wsparcia księży. Choć, żeby koreańscy chrześcijanie uzyskali pełną wolność wyznania, potrzeba było następnych 100 lat i ofiary 3 biskupów, 10 kapłanów i ponad 10 tysięcy wiernych kobiet i mężczyzn. Wśród nich są dzisiejsi męczennicy: Andrzej Kim Tae-gon, Paweł Hong Ha-sang i towarzysze.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Jako chrześcijanie musimy sobie uzmysłowić, że kryzys to nie jest czas rozpaczy, ale czas nowych możliwości.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Domomedialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
0: Po reklamie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień.
1: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
2: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
3: Na wieki wieków. Amen.
2: Dzisiejsza audycja będzie, myślę, głównie dla tych, którzy nie mają nadziei. Albo mają małą nadzieję. Albo czują, że ich czas się skończył, albo że nic się nie zmieni, albo że w ogóle ich życie to pudło, mówiąc kolokwialnie.
3: I na każdą taką sytuację Pan Bóg ma zawsze odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że Bóg jest wszechmogący. I Bóg ma zawsze plan, i Bóg ma zawsze nadzieję, i Bóg zawsze zna drogę wyjścia z naszej obecnej sytuacji. Teraz daje nam to słowo, byśmy je rozważali, to słowo z tej niedzieli, 25. okresu zwykłego, by to słowo wzbudziło w nas nadzieję, by otworzyło nasze serce na ten Boży plan, Boże patrzenie na nasze życie, byśmy może właśnie trochę Jego oczami popatrzyli na to, co my sami określamy jako koniec, jako beznadzieję, jako totalną ruinę.
2: Ma plan, ale ma też czas, bo być może przez całe życie, albo wiele lat ostatnich, albo miesięcy, tygodni, kto wie, mogliśmy go po prostu nie słyszeć. I ma plan, ale co za plan, kiedy ja nie wiem jaki. No dobrze, do dziś też o tym będzie. Będzie o tym wszystkim. Zaczynamy od czytania z księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wersy od 6 do 9.

0: Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje, do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi.
1: Dużo mocnych słów w tym fragmencie z Księgi Izajasza, ale mocny jest też moment, w którym te słowa padają. To nie jest przypadek, to nie jest teoria. Izraelici zostali pokonani, rozgromieni, wyrzuceni ze swojego kraju, ze swojego miasta Jerozolimy. Świątynia została zbezczeszczona, kamień na kamieniu. Tam zostało, oni wszyscy zostali wypędzeni do Babilonu i wtapiali się powoli, jak to się mówi, inkulturację w lokalną jakąś ludność. Walczyli o przetrwanie wewnętrzne, kulturowe, o Boga. Strasznie trudne. I wtedy padają te słowa.
2: To prawda. Dopiero Izajasz, powoli końcówkę niewoli babilońskiej. Ale kiedy Izraelici trafili do niewoli babilońskiej, tak z własnej woli, znaczy z własnej winy, bo Pan Bóg ich przestrzegał, że jeżeli się nie nawrócą, to rzeczywiście takie doświadczenie może się stać ich udziałem, to kiedy oni już tam byli, to Pan Bóg mówił: pracujcie tam, zakładajcie rodziny, troszcie się o pomyślność tego kraju, po prostu żyjcie tam, tak jak się da żyć. Ponieważ w moim planie mieści się to wszystko, co was spotkało, czego doświadczacie, ta niewola mieści się w moim planie zbawienia was. To nie jest tak, że Pan Bóg ich wygnał do tego Babilonu. Można powiedzieć, ich własne grzechy wygnały ich do Babilonu. Ale Pan Bóg posługuje się takim doświadczeniem po to, żeby ich w tym miejscu zbawiać, żeby ich w tym miejscu uratować, żeby w tym miejscu pokazać im nadzieję, żeby im przypomnieć o sobie.
1: To w takim razie pomówmy jeszcze o tym, dlatego że to się wydawało niewyobrażalne. No przecież ich wyprowadził z Egiptu. Przecież tam do tej ziemi Kanaan mlekiem, miodem płynącej wprowadził, tam zakładali swoje królestwo. Tam był król Dawid, tam była Arka Przymierza. Wydawało się niemożliwe, skoro Bóg im to dał, żeby im zabrał. Tak się dobrze zapowiadał, świetny pracownik, pracownik roku, firma, małżeństwo. W więzieniu skończył, bo kręcił kasą i nie płacił podatków, albo coś innego dramatycznego się stało.
2: Tak, rodzina się rozpadła, ponieważ jakaś jedna kobieta czy jakiś mężczyzna się wcisnął w ten układ i zachwycił sobą, pociągnął, bo moja czujność osłabła, miłość do żony, miłość do męża osłabła i wtedy dałam się pociągnąć na jakieś manowce, które sprawiły, że wszystko popadło w ruinę.
1: I niemożliwe jest nagle możliwe.
2: I Pan Bóg zawsze ma jakiś plan. Nie tyle awaryjny, ile nowy plan. Pan Bóg zawsze chce nas zbawić. Bóg wszystko robi w naszym życiu po to, żebyśmy byli z Nim, żebyśmy poznawali Go, żebyśmy osiągnęli cel naszego istnienia, czyli niebo. Tak było w Starym Przymierzu i tak jest w Nowym Przymierzu. I Bóg potrafi na tych krętych liniach naszego życia pisać prosto. Kiedy my wszystko rozwalimy, kiedy wydaje się, że żeśmy unicestwili Boży plan po raz kolejny w naszym życiu, to Pan Bóg zawsze ma nadzieję, Pan Bóg ma zawsze plan i Pan Bóg patrzy ze swojej perspektywy, to co tutaj on wyraża, że te jego myśli tak bardzo górują nad naszymi, że my nie jesteśmy w stanie zrozumieć jego sposobu oddziaływania i jego sposobu myślenia, jego planu, ale ten plan zawsze ma na celu nasze dobro, podniesienie nas z naszego upadku, wyprowadzenie nas z naszej niewoli, danie nam nowego życia, ale takiego życia, które może się stać naszym udziałem wtedy, kiedy my chcemy to życie przyjąć, kiedy chcemy tym życiem łaski żyć.
1: No właśnie, kiedy chcemy życiem łaski żyć, bo to nie jest powiedziane, skończył się wyrok, wychodzisz, tylko powiedziane jest, przepraszam, niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje.
2: Dokładnie tak.
1: Człowiek ma coś do zrobienia. To nie jest tak, że czeka, aż się otworzy okno transferowe.
2: Dlatego właśnie mówię o tej koniecznej współpracy z łaską Pana Boga. Pan Bóg naprawdę kocha nas miłością szaleńczą, ale sami często powtarzamy, że do miłości nikogo zmusić nie można i doświadczamy tego, jak bardzo trudno jest przekonać drugiego człowieka do tego, żeby mnie kochał. I Pan Bóg też nie zmusza mnie do miłości. On mnie w żaden sposób nie manipuluje mną, w żaden sposób mnie nie ogranicza, ale kochając mnie wielką miłością, liczy na to, że ja na jego miłość odpowiem. Nie dlatego, że Pan Bóg ma jakąś narcystyczną naturę i bardzo potrzebuje tej mojej miłości, tylko on wie, że wtedy, kiedy ja uczę się kochać jego, uczę się kochać Pana Boga, ja sam staję się uczestnikiem szczęścia.
1: Jak się mam uczyć kochać Pana Boga? Jak jestem na przykład w takiej sytuacji, jak ksiądz powiedział, że jest to powtórny związek i moje małżeństwo sakramentalne się rozpadło, w ogóle nie ma co zbierać, a obok w łóżku albo za ścianą jest osoba, z którą jestem aktualnie. Jest dobrze albo średnio i myślę sobie, Boże, co ja zrobiłem? Co ja teraz powinienem z tym zrobić? Jak mam się uczyć kochać Boga?
2: No, najbardziej radykalne to byłoby to, o czym tutaj jest powiedziane. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę, tak? To znaczy, dobrze byłoby wrócić do pierwszej żony, do pierwszego męża. Ale często się okazuje, że po polsku to jest bardzo trudne do wykonania. Natomiast w tym momencie ważne jest to, żebym ja był szczery wobec Pana Boga. Czyli właśnie, o Boże, co ja zrobiłem? Tak? Uświadomienie sobie, że to, co w tej chwili jest, to nie jest wcale powód do chluby, to nie jest wcale mój sukces życiowy, tylko to jest porażka.
1: Bo też tak czasem jest, że my, okej, mówię o sobie, niech będzie, że próbujemy zawsze mieć jakiś pomysł na coś i to chyba dobrze wobec Boga powiedzieć, że ja nie mam już pomysłu i że ja po prostu nie rozumiem zupełnie. Ja jestem w jakimś zakamarku i teraz ty mów.
2: To jest początek drogi do nawrócenia. Dlatego właśnie Pan Bóg przychodzi z tym słowem do Izraelitów wtedy, kiedy oni są, można powiedzieć, na dnie, w niewoli babilońskiej. Kiedy doświadczają namacalnie konsekwencji swoich powtarzanych przez dziesięciolecia grzechów. Kiedy doświadczają śmierci. I wtedy takim doświadczeniu śmierci, krańcowości, bezradności okazuje się, że my stajemy się bardziej skłonni do tego, żeby słuchać Pana Boga. Może właśnie te uszy nasze się zaczynają otwierać na to, co On chce nam powiedzieć. I nasze plany doświadczyły porażki i wtedy Panu Bogu łatwiej dotrzeć do nas z Jego planem, z Jego propozycją, z Jego drogą.
1: Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi drogami moimi, mówi Pan.
2: Czyli tak jak powiedziałem, no Pan Bóg ma zawsze drogę wyjścia z tej sytuacji, w którą żeśmy się sami wprowadzili. Pan Bóg nas nie wmanewrował w zło. Pan Bóg nie zgadzał się na nasze grzechy i nie cieszy się ze zguby naszej porażki, ale zawsze zna drogę wyjścia i my dziś patrząc z punktu widzenia chrześcijańskiego, to drogą wyjścia z każdej sytuacji śmierci jest Jezus Chrystus. Jest Syn Boży, jedyny Zbawiciel człowieka, który powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. I nikt nie dochodzi do Ojca, czyli nikt nie dochodzi do nieba, nikt nie dochodzi do szczęścia, inaczej jak tylko przeze mnie. Dlatego Bóg dał nam swojego Syna, żebyśmy mogli znaleźć drogę wyjścia z sytuacji, w której aktualnie jesteśmy i doświadczamy, że ona nas niszczy, że ona nas nie daje nam szczęścia.
1: No dobrze, czasem o to pytam, ale ta audycja to nie są takie rozważania. Ktoś nas słucha, jeśli ma ona mieć sens, to ona jest dla kogoś, nie dla nas.
2: No, dla nas też. Bo to słowo w pierwszej kolejności jest skierowane do nas.
1: No, wierci.
2: Tak, no właśnie.
1: Wierci. Ale ktoś nas teraz słucha i pomyśla sobie, może kogoś tknęło, albo ktoś się zastanawia, co zrobić, to co zrobić?
2: W pierwszym zdaniu jest, szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć. Ja mam szukać Jezusa, szukać Boga w moim życiu, szukać Boga w tej mojej rzeczywistości, w której jestem.
1: Ale Panie, gdzie mam Go szukać? No co, mam wyjść z domu, na ulicę? A to gdzie? Obok siebie gdzie?
2: No tuż obok mnie. Siedzę na kanapie.
1: Po prawej czy po lewej?
2: I po prawej, i po lewej. Jeżeli nie jest we mnie, ponieważ żyję w grzechu ciężkim, to jest tuż przy mnie i puka do drzwi mojego serca i mówi, wpuść mnie do siebie. Otwórz dla mnie swoje serce. Jeżeli ja doświadczam jakiegoś trudu, jakiegoś cierpienia i zaczyna się we mnie pojawiać pytanie, gdzie ten Pan Bóg jest, to jest to bardzo dobra sytuacja, bo to znaczy, że Pan Bóg pozwala mi się znaleźć, że aha, Pan Bóg już puka do mojego serca.
1: Tu się zatrzymajmy i to jest dobry znak, tak?
2: Tak.
1: Kiedy sobie to pytanie zadaję i kiedy na przykład jestem wściekły, albo mam żal, albo smutek.
2: Tak.
1: On jest do kogoś, to jest do Boga.
2: Tak. Ponieważ wtedy w jakiś sposób konfrontuję się ze swoją rzeczywistością. Ja mogę się wadzić z Panem Bogiem i oskarżać Go, a bardzo często to robimy w takich sytuacjach porażek, że to On za tym stoi, że to On do tego dopuścił, ale tak naprawdę, kiedy popatrzymy na to głębiej, kiedy pozwolimy światłu Bożemu oświecić moją sytuację, moje motywacje, moje poczynania, wszystkie, które doprowadziły mnie do tej sytuacji, to Pan Bóg mi pokaże i pozwoli się przyznać do tego, że to nie On był temu winien, tylko ja jestem temu winien. A Bóg przychodzi do mnie nie po to, żeby mnie oskarżać, tylko po to, żeby mnie z tej sytuacji wyprowadzić, żeby pokazać mi nadzieję, pokazać mi to, że On mnie kocha pomimo tego, gdzie jestem i chce mnie z powrotem przywrócić do godności dziecka Bożego, do godności chrześcijanina.
1: A jak kocha, to o tym zaraz opowie święty Paweł.

0: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział 1, wersy od 20 do 24 i wers 27.
1: Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej.
0: Pierwsze słowa tego listu brzmią tak. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy to przez śmierć. Myślę sobie, że czasem, będąc w jakimś zaułku wewnętrznym czy zewnętrznym w naszym życiu, nie chcemy ani tego, ani tego. Śmierci się boimy, a żyć nie chcemy. Zdarza się. Paweł jest w takiej sytuacji, kiedy przyjmuje jedno i drugie. Bo ma w sobie Chrystusa.
2: Do końca się tutaj badacze spierają, kiedy ten list powstał. Niektórzy mówią, że to już mogło być w więzieniu niedługo przed jego śmiercią. Niektórzy mówią, że może troszeczkę wcześniej. Ale niewątpliwie ten list został napisany już w takim końcowym etapie jego życia.
0: No, graniczna sytuacja. Gdyby nie było to graniczna sytuacja, to by pewnie nie rozważał śmierci.
2: Tak, chociaż on tak naprawdę mówił już sobie, że on już pod murami Damaszku został zdobyty przez Chrystusa. Został przez niego zwyciężony. I kiedy on mówi, że dla mnie umrzeć to zysk, to on tak naprawdę swoje życie już całkowicie oddał Panu Jezusowi dużo, dużo wcześniej. Dużo, dużo wcześniej. Pozwolił się zdobyć Jezusowi. Jezus go zwyciężył, zdobył go, zafascynował go nieprawdopodobnie tym wszystkim, co uczynił dla nas. I Paweł podporządkował swoje życie Jezusowi, głoszeniu Ewangelii. Oczywiście dojrzewał w tej wierze, dojrzewał w tej relacji, ale on wiedział, kim jest Jezus. Miał to żywe doświadczenie żyjącego Jezusa.
0: A my może nie mamy często, bo Pan Jezus nas tak nie zdobył, z konia nas nie zrzucił, wzroku nam nie zabrał. Czujemy się czasem niezaopiekowani?
2: No możemy się czuć niezawartościowani, niezaopiekowani. Natomiast kiedy patrzymy z perspektywy wiary i tak naprawdę na całe nasze życie z punktu widzenia tego, czym jest bycie chrześcijaninem, co znaczy być ochrzczonym, włączonym do wspólnoty Kościoła, co to znaczy być dzieckiem Boga, co to znaczy być uczniem Jezusa, to tak naprawdę my żeśmy wszystko dostali na tacy. Jezus dla każdego z nas zrobił wszystko, żebyśmy mogli być szczęśliwi i wolni.
0: No dobrze, ale od naszej strony, bo z nieba to wszystko widać prosto, proszę księdza. Tak mi się wydaje.
2: No, no.
0: Chwała Pańska, światłość wiekuista, niechaj nam świeci.
2: Trochę niedostępna ta perspektywa dla nas teraz.
0: No to ksiądz mówi tak, jakby ksiądz się miał w ręku. A właśnie ja myślę czasem, że ludzie w Polsce, w krainie, gdzie w większości pada deszcz albo jest pochmurno, mogły mieć inną perspektywę. I co z tego, że to tak pięknie brzmi?
2: My mamy problem z tym, że my nawet nie wiemy, że to pięknie brzmi. Cytując klasyków od zdrowia, powiem, że zdrowie zaczyna się od wiedzy. Tak samo nasza relacja z Panem Bogiem zaczyna się od wiedzy. Uświadomić sobie, co Bóg dla mnie uczynił, kim ja jestem. Bo my tego nie wiemy. My czasami mamy...
0: A kim? No bo zależy jak. Bo jak kim ja jestem, Kowalski Jan w dzienniku
2: Turek
0: ucznia
2: Łukasz.
0: Numer 12 i do tego średnia 3,6.
2: Dla nas Pan Jezus to może być taki zwrot grzecznościowy. Pan Jezus, tak jak Pan Kowalski. I to jest problem, że my mamy często z Panem Bogiem taką relację formalną, w zasadzie taką religijną, że my mamy poczucie, że są pewne zasady, których mamy przestrzegać i my ich przestrzegamy, mniej lub bardziej, nie odnosząc ich do żyjącego Jezusa. Że tak naprawdę te wszystkie rzeczy, które ja robię z religijnego punktu widzenia, w nich chodzi o miłość, a nie o prawo. Że Bóg mnie kocha miłością, którą się ze mną dzieli i uzdalnia mnie do tego, żebym ja też odkrył to, jak bardzo jestem przez Niego ukochany, umiłowany, jak się On o mnie troszczy, jak Mu na mnie zależy.
0: No a jak odkrył? No jak moje serce jest puste, studnia wyschła, to co mam zrobić? Tam było napisane, szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Ja bym chciał szukać.
2: Szukaj, no to powiedz Panu Jezusowi: Panie, nie czuję Twojej obecności, nie doświadczam Twojej miłości, pragnę, żebyś przekonał mnie o tym, że mnie kochasz. Pragnę Twojej miłości, pragnę miłości, bo jej nie ma, bo mi nie dali jej w domu, bo ten świat mnie przytłacza i wyniszcza. Chcę tej Twojej miłości. Zaczynają się teraz na jesieni w różnych miejscach Warszawy, pewnie po obu dwóch stronach Wisły i pod Warszawą, rekolekcje ewangelizacyjne, odnowy.
0: To jest język miłości.
2: To jest sposób, żeby doświadczyć miłości Jezusa. W tych rekolekcjach nie chodzi o nic innego, tylko o to, żebyśmy doświadczyli tego, że Bóg nas kocha. Ale na to doświadczenie trzeba się otworzyć. Jeżeli ja mam doświadczyć, że drugi człowiek mnie kocha, ja muszę się na tego człowieka otworzyć, muszę się z nim spotykać, muszę go zaprosić do swojego życia. Muszę dać mu się pokochać, żeby on się o mnie zatroszczył. Czyli właśnie, jeżeli ja się trzymam Pana Boga na dystans, nie rozmawiam z nim szczerze, nie mówię mu o tym, co przeżywam, co czuję, a tylko jestem na niego obrażony i takie poczucie mam, że Ty mnie, Panie Boże, zostawiłeś, nigdy o mnie nie myślałeś, no to nie dam się nigdy Panu Bogu tak dotknąć tą miłością namacalnie. Przypomina mi się taka opowieść z tych wspólnot dla anonimowych alkoholików, kiedy taki jeden, który umarł, a cały czas miał pretensję, że Bóg go opuścił, no jak oglądają z Panem Bogiem ten film jego życia, to w pewnym momencie widzi tym najtrudniejszym, że tam w tym momencie tylko jego ślady są na tym życiu widoczne. A Jezus mówi: to nie są Twoje ślady, tylko moje. Ja Ciebie wtedy niosłem na rękach. I my nie pozwalamy Panu Bogu, żeby On nas czasami wziął na ręce i poprowadził, poniósł tam przez te najtrudniejsze momenty naszego życia. Wyprowadził nas z tych ciemności. A może właśnie chodzi o to, żeby poprosić: Panie, daj mi doświadczyć Twojej miłości. Przekonuj mnie o tym, że mnie kochasz. Potrzebuję Twojej miłości. Nie czuję jej. Jestem poraniony, jestem opuszczony, jestem samotny. Panie, pokochaj mnie i daj mi uwierzyć i doświadczyć tego, że Ty mnie kochasz.
0: Piękne.
2: I to się dzieje. Tak, no to jest
0: szczere. Bo ja myślę sobie, że często my chcemy dobrze, a wychodzi średnio. Może właśnie dlatego, że my czasem lukrujemy za bardzo, że chcemy, żeby było lepiej niż jest. No to po co tak udawać? No, jak jest średnio, to jest średnio. Jest dobrze, to jest dobrze. Mogę być

0: wszystko zostawić i pyta Boga, co jest lepsze.
1: No jeżeli taką ma motywację, to owszem tak, ale czasami niektórzy chcą odejść z tego życia, żeby uciec. Mhm. Przed problemami, przed cierpieniem, przed swoją bezradnością. I to wcale nie jest dobra motywacja, bo śmierć tutaj w tym momencie niczego nie rozwiąże, nie załatwi. Bo ja te problemy przeniosę z tego życia na życie wieczne. I tam trzeba będzie je też załatwić. I tutaj ten czyściec się kłania, prawda, słynny, o którym niewiele potrafimy powiedzieć, ale który jest jako miejsce, w którym ja dojrzewam do pełni miłości i do tego, żebym był uzdrowiony i pokochany przez Pana Jezusa i zdolny do przyjęcia tej Jego miłości tak do końca, jak On mi się daje. Dlatego lepiej jest nie uciekać od siebie, nie uciekać od Boga, nie uciekać przed tym wszystkim, co mnie przygniata, bo ucieczka niczego tutaj nie rozwiązuje, ale pozwolić Panu Jezusowi wejść w środek tego swojego cierpienia, swojej nędzy, swojego udręczenia. I Paweł chciał zostać z tymi ludźmi, ponieważ wiedział, że jeszcze może ich w jakiś sposób poprowadzić do Jezusa. Jeszcze może ich bardziej przekonać przez głoszenie Ewangelii, że Bóg ich kocha, że Bogu na nich zależy i że najlepsze, co mogą w swoim życiu wybrać, to życie z Jezusem, jakkolwiek by to życie nie wyglądało.
0: I jeszcze jedna jest mocna rzecz. Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele. Ciało, to mamy na życie.
1: Tak, bo jestem człowiekiem. A to, co w jakiś sposób określam jako człowieka, to przede wszystkim moje ciało, tak? Ja w ciele jestem zbawiony, w ciele żyję, w ciele dochodzę do świętości, w ciele, i dlatego człowieczeństwo moje potrzebuje tej łaski, żebym ja dojrzał do pełni człowieczeństwa. Dlatego mówimy o Panu Jezusie, że On był najbardziej doskonałym człowiekiem, Bogiem i człowiekiem. Jego człowieczeństwo było wolne od jakiegokolwiek grzechu. W związku z powyższym ono było takie, jak Pan Bóg zamierzył, dla nas też. I kiedy ja buduję relacje z Jezusem, to On mi pomaga stawać się nie tyle świętym, że ja swoją duszę uświęcę tak, że będzie zdolna pójść do nieba, ale ja święty mam być cały, także w moim ciele mam być święty. W sposobach wyrażania się przez moje ciało, w budowaniu relacji z innymi, w rozmowie, w kochaniu, w przebaczaniu, w służbie. To wszystko ma być tymi elementami, które czynią mnie świętymi.
0: Za chwilę posłuchamy Pana Jezusa w Ewangelii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: добрый день.
1: Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 20, wersy od 1 do 16.
2: Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny 3, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny 6 i 9, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny 11, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że dostaną więcej, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak więc ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
1: Mówiliśmy na początku o tym, że to będzie rozmowa o tych, którym się wydaje, że nadziei nie ma, albo że jest strasznie krucha, albo że jak było w piosence, znowu w życiu mi nie wyszło. A to są ci, którzy stoją, mimo że czas się kończy. To jest okropne uczucie. Została godzina. Wszyscy już wykonali swoje prace.
3: A ja zaraz... my nie mamy na co żyć.
1: Tak, ja do domu wrócę bez pieniędzy, nie mają co jeść, a tam w domu żona. To trochę jest historia tych, którzy stoją na rynku i ich nikt nie najął. Z jakich powodów? Różnie. Jeden przehulał czas, poszedł do knajpy, a drugi chorował na przykład, albo cokolwiek innego się stało. Nie dotarł na czas. A jeszcze inna rzecz, nie zostać najętym, to znaczy być niepotrzebnym, to jest po prostu okropne uczucie.
3: I niesamowity jest ten gospodarz, tak? Niesamowity jest ten gospodarz, który wychodzi na ten plac po wielokroć w ciągu dnia, gdyby szuka człowieka. Szuka człowieka w tym momencie, w którym jest w stanie go znaleźć. W pierwszym czytaniu było: szukajcie Pana, dopóki pozwala się znaleźć. Ale to jest też drugą stronę działa. Pan Bóg nas szuka na drogach naszego życia i będzie wychodził po wielokroć, stając na drodze naszego życia, żebyśmy mogli go znaleźć, żebyśmy mogli go zobaczyć i żebyśmy mogli usłyszeć: no dobra, idź do tej winnicy.
1: Czasem się wydaje, że tutaj z tego czytania, że być może on w ogóle tę winnicę pobudował po to, żeby tych ludzi ściągnąć, a nie po to, żeby mieć interes.
3: Zdecydowanie, no... to Królestwo Boże jest dla nas wszystkich pobudowane i cały czas uczymy w Kościele się tego i przypominamy sobie, że Pan Bóg dla każdego z nas przygotowuje miejsce w niebie i że to miejsce jest tylko i wyłącznie dla nas, że nam go nikt nie zajmie, więc Bóg jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy wzięli w posiadanie to dziedzictwo, to Królestwo, które On nam wysłużył za tak niesamowitą cenę, jaką jest męka, śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc Bogu zależy na tym, żebyśmy byli w niebie, niestety bardzo często o wiele bardziej niż nam. Ale to nie znaczy, że jeżeli nam zależy mało, że my tego nieba nie możemy osiągnąć. Nie. Bóg wychodzi do nas i zniża się do naszego poziomu miłości. Bóg nas będzie szukał do ostatniego momentu naszego życia. I teraz w sytuacji, w której ja jestem być może dzisiaj w poczuciu takim, że przegrałem, że zawaliłem mnóstwo rzeczy, że skrzywdziłem wielu ludzi, straciłem wiele szans na to, żeby coś sensownego ze sobą zrobić, że jestem być może bardzo zniszczony przez jakieś nałogi, w które wlazłem, przez rozbitą rodzinę, no, którą sam być może przyczyniłem się do tego, że ona jest taka, jaka jest, to Pan Bóg mówi, ja Ciebie szukam, ja nigdy z Ciebie nie zrezygnuję. Zależy mi na tym, żebyś był ze mną. Bardzo mi zależy na tym.
1: Tak, masz jeszcze godzinę. To jeszcze czas.
3: To jeszcze jest czas. Póki człowiek żyje, po tym ma czas. To jest jeden z powodów, dla których Kościół nigdy nie wypowiada się o kimś, kto zmarł. Nawet jeżeli znamy go tutaj na ziemi jako naprawdę niedobrego człowieka czy wielkiego zbrodniarza, to Kościół nigdy o takim człowieku nie wypowiada się, że na pewno jest potępiony. Kościół mówi o tym, że ktoś jest święty. Daje nam go za przykład. Ale każdy człowiek do ostatniego tchnienia swojego życia tutaj na ziemi może powiedzieć Panu Bogu, żałuję. I my już nie będziemy o tym wiedzieli. I my już nie znamy tego, co jest między nim a Panem Bogiem, tak? Nie znamy jego ostatecznego losu. Kiedyś, jak umrzemy, może będziemy mogli się o tym dowiedzieć, jak nas to będzie w ogóle interesowało. A myślę, że nie bardzo. Pan Bóg szuka człowieka do ostatniego oddechu tutaj na ziemi. Ciągle walczy o to, żebyśmy go znaleźli, żebyśmy go dostrzegli, który stoi przed nami na drodze naszego życia i robi wszystko, żebyśmy zechcieli usłyszeć jego głos i właśnie wejść do tej winnicy.
1: Niesamowite jest to zdanie. Rzekł właściciel, zwołaj robotników i wypłać im należności, począwszy od ostatnich, aż do pierwszych. By się wydawało, że chociaż ci pierwsi, chociaż honorowo pierwsi wyjdą po wypłatę. Gdzie tam? Oni ostatni wyszli. Pierwsi po wypłatę weszli ci, którzy przyszli na sam koniec i w zasadzie im się nie należało. To ci zostali pierwsi.
3: To jest przypowieść, która potwierdza to, co Pan Jezus w innych miejscach mówił bardzo często, że nierządnica i celnicy wyprzedzają was do Królestwa Niebieskiego. Dlaczego?
1: O tym będzie za tydzień.
3: O tym będzie za tydzień. A dzisiaj możemy jako wstęp do tego, co mi za tydzień, powiedzieć sobie tak, że jeżeli ja jestem przy Panu Bogu cały czas, to ja jestem w takim zagrożeniu pewnym, że mi to wszystko troszeczkę spowszednieje, że popadnę w rutynę, że ja mogę w tej winnicy być i niby pracuję, ale gdzieś zapomniałem, po co pracuję, dla kogo pracuję, że nie pracuję na rzecz mojego gospodarza, prawda, który chce się na mnie dorobić i mnie wykorzystać, tylko ja tak naprawdę pracuję dla siebie. Ja sobie buduję to miejsce w Królestwie Bożym przez swoje bycie blisko Jezusa, pozwala mu się zbawiać i prowadzić. Czasami nam brakuje tej świeżości miłości, świeżości wiary. A człowiek, który gdzieś rzutem na taśmę, można powiedzieć, łapie się na to Królestwo Boże, on, tak jak o tej kobiecie cudzołożnej, prawda, powiedział, wiele jej przebaczono, dlatego wiele umiłowała. Nie? Kiedy ja doświadczę, jak wiele Bóg mi przebaczył, przyjmując mnie takiego, jakim jestem, odpowiadając na moje pragnienie powrotu do Niego i moje żałuję, jak doświadczam tego ogromu miłości, to też potrafię bardziej kochać. I ta moja miłość wtedy jest taka miłości, to też potrafię bardziej kochać. I ta moja miłość wtedy jest taka świeża. I może właśnie powinniśmy ci, którzy mają takie poczucie, że no i cały czas jestem w Kościele, a też do końca tego wszystkiego nie rozumiem, nie rozumiem tej miłości Pana Boga, nie doświadczam jej. Może warto modlić się o odnowienie tej miłości.
1: Tak, bo to jest piękne, bo to są ci, którzy przyszli raniutko, wychowani z domu, w rodzinie katolickiej i mieli to od zawsze i sakramenty i wszystko i spowiedź co miesiąc i oni po prostu są od pierwszej godziny i po prostu zlatuje czas i zaraz czas się skończy i będzie wypłata. I przestępują z nogi na nogę, myśląc sobie, a już tak nudno, może, a ci to przyszli o ten całe życie, był komunistą albo kiedyś, albo złodziejem i co on teraz stoi przede mną w kościele, nie?
3: No właśnie, a zazdroszczenie komuś darów bożych nie jest zbyt dobrą postawą. Jednym z grzechów jest taki, no, zazdrościć komuś łaski Pana Boga. Myślę, że sami powinniśmy ciągle dbać o to, żeby odnawiać w sobie działanie łaski Bożej, działanie Ducha Świętego, żeby odświeżać miłość, bo miłość Boża jest zawsze nowa i świeża. Czy ja mam takie doświadczenie tej nowej miłości, świeżej miłości? Jeżeli nie, to poproś Ducha Świętego. Duchu Święty, odnów we mnie doświadczenie miłości Pana Boga. Wydobądź mnie z mojej rutyny, w której być może tkwię. Odkurz te moją relację z Jezusem, moją modlitwę. Odnów ją, odśwież ją na nowo. Daj mi radość spotkania z Jezusem w Eucharystii. Daj mi radość ze spotkania z Jezusem w Jego Słowie. Daj mi radość z tego, że jestem przecież całe życie przy Jezusie, a więc mam dostęp do całego bogactwa Jego łaski, że wszystko jest dla mnie, że ja słyszę tak od Ojca to, co ten starszy syn w tej przypowieści o miłosiernym ojcu rodzicu: dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy.
1: Jeszcze jest jedna rzecz tutaj. Pomyślałem sobie o odwadze stanięcia na rynku. To wymaga odwagi, bo może lepiej siedzieć w tej karczmie albo patrzeć przez okno na rynek, jak tam ludzie wychodzą, albo w ogóle udawać, że tego rynku nie ma. A on tam wychodzi, ten właściciel, prawda? Nająć. Mieć odwagę wyjść na rynek i powiedzieć: panie, jak ja bym chciał, żebyś mnie jeszcze najął, bo bez tego to życie naprawdę nie ma sensu. Albo ja się chyba nie nadaję do niczego, ale nie wiem, zaryzykuję. Rynek zostanie pośrodku, a niech tak mi ludzie zobaczą. Nie?
3: No tak, jest to jakieś wystawienie się trochę na widok publiczny, ale myślę, że im bardziej doświadczamy tego, że potrzebujemy miłości, że potrzebujemy łaski, potrzebujemy Boga, tym łatwiej na ten rynek nam wyjść. Przyznać się do swoich grzechów, przyznać się do swojej bezradności, to jest bardzo dobra rzecz. To nas nie upokarza, ale to wręcz przeciwnie, może stać się źródłem chwały nieprzemijającej w naszym życiu. Może też o taką odwagę warto się pomodlić, jeżeli mi jej w tym momencie brakuje. To poprosić Jezusa: Panie, pomóż mi przyjść do Ciebie, pomóż mi wyjść na ten rynek, pomóż mi się wyspowiadać, pojednać z Tobą, pomóż mi przyjść na Eucharystię, przyjąć się w Komunii Świętej czystym sercem. Pomóż mi wyjść z tego domu, być może wszyscy się będą patrzyli, takich do kościoła nie chodził tyle i tyle czasu, prawda? I będą się może dziwnie patrzyli, a może koledzy, a może znajomi, prawda? Ty taki się nagle zrobiłeś. Daj mi, Panie, odwagę sprzeciwienia się tej opinii ludzkiej, na którą tak bardzo uważam i na której mi tak zależy. Daj mi, Panie, taką odwagę, żeby zaryzykować tak zwane swoje, w cudzysłowie, dobre imię, po to, żeby przyjąć od Ciebie coś, co jest naprawdę wartościowe i dlaczego warto żyć.
1: Tak, ostatni będą pierwszymi, a pierwsi
3: ostatnimi.
1: Ale też żadna przegrana, prawda? Jak pierwsi są mądrzy, to rozumieją, że jest porówno.
3: Tak jest. A nic więcej jak niebo nie dostaniemy. To jest pełnia szczęścia, którą Pan Bóg dla nas przygotował, więc czy żeśmy zaczęli od samego początku naszego życia przygodę z Jezusem, czy dopiero teraz mamy ją zacząć? Ważne, żebyśmy przygodę z Jezusem zaczęli.
1: Albo mieliśmy przerwę dramatyczną.
3: Albo mieliśmy przerwę, to zwłaszcza po tej przerwie warto wrócić do gry. Cokolwiek by się nie działo, albo nam się nie chce, tak? Albo mamy już

0: wszystkiego dość. Warto jest wyjść z tego miejsca, w którym jestem. Papież Franciszek mawiał wcześniej, wstać z tej kanapy, która być może stała się dla mnie wygodna, nawet jeżeli jest już tak wytarta z tej gąbki, że zamy sprężyny mnie w tyłek uwierają, to mimo wszystko wstać z tej kanapy i wyjść na rynek, wyjść na plac, wyjść na miejsce, gdzie Bóg na mnie czeka.
1: Alleluja.
0: Alleluja.
1: Na tym kończymy dziś nasze rozważania. Gdyby ktoś chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, audycji Księga przez Radio Warszawa, serdecznie do tego zapraszamy. radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas i tam wszystkie informacje. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Pięska. Księga.

0: Audycja została przygotowana przez Radio Warszawa w ramach współpracy Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich.
1: Lato z Radiem Emaus.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Pochmurno w stolicy Wielkopolski, temperatura na termometrach wynosi 15 stopni Celsjusza, a temperatura odczuwalna 13 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 13 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.

Minuta po godzinie 8. Dzisiaj witam się z wami ja, Maria Pińska, w roli debiutantki prezenterki Radia Emaus. Jestem z wami do godziny 14.

Pierwsze koty za płoty, jak to się mówi. Mam nadzieję, że bawicie się dzisiaj równie dobrze jak ja. Dzisiaj, jak już mówiłam, jestem po raz pierwszy w roli prezenterki Radia Emaus. Towarzyszy mi dużo stresu, ale także naprawdę wiele pozytywnych emocji, które mam nadzieję, że już za chwilkę ten stres przezwyciężą. A o godzinie 8:15 zapraszam Was na mini audycję 5 minut z Bogiem. A teraz gramy dalej. Ania Dąbrowska i Z Tobą nie umiem wygrać.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Złe oko to biblijne określenie zazdrości, spojrzenia, które ciemnieje na widok cudzego szczęścia. Nie chodzi tu o krzywdę, ale o to, że komuś obok dobrze się wiedzie. Robotnicy dostali dokładnie tyle, ile im obiecano. Niczego im nie zabrano. A mimo to są nieszczęśliwi, bo inni otrzymali tyle samo. Zazdrość nie potrzebuje krzywdy. Wystarczy, że komuś obok jest dobrze. Pomyśl, czy potrafię cieszyć się z czyjegoś powodzenia, awansu, uznania czy dobrego czasu, nawet wtedy, gdy sam wciąż na coś czekam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Męskie granie i nareszcie. Fenomenalny skład tegorocznego męskiego grania, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Kocham ten utwór, uwielbiam tych wokalistów. Ale drodzy słuchacze, mam dzisiaj dla was ciekawostkę. Mamy dzisiaj w kalendarzu naprawdę wiele pięknych, nietypowych świąt, ale takim najpiękniejszym jest, słuchajcie, Dzień Doceniania Żony. Kobiety pracują zawodowo, ale mają także dodatkowy etat, czyli prace domowe i opiekę nad dziećmi, a Dzień Doceniania Żony, który mamy właśnie dzisiaj, to idealna okoliczność, idealna okazja, aby partnerzy zauważyli wysiłki pań i wynagrodzili im ich trud. A więc być może czas swojej małżonce podziękować, spędzić razem czas, a może nawet porwać ją do tańca. To co, zatańczymy?

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Sponsorem
1: reklamy pogody jest... Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Po reklamie.

Za nami same świetne kawałki. Dawid Podsiadło i Sezon, zespół Coldplay z utworem Paradise, a także Ronan Keating, irlandzki piosenkarz, no i jego przebój Life is a Roller Coaster. I ja dzisiaj tę piosenkę zdecydowanie rozumiem, przynajmniej jej tytuł, bo tutaj z wami właśnie czuję się nieco jak na roller coasterze, emocje powoli opadają. Spoglądam na naszą kartkę z kalendarza i widzę, że dzisiaj imieniny obchodzą między innymi Franciszek, Filip, Jan, Andrzej, Eusebia, Paweł czy Teodor. Życzymy wszystkiego dobrego, a tymczasem nie przestajemy grać. Zmieniamy jednak nieco klimat. Somebody That Used To Know, Gotye i Kimbra.

Material Girl Madonny z albumu Like a Virgin z roku 1984, czyli kobieta ikona i utwór ikona. A przypominam, że dzisiaj świętujemy Dzień Doceniania Żony. To właśnie dzisiaj powinniście swoje żony przytulić i podziękować im za wszystko, co dla was robią. Panowie, jeżeli wy także czekacie na swoje święto, to niestety, ale mam dla was być może złą wiadomość, jeszcze trochę poczekacie, bo Dzień Doceniania Męża przypada dopiero na 17 kwietnia 2027 roku. Ale pamiętajcie, każdy dzień jest dobry na to, żeby docenić siebie nawzajem. A tymczasem gramy dalej. 7 Days i Craig David.

Kto nie kocha tego utworu? Zresztą chyba każdy z nas już nieco zaczyna tęsknić za wakacjami, ciepłymi dniami i marzy o pobycie właśnie na jednej z dzikich plaż. Ach, sama się rozmarzyłam, no ale cóż, wracam z powrotem na ziemię i już teraz zapraszam Was na godzinę 9 i prognozę pogody.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolski. Na termometrach 15 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna to wynosi 13 stopni Celsjusza, a wiatr wieje z prędkością 15 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Sprawdzamy jakość powietrza. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Na zegarach minuta po dziewiątej, przed mikrofonem już tak wcale nie debiutancko. Maria Pińska i jestem z wami do godziny 14. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19:15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
3: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
1: Po reklamie. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Czytam kartkę z kalendarza i przekazuję przysłowie dzisiejszego dnia. Brzmi ono w ten sposób. Gdy we wrześniu grzybów brak, niezawodny zimy znak. No ale we wrześniu grzybów nie brakuje, przynajmniej u mnie. Moje zbiory w tym miesiącu są bardzo owocne i oby jak najdłużej. Bo kto nie lubi chodzić na grzyby? Powiedzcie mi. To niezwykle relaksująca aktywność. Mój tata właśnie wysłał mi wiadomość, że dzisiaj w ramach Dnia Docenienia Żony zabierze moją mamę na grzyby. Jest to jakiś pomysł, może skorzystacie, zainspirujecie się. Dajcie mi znać, jak tam wasze tegoroczne zbiory. Może macie jakieś przemyślenia na temat grzybów czy grzybobrania? Jeśli tak, to koniecznie piszcie na numer 601 077 033. Chętnie poczytam, a teraz wracamy do muzyki. Antidotum i Kasia Kowalska.

Teddy Swims, Mr. Knows It All. Słuchajcie, serdeczne pozdrowienia dla Jasia i Marcelinki, naszych małych słuchaczy, którzy są ze mną od godziny 8. Taką informację otrzymałam. Bardzo się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że słuchacie. A ja nadal czekam na Wasze wiadomości dotyczące tegorocznego grzybobrania. Pochwalcie się zbiorami, podzielcie się przemyśleniami, pisząc do mnie SMS pod numer 601-077-033. W międzyczasie znalazłam ciekawostkę. Najwięcej w historii w kategorii kuchennych składników zapłacono za 1,5-kilogramową truflę, uwaga, $330 000. Tak, dobrze słyszycie? $330 000 i była to biała trufla. Niestety w Polsce ten gatunek grzyba nie występuje, ale zawsze jest to dobra wymówka, aby wybrać się na dalszą wycieczkę, na dalsze grzybobranie. A tymczasem gramy dalej. Pharrell Williams.

22 minuty do godziny 10. Za nami utwory Doctor, czyli muzyczna współpraca Pharrella Williamsa i Miley Cyrus, All That She Wants, czyli ponadczasowy hit grupy Ace of Base, nasz polski akcent, Co mi panie dasz, zespołu Baim, no i oczywiście Hozier Too Sweet. Niedziela mija mi świetnie, bardzo tanecznie i mam nadzieję, że wam także. A teraz Robert Chojnacki i Piasek zabiorą nas prawie do nieba.

Ray, Where is my husband, czyli mieszanka współczesnego R&B, popu, soulu, no i te brzmienia, te instrumenty, zrobiło się naprawdę gorąco. Cieszcie się, że nie słyszeliście mojego popisu wokalnego, bo przyznam, że rozkręciłam tutaj mini imprezkę w studiu Radia Emaus. No i znowu będzie hit za hitem, bo zaraz usłyszycie Levitating Dua Lipy. No i jak to żyć, skoro tak trudno oderwać się dzisiaj od radia, co?

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Radio jest nieprzewidywalne, więc także i mnie zaskoczyło hitem Queen. A teraz zapraszam Was na mszę, na transmisję mszy świętej z Katedry Poznańskiej, która rozpocznie się już o godzinie 10.00.

jak dobrze jest, biorąc udział we mszy świętej, usłyszeć słowa, że Bóg jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają. Dzisiaj za to doświadczenie będziemy uwielbiać Pana w czasie psalmu między czytaniami mszalnymi, ale to jest wielka łaska. Wzywamy Pana, a On staje się nam bliski. Szczególnie we mszy świętej, kiedy uobecnia się Jego ofiara eucharystyczna. Witam wszystkich, drodzy bracia i siostry, na tej mszy świętej w katedrze i tych, którzy łączą się z nami przez Radio Emaus. Razem z księdzem wicerektorem pochodzącym z diecezji bydgoskiej sprawujemy tę najświętszą ofiarę, powierzając wszystkie intencje, sprawy, szczególnie też dobrodziejów katedry. Ale też witam w czasie tej mszy świętej rodziców. Rodziców, księży, rodziców, osób konsekrowanych, sióstr zakonnych, zakonników, którzy od piątku do dnia dzisiejszego przeżywają swoje rekolekcje w naszym poznańskim seminarium. Drodzy rodzice, niech ten czas wydaje w waszym życiu obfite owoce. Do tych wszystkich intencji, próśb włączmy też tajemnicę dnia dzisiejszego i temat. W Kościele obchodzimy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Niech ta praca tych, którzy w tych miejscach posługują się mediami, będzie przeżywana w sposób odpowiedzialny, mądry, dla dobra człowieka. Uznajmy na początku, że jesteśmy grzeszni, byśmy mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia i otworzyć się na dar Bożej obecności w czasie Eucharystii. Panie Jezu, który zostałeś posłany na świat przez Boga Ojca dla naszego zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, które w mocy Ducha Świętego przyniosłeś dobrą nowinę o zbawieniu człowieka, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który pozostałeś z nami na zawsze w sakramentach Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego prawa w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego. Spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i

Czytanie z księgi proroka Izajasza. Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć. Wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Niechaj bezbożny porzuci swą drogę i człowiek nieprawy swoje knowania. Niech się nawróci do Pana, a ten się nad nim zmiłuje. Do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu. Bo myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. Jeśli zaś żyć w ciele, to dla mnie owocna praca. Cóż mam wybrać? Nie umiem powiedzieć. Z dwóch stron doznaję nalegania. Pragnę odejść, a być z Chrystusem, bo to o wiele lepsze. Pozostawać zaś w ciele to bardziej konieczne ze względu na was. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatnią jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.

jakim okiem patrzę. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj Pan Jezus zadaje nam to pytanie. Jakim okiem patrzę? I to pytanie Pan Jezus stawia nam w stosunku do Pana Boga. Jakim okiem patrzę na Niego? To pytanie jest związane z pewnym dylematem patrzenia na swoje życie w związku z tym, czy odkrywamy Go jako tego, który jest naprawdę sprawiedliwy. Przecież w tej przypowieści wydawało się niektórym, że Pan Bóg powinien być hojniejszy dla nich. Przecież są z Nim związani od tak dawna, można powiedzieć od zawsze, dlatego że ten jeden dzień obrazuje życie człowieka. W różnej porze człowiek spotyka Pana Boga, który go zaprasza, można powiedzieć, do swojego świata. I może zrodzić się taka pokusa, tak może się wydawać, że ci, którzy są związani z Nim od samego początku, a więc powiemy od dziecka, mogliby sobie myśleć: Panie Boże, mnie powinieneś dawać więcej, być bardziej hojnym wobec mnie niż tym, którzy odkrywają Cię później albo w ostatniej chwili swojego życia. Czy to jest, Panie Boże, sprawiedliwe? Czy to jest tak naprawdę dobre, że tak postępujesz z ludźmi? Odpowiedź i dylemat jest bardzo istotny i dotyka nas wszystkich, dlatego że faktycznie to spojrzenie na Pana Boga możemy mieć przeróżne i pytań do Niego możemy mieć bardzo dużo. Dzisiaj słyszymy jedną z odpowiedzi z pierwszego czytania, gdzie przez proroka Pan Bóg mówi: tak, wasze myśli są waszymi myślami, wasze drogi waszymi drogami, a moje myśli są inne niż wasze. I mamy wielkie szczęście, że możemy odkrywać, jakie jest myślenie Boga, które okazuje się, że jest o wiele lepsze niż to, które by było w nas, jak Pan Bóg myśli. Dlatego dzisiaj słyszymy to pytanie: jakie masz oko? Czy patrzysz na Pana Boga tak, jak On chce być postrzegany? A dzisiaj bardzo mocno nam mówi o tym, że On jest Bogiem dobrym, który każdemu człowiekowi chce życzyć dobra, chce jemu błogosławić, każdemu, i jednemu, i drugiemu. Bardzo trafnie wyjaśnił to Kościół w katechizmie Kościoła katolickiego, kiedy zdefiniował, bo próbujemy nazwać po imieniu to, co czasami nas przerasta. Kościół próbuje dać definicję tego, co dotyczy świata Bożego, by pomóc nam lepiej te prawdy zrozumieć. I w pewnym momencie w katechizmie znajdziemy odpowiedź na ten dylemat. Kościół próbuje zdefiniować, jakie jest pragnienie Boga. I znajdziemy tam przepiękną definicję. Wolą Bożą naszego Ojca jest, który jest w niebie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Największym pragnieniem Boga jest, który jest Ojcem, by wszyscy ludzie zostali zbawieni, doszli do poznania prawdy. I dalej katechizm mówi, przytaczając list świętego Piotra: On jest cierpliwy, chce bowiem wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Dlatego ci, którzy są w Kościele od zawsze, praktykują od zawsze, mogą sobie pomyśleć: jakie ja mam szczęście, że w moim życiu udało się to odkryć wcześniej.
że w moim życiu udało się to odkryć bardzo wcześnie, czasami dzięki rodzicom. Udało się to odkryć. Dlatego, że niektórzy mają to jeszcze przed sobą albo dają świadectwa. Dlaczego ja dopiero w tym momencie swojego życia dokonałem takiego odkrycia, że Bóg jest i pragnie w Kościele mnie zbawiać. Ile lat niektórzy na to czekali. A niektórzy, tak jak mówi Ewangelia, odkrywają to dopiero w ostatnim momencie swojego życia. Jeśli patrzymy kategoriami świata, to będziemy myśleć o tym, że Bóg tym, którzy są blisko Niego, powinien dawać coraz więcej tego wszystkiego, co materialne. Że w tym objawia się ta moja więź z Nim i to myślenie świata mówi, jeśli tak, to powinieneś mieć materialnie coraz więcej. A Pan Bóg co mówi? Tak, potrzebujesz tego, co materialne. Ale największym denarem, o którym dzisiaj mówi Ewangelia, największym Twoim bogactwem będzie to, kiedy otrzymasz zbawienie, które przerośnie wszystkie bogactwa tego świata i pozwoli Ci cieszyć się życiem na wieki. Tylko Kościół budzi tą świadomość i przypomina o tym z taką mocą. Człowiekowi, który życie traci, by więcej mieć, osiągnąć, a w którymś momencie życia to wszystko zostawić. Bóg mówi tak, będę Ci błogosławić. Będę Cię wspierać, byś swoje życie na tej ziemi czynił dobrym. Ale pamiętaj, największym bogactwem, które chcę Tobie dać, jest bogactwo zbawienia. Jak ktoś już to odkrył, niech dzisiaj sobie pomyśli, jakie szczęście spotkało moje życie. Że to odkrycie we mnie jest, ja się nim cieszę, ja je rozwijam w sobie, ja o nie dbam, je pielęgnuję. I może noszę w sobie pragnienie, by także moi bliscy przejęli się tym doświadczeniem, tym bogactwem, które przewyższa wszystkie materia tego świata. Niektórzy o to ufnie się modlą, bo pragną tego samego dla człowieka, czego pragnie Bóg. By odkryć prawdę, by przejrzeć na oczy i zobaczyć, co jest najistotniejsze. Dlatego też, jak ktoś popatrzy i pomyśli po Bożemu i odkrywa to doświadczenie w swoim życiu, patrząc na innych, ile radości jest z tego faktu, kiedy ktoś po latach dowiaduje się może o swoich bliskich, krewnych, może znajomych, daje ktoś świadectwo, o, udało się, uwierzyli. Byłem na takim weselu w tym roku. Błogosławiłem sakrament małżeństwa i pojechałem na wesele i usiadłem z młodymi, ze znajomymi tej pary młodej. Przesympatyczni ludzie. Wiecie, co mi powiedziała jej przyjaciółka? Mówi, księże, jak ja się cieszę tym dniem. Ja ją poznałam tyle lat wcześniej. Wtedy ona o Bogu prawie nie wiedziała nic, a na Kościół patrzyła ze skrzywionym spojrzeniem. Jak ja dzisiaj widzę, co się z nią dzieje, jak widzę, jak jej zależy na Panu Bogu i Kościele, przeżywam ten dzień z taką radością i z takim szczęściem, że Bóg jest wielki. Odkryć to w czasie swojego jedynego życia, które mamy. Modlimy się w tej sprawie, bo potrzeba łaski. Tak, ale dobre oko widzi dobro. To jest spojrzenie Boga. Bóg widzi dobro tam, gdzie po ludzku tego dobra nie widać. I nas tego uczy. Popatrz dobrym okiem na Boga, który jest miłosierny dla wszystkich. Rozumie, przebacza,
i wspiera. I też patrz na Boga w taki sposób, który może cię przerasta, ale dzięki temu, że żyjemy, możemy poznawać Jego myślenie, które jest naprawdę różne od naszego, i uczyć się tego, o czym dzisiaj mówi święty Paweł, że dla mnie żyć to Chrystus. Nikt nie da mi takiej pełni. Jeśli umrę, to będę już z Nim, ale jeśli żyję, to nie chcę stracić więzi z Nim, bo to jest pełnia. To jest łaska. To jest szczęście i dar. Uczmy się takiego spojrzenia. Takie oko miejmy na Boga. Jeśli będziemy mieć takie oko na Boga, będziemy więcej dobra widzieć w innych. Więcej dobra będziemy widzieć w sobie. Bo oko złe, jak dzisiaj diagnozuje Jezus, widzi tylko zło, podstęp, krzywdę, niesprawiedliwość. Tak, może nas dotknąć taka choroba, że będziemy widzieć tylko zło. Bóg uzdrawia nasze spojrzenie i chce, żebyśmy widzieli świat w prawdzie, ale potrafili robić to, co dla ludzkiego oka nie jest takie łatwe, a dla Bożego tak. Byśmy uczyli się dostrzegać dobro w świecie, dobro pomiędzy nami, dobro w drugim człowieku i w sobie. I czasami możemy się zadziwiać, ile tego dobra jest. To jest Ewangelia. To jest Boże myślenie. W taki świat wprowadza nas kochający, dobry, miłosierny, jak śpiewamy dzisiaj, bliski nam Bóg. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Bóg zna nasze serca i obdarza swoją łaską każdego według swojej nieskończonej miłości i miłosierdzia. Z ufnością zanośmy do Niego nasze pokorne prośby.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie głosił Ewangelię o Bożej hojności i pomagał ludziom w kształtowaniu więzi z Panem Jezusem. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za pracujących w środowiskach społecznego przekazu, aby mądrze i odpowiedzialnie korzystali z nowoczesnych technologii. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za rodziców kapłanów oraz osób konsekrowanych, aby ziarno Słowa Bożego zasiane podczas rekolekcji wydało owoc w ich codziennym życiu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zagubionych i wątpiących w Bożą miłość, aby doświadczyli nawrócenia i otworzyli się na nieskończone miłosierdzie Ojca, który nikogo nie odtrąca. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za zmarłych bliskich naszemu sercu i dobrodziejów Poznańskiej Katedry, aby dobry Bóg przyjął ich do radości swojego Królestwa. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy potrafili z wdzięcznością przyjmować dary od Boga i nie zazdrościć łaski naszym bliźnim. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty hojnie obdarzasz nas swoimi darami. Usłysz prośby swojego ludu i spraw, abyśmy idąc drogami Twoich przykazań osiągnęli wieczną nagrodę. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary swojego ludu i spraw, aby w sakramencie Eucharystii otrzymał dobra, które wierzy z całego serca.

zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Ty przez krew swojego Syna i moc Ducha Świętego zgromadziłeś przy sobie swoje dzieci, które grzech oddalił od Ciebie, aby Twój lud zjednoczony na wzór Trójcy Świętej stał się Kościołem, ciałem Chrystusa i żywą świątynią Ducha Świętego ku chwale Twojej nieskończonej mądrości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie. Poprzez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały.

Cały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając Boże zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Zbigniewa, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
2: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić.

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze, wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlme sa. Wszechmogący Boże, udzielaj nieustannie pomocy wszystkim, których posiliłeś swoim sakramentem, abyśmy dzięki sprawowanym misteriom doznali skutków

0: ogłoszenia duszpasterskie. Dzisiaj, wychodząc z kościoła, składamy ofiary na KUL i wyższe szkoły katolickie. Dzisiaj w katedrze o godzinie 17 odbędzie się kolejna edycja Verba Sacra, modlitwy nad miastem, w wykonaniu monastycznej wspólnoty jerozolimskiej z Warszawy. Dzisiaj przypada Dzień Środków Społecznego Przekazu. Papież Leon XIV zachęca nas, abyśmy z wielką odpowiedzialnością korzystali ze środków społecznej komunikacji i równocześnie w sposób mądry wykorzystywali je do głoszenia Ewangelii. W środę nowenna do Matki Bożej w Kościele Świętej Małgorzaty o godzinie 8:30. W czwartek o godzinie 18:00 w Kościele Świętej Małgorzaty msza święta z adoracją Najświętszego Sakramentu. W miniony piątek odeszła do Pana świętej pamięci Krystyna Cofta. Msza święta pogrzebowa w piątek o godzinie 11:15 w Kościele Świętej Małgorzaty, a pogrzeb odbędzie się o godzinie 13:30 na cmentarzu Miłostawskim od ulicy Gnieźnieńskiej. W sobotę o godzinie 11:30 w salce parafialnej odbędzie się spotkanie dla dzieci klas czwartych, piątych i szóstych. Pragniemy umocnić naszą przyjaźń z Jezusem Eucharystycznym. W przyszłą niedzielę 27 września o godzinie 17:00 w katedrze odbędzie się koncert poświęcony Feliksowi Nowowiejskiemu w 80. rocznicę śmierci wybitnego artysty, kompozytora i organisty. Wystąpią Grzegorz Kujawa, tenor, i Jacek Pupka, organy. Mszę świętą sprawował i wygłosił homilię ksiądz kanonik Przemysław Tybleski, prefekt arcybiskupiego seminarium duchowego w Poznaniu, na organach pan Jacek Pupka. Podpisał ksiądz Ireneusz Szwarc, proboszcz katedry.
1: Moi drodzy, to wielkie szczęście. Mając ten skarb, ten największy denar, który Pan Bóg nam daje, Jezusa. O tym wiedzą ci, którzy łączą się z nami przez Radio Emaus, bo cierpią, chorują, jakim skarbem jest Jezus obecny w życiu. Ale odkrywamy także to my, przeżywając różne doświadczenia, sprawy, że mamy łaskę, szczęście, do kogo się zwrócić, przyjść po pomoc, wzywać ją i otrzymywać pokrzepienie. Ogromnie się cieszymy, że dzisiaj w katedrze jest potężna grupa, około 50 osób. To są rodzice tych, którzy swoje dzieci mają w służbie Bożej w Kościele. Rodzice księży, sióstr zakonnych, zakonników. Oni mogliby dawać przepiękne świadectwa i to robią dla tych, którzy słyszą to w domach, że chce ich do zakonu, chce ich do seminarium, a rodzice z wielkimi oporami, lękami, przeszkodami mówią: nie, nie idź. Ich obecność, ich doświadczenie pokazuje, że tak, na początku może nie jest łatwo, ale później faktycznie zgoda na wolę Bożą, szczęście dziecka przeżywającego plan Boga względem swojego życia jest wielkim skarbem i radością dla powołanej osoby i dla rodziny. To, moi drodzy, też taka prośba właśnie, by duchowo wspierać kandydatki do zakonów, ale kandydatów na kapłanów, bo i tego wsparcia modlitwy bardzo potrzebują, by odwagę w sobie na te kroki w tym kierunku mieli. Dlatego dziękujemy Wam, rodzice, że tu jesteście dzisiaj z nami w katedrze, za Wasze świadectwo i za Wasze tak, które kiedyś powiedzieliście, kiedy usłyszeliście od dziecka, syna czy córki: ja chcę być na zawsze w Kościele jako siostra zakonna, zakonnik, ksiądz. I wy niekiedy ze łzami w oczach czy z bólem w sercu, bo były inne plany dla waszych dzieci, zgodziliście się i powiedzieliście: tak, idź, jeśli Bóg cię do tego woła. Za to niech wam Bóg wynagradza, niech was wspiera, a my cieszmy się z każdego powołania, które rodzi się w Kościele dla dobra ludzi, by każdy mógł usłyszeć: jak Bóg jest troskliwy i jak chce nasze życie zbawiać i je uświęcać. Wszystkim dobrej, błogosławionej niedzieli przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami
2: i z duchem Twoim.
1: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
1: Idźcie w

0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Pochmurno w stolicy Wielkopolski. Temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza. Odczuwalna jest zresztą taka sama. Wiatr wieje z prędkością 17 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
1: Dziesięć minut po godzinie 11 w Radiu Emaus. Skłaniam się przed mikrofonem ja, Maria Pińska. Jestem z wami do godziny 14.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Jako chrześcijanie musimy sobie uzmysłowić, że kryzys to nie jest czas rozpaczy, ale czas nowych możliwości.
0: Radio Emaus. W środku dnia.

Wysłuchaliśmy właśnie utworu Bittersweet Symphony brytyjskiej grupy The Verve. Dzisiaj było już o święcie doceniania żony, było o grzybach. Kartka z kalendarza więc dzisiaj nieustannie zaskakuje, ponieważ obchodzimy dzisiaj kolejne dwa nietypowe święta. Dzień parówki, a także dzień parówkożercy. Więc jeżeli nie macie pomysłu na kolację, a może jeszcze będziecie jeść późne śniadanie, no to podsuwam wam pomysły. Hot dogi, parówki w cieście francuskim, zapiekanka z parówkami, a może po prostu parówki w najprostszej postaci, co? Wybór należy do was. A teraz wysłuchajmy utworu Sanach, Miłość jest ślepa.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość, bądź w dobrej formie.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Kolejne dwa ponadczasowe utwory. Wysłuchaliśmy właśnie utworów I Want It That Way zespołu Backstreet Boys, a także hitu Boba Marleya No Woman No Cry. Kiedy tak sobie tutaj siedziałam, myślałam, czym by was tu jeszcze zaskoczyć, no i znalazłam ciekawostkę. Wbrew powszechnemu mniemaniu, tytuł utworu Boba Marleya, czyli No Woman No Cry, wcale nie oznacza bez kobiet nie ma płaczu, ale należy go tłumaczyć na nie płacz kobieto, ponieważ w slangu jamajskim tekst brzmi no woman, uwaga, nuch cry, gdzie nuch jest odpowiednikiem don't, czyli jest no woman don't cry, a więc nie płacz kobieto, nie płacz kobieto, bo zaraz w Radiu Emaus będzie Dawid Podsiadło i jego hit Na Błysk, który jest ze mną przez cały miesiąc ostatni na słuchawkach, także słuchamy.

Za 14 minut godzina 12 wysłuchaliśmy utworu Stars grupy Simply Red. Lider zespołu Mick Hucknall sam kiedyś przyznał, że to najbardziej uczuciowa kompozycja spośród piosenek na albumie zatytułowanym w ten sam sposób co piosenka Stars. A teraz wysłuchamy utworu America brytyjsko-szwedzkiego zespołu Razorlight. I uwaga! Ten hit o mały włos nie trafił do innego wykonawcy, ponieważ grupa uznała, że utwór nie pasuje do ich dotychczasowego stylu. Nieco bali się zaryzykować, ale całe szczęście zrobili to. A więc teraz specjalnie dla Was w Radiu Emmaus, Razorlight i America.

Ewelina Flinta żałuje. To pierwszy singiel z debiutanckiego albumu wokalistki zatytułowanego Przeznaczenie. Tak więc wspaniały debiut. Mój debiut chyba dzisiaj też nie jest najgorszy. Zdecydowanie go nie żałuję. Oczywiście dowcip na poziomie, jak zwykle. Zapraszam serdecznie Was, drodzy słuchacze, na prognozę pogody, którą poprowadzę zaraz po godzinie 12, bo o 12 Anioł Pański. Zostańcie z nami. Gramy!

0: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramentana. 4 koncerty w pięknej Bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramentana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
2: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolskiej, ale temperatura powoli wzrasta. Mamy na termometrach, jak i temperaturę odczuwalną, 18 stopni Celsjusza. Wiatr wieje nieco szybciej, z prędkością 20 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Raport smogowy pokazuje, że jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Cloud. Jerry Wonder.
1: Carlos Santana Maria Maria. Czy wy też uwielbiacie piosenki ze swoimi imionami? Tak się zastanawiam. Jeśli macie jakąś ulubioną, to koniecznie dajcie mi znać. Piszcie pod numer 601 077 033. A teraz ostatnie już święto na dziś, czyli Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Rodzice, koniecznie przytulcie swoje pociechy i docencie je w ten dzień, bo od jutra znowu wracają do przedszkola, być może będą świętować Dzień Przedszkolaka. Dzieci marudzą. To wszyscy doskonale wiemy, ale ci mali ludzie właśnie w wieku od 3 do 5 lat regulują swój system nerwowy. Tak więc, co jest najważniejsze? Rozmawiajmy z dziećmi. Wtedy lepiej sobie poradzą z emocjami, nad którymi czasem nawet my nie potrafimy regulować, nie potrafimy ich regulować. Tak więc słuchajcie, kilkanaście minut temu Ewa Flinta śpiewała, że żałuje, a teraz Edyta Geppert wychodzi jej naprzeciw i mówi, a tak właściwie śpiewa, nie żałuje.

21 minut po godzinie 12 wysłuchacie Radia Emaus, czyli Dobrego Radia na Dobry Dzień. Zagraliśmy dla Was przed chwilą utwór Edyty Geppert Nie Żałuję, a także One Republic Counting Stars. Zaraz zagramy utwór Teddy'ego Swimsa, który, uwaga, wcale nie nazywa się tak naprawdę Teddy Swims. Okazuje się, że to tylko jego pseudonim artystyczny. A właściwe imię i nazwisko piosenkarza to Jayton Colin Dimslade. A nazwisko to skrót. Skrót wzroku, wzrotu Someone Who Isn't Me Sometimes, czyli tłumacząc na polski ktoś, kto czasem nie jest mną. Ciekawe, nieprawdaż? Czasem takie smaczki sprawiają, że zaczynamy postrzegać artystę i jego twórczość zupełnie inaczej. Albo chociaż trochę inaczej. Czy teraz także tak będzie? Przekonajmy się. Gramy!

0: rana. Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia.

Już za 23 minuty, godzina 13. Wysłuchaliśmy właśnie utworów SOS Kasi Cerekwickiej. Wysłuchaliśmy także utworu Fallin Alicia Keys, no i Closing Time Semisonic. Wrócę na chwilę do utworu Fallin Alicia Keys, który niedawno wykonała z Rai. Posłuchajcie, ten duet jest naprawdę nieziemski i zdecydowanie podbił internet, tak więc zachęcam Was również, abyście go wysłuchali. A teraz utwór, który wzbudza we mnie niezwykłą nostalgię, a także spokój. Mam nadzieję, że u Was wzbudzi podobne odczucia w tę piękną niedzielę. Niezastąpiony Krzysztof Krawczyk i niezastąpiona Edyta Bartosiewicz w utworze Trudno tak.

14 minut do godziny 13, a ja mam wiadomość, która może niektórych zaszokować. W jednej z nowojorskich piekarni zaczęto sprzedawać, uwaga, uwaga, chleb na zakwasie. Taki, który zapewnie jecie codziennie. Zgadnijcie, ile kosztuje jeden bochenek chleba żytniego. No, nie zgadniecie, bo ja bym nie zgadła. $60, czyli w przeliczeniu na złotówki niemalże 230 zł. Jest to więc już towar luksusowy. A skąd ta cena, tak pewnie myślicie? Właściciel mówi, że ze względu na koszty importu składników z Austrii, utrzymanie lokalu w Nowym Jorku, gdzie jak dobrze wiemy, tanio nie jest, no i wisienka na torcie. Chleb jest wyrabiany na 57-letnim zakwasie. To co, dalibyście się skusić? Za kilka bochenków chleba moglibyśmy w końcu się wybrać na jakąś piękną wyspę. Niektórzy marzą o chlebie, niektórzy o wyspie. Tak więc Madonna zaśpiewa nam La Isla Bonita.

Andrzej Zaucha jak zwykle rozkochał nas w swoim głosie z pozdrowieniami dla Natalii, która napisała nam, że to jej ulubiona piosenka. Pozdrawiamy cię serdecznie z Radia Emaus. A Madonna chociaż na chwilę sprawiła, że znowu poczułam się jak na wakacjach. Porwała nas na piękną wyspę La Isla Bonita. Pogoda niestety już nas tak nie rozpieszcza, ale zapraszam was serdecznie na prognozę pogody już o godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
1: Nadal pochmurno w stolicy Wielkopolski, ale temperatura nieco wyższa, 18 stopni Celsjusza. Taka sama jest temperatura odczuwalna. Wiatr wieje z prędkością 20 km na godzinę w kierunku północno-wschodnim. Jakość powietrza jest dobra, a biometr umiarkowany, a długość dzisiejszego dnia wynosi 12 godzin i 21 minut, więc wykorzystajcie go dobrze.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
2: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Dwie minuty po godzinie 13 to już nasza ostatnia wspólna godzina dzisiaj razem. Przed mikrofonem Maria Pińska. Jestem z wami do 14. Dzień dobry.

Rolling in the Deep, Adele i Più Bella Cosa Erosa Ramazzotti. Tych dwóch piosenek wysłuchaliśmy przed chwilą, a Più Bella Cosa to najpiękniejsza rzecz z języka włoskiego. Ja się rozmarzyłam. Nie dość, że piękna piosenka, to jeszcze język piękny i piękny język włoski. Tych utworów wysłuchaliśmy przed chwilą, a już teraz zapraszam Was na godzinę 13.15, bo właśnie wtedy na antenie Radia Emaus wybrzmi mini audycja 5 minut z Bogiem. Ale najpierw złapiemy oddech i zagramy jeszcze jeden utwór, który także, tak jak Più Bella Cosa, stał się niekwestionowanym przebojem. Z włoskiego hitu lat 90., czyli Più Bella Cosa, przenosimy się do polskiego hitu lat 90. Kasia Kowalska w utworze Jak rzecz.

0: Lato z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Złe oko to biblijne określenie zazdrości, spojrzenia, które ciemnieje na widok cudzego szczęścia. Nie chodzi tu o krzywdę, ale o to, że komuś obok dobrze się wiedzie. Robotnicy dostali dokładnie tyle, ile im obiecano. Niczego im nie zabrano. A mimo to są nieszczęśliwi, bo inni otrzymali tyle samo. Zazdrość nie potrzebuje krzywdy. Wystarczy, że komuś obok jest dobrze. Pomyśl, czy potrafię cieszyć się z czyjegoś powodzenia, awansu, uznania czy dobrego czasu, nawet wtedy, gdy sam wciąż na coś czekam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

To był utwór I Can't Dance grupy Genesis i wspaniały wokal Phila Collinsa. Jestem ciekawa, czy ktoś z naszych słuchaczy już zauważył, że lubię ciekawostki, bo ciekawostki lubię nie tylko opowiadać, ale uwielbiam także o nich słuchać. Także jeżeli chcecie mnie czymś zaskoczyć, to śmiało wysyłajcie do mnie wiadomości. Przypominam, numer to 601 077 033. A teraz ciekawostka dla kibiców. Dokładnie 16 lat temu w 2010 roku otwarto zmodernizowany Stadion Miejski w Poznaniu, czyli jedną z czterech polskich aren Mistrzostw Europy w piłce nożnej w 2012 roku. Teraz uczęszczamy tam na mecze, koncerty czy różne inne wydarzenia. Taka ciekawostka. Ale teraz gramy dalej. Sylwia Grzeszczak, Latawce.

W Radiu Emaus dzisiaj różnorodnie, dla każdego coś dobrego. Wysłuchaliśmy utworu White Flag Dido i to jest jeden z tych utworów, który dostał, jak to się mówi, drugie życie, bo po wielu latach zaczął trendować w internecie. A przed Dido wysłuchaliśmy Smooth Criminal Michaela Jacksona. Ja nie wiem jak wy, ale już nie mogę się doczekać następnej części filmu o Michaelu, bo po pierwszej wyszłam z kina niezwykle szczęśliwa i zachwycona. Mam nadzieję, że nie będziemy czekać długo, a Jafar Jackson, czyli bratanek piosenkarza, odegrał rolę Michaela wybitnie, przynajmniej moim zdaniem. Tymczasem wracamy do grania polskiej muzyki. Zespół Lemon i utwór Jutro.

Living on a Prayer, Bon Jovi. To jest utwór z pazurem. Słuchajcie, mam dla was tym razem nie ciekawostkę, ale przepiękny cytat na dzisiejszy dzień. Brzmi on w ten sposób. Wczoraj do ciebie nie należy, jutro niepewne. Tylko dziś jest twoje. Te słowa wypowiedział święty Jan Paweł II i myślę, że to idealne podsumowanie kwintesencji życia. Tak więc korzystajmy z dnia, spotykajmy się z bliskimi, przytulcie swoje przedszkolaki, które dzisiaj świętują, no i nie przedszkolaki również, docencie żonę, docencie męża. Bądźmy wdzięczni, a świat wtedy naprawdę stanie się jeszcze piękniejszy. Pozwólcie sobie na odrobinę wolności. No i pozwolę sobie zacytować piosenkę Męskiego Grania, która już zaraz wybrzmi na naszej antenie. Pamiętajcie, że kosmos to nasz i wasz sufit. A teraz tańczymy, śpiewamy, korzystamy, no i przede wszystkim gramy.

Erase and Rewind grupy The Cardigans. Idealny jesienny utwór. To już moje ostatnie wejście dzisiaj. No i pierwszy dzień jako prowadząca w Radiu Emaus. Będę wspominać go bardzo, bardzo dobrze. Serdecznie dziękuję, że byliście ze mną, bo to dzięki wam było właśnie tak świetnie. Aż szkoda mi opuszczać studio, naprawdę. No ale cóż, słyszymy się w następną niedzielę, również od godziny 8. Dobrej niedzieli i do usłyszenia.

0: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.
1: Kiedy słyszymy i wyobrażamy sobie o osobach zajmujących się archiwizacją, sztuką sakralną, najczęściej mamy wręcz baśniowy obraz długobrodych, siwowłosych, starszych mężczyzn, a tu niespodzianka. Taką niespodzianką jest dzisiejszy mój, państwa przede wszystkim gość, bardzo młody. Poznałam Karola Krajewskiego już jako 16-latka, pasjonata sztuki sakralnej i który tę pasję kontynuuje, a w jaki sposób? Zaraz sam państwu opowie. Dzień dobry, Karolu.
2: Dzień dobry, witam ciebie, Basiu, witam państwa bardzo serdecznie.
1: Nie przesadziłam, że poznaliśmy się, gdy miałeś naście lat.
2: Tak, zgadza się. To było, jak miałem te swoje 16 lat.
1: I byłeś wtedy uczniem katolickiej poznańskiej szkoły.
2: Zgadza się, tak.
1: To również ta szkoła uhonorowała specjalnym dla ciebie, powiedzmy, na miarę skrojonym medalem jako absolwenta pod koniec 4-letniej nauki. Przypomnij, jaki był tytuł tego medalu bodajże, tak?
2: To był krzyż nataliański z dziedziny muzealnictwa.
1: I tak. tylko ty taki otrzymałeś, prawda, z uczniów do tej pory?
2: Tak, zgadza się.
1: No to rzeczywiście szczególne wyróżnienie. Poznaliśmy się gdzie? Przypomnij naszym słuchaczom.
2: Poznaliśmy się w Muzeum Archidiecezjalnym, kiedy to ja działałem aktywnie jako wolontariusz, siedząc na ekspozycji, pilnując obiektów, ale i także oprowadzając powoli po tej ekspozycji i wtedy właśnie poznałem Basię jako tamtejszego pracownika instytucji muzealnej.
1: Tak było, no ale właśnie mnie zaskoczyło, że no nie tylko pilnowałeś i nie tylko, znaczy tylko i aż oprowadzałeś właśnie pierwsze wycieczki po naszym dziedzictwie, przecież na Ostrowie Tumskim, bo mówimy o Muzeum właśnie poznańskim, archidiecezjalnym, ale również bywałeś w archiwum. Co cię tam zaprowadziło, co tak zafascynowało w tę księgę?
2: No tutaj historia zaczyna się zdecydowanie wcześniej, to znaczy nie aż tak zdecydowanie, ale wcześniej niż muzeum, bo już od 2020 roku zająłem się badaniem mojej miejscowości, niedalekiego Bytynia od Poznania, historii świątyni tamtejszego kościoła i wtedy tak naprawdę stawiałem pierwsze ślady, pierwsze kroki w opisywaniu, kształtowaniu historii tamtejszej świątyni, ale i także pisałem wtedy pierwsze teksty, ale i też w pewnym sensie próbowałem uzyskać jak najwięcej informacji, których naprawdę o tym kościele brakowało. Ta historia opuszczona przez Boga i ludzi stała się dzięki Bogu jasna z biegiem lat, kiedy coraz bardziej wchodziłem w poszczególne obiekty i w mury tej świątyni.
1: Ale to tak, wszedłeś tam do kościoła na coniedzielną mszę i nagle ciebie oświeciło, że właśnie brakuje jakiegoś skatalogowania w twojej małej ojczyźnie.
2: To znaczy taka moja pierwsza praca, no to było właśnie to, zacząłem zadawać sobie pytania. Z tego się to wszystko narodziło, z zadawania pytań. Ja sobie tak zacząłem czytać historię, która znajduje się na stronie parafii i tak zacząłem zadawać coraz więcej pytań. Dlaczego na przykład to nie zostało dalej opowiedziane? Dlaczego to zostało opowiedziane tak skrótowo? I wtedy właśnie na skutek zadawania tych pytań, ale i także zachwytu samym miejscem, bo ja z kościołem jestem tak naprawdę z tym bytyńskim od urodzenia związany i miejsce to było dla mnie ważne od samego początku. Tam przyjąłem wszystkie sakramenty, dlatego taka zajawka się dopiero pojawiła w momencie, w którym jakoś zacząłem interesować historią w szkole podstawowej.
1: słowo zajawka. Wreszcie mamy jakiś przejaw tego, że mówimy z bardzo młodym człowiekiem, tak? Bo już teraz dysponujesz bardzo dojrzałą wiedzą i również dojrzałym podejściem do swoich własnych badań. Czy również poważnie zostałeś ty potraktowany jako 16-latek, który te badania chciał prowadzić? Do kogo się zwróciłeś i jak to w ogóle ta cała procedura wyglądała? Bo przecież musiała być jakaś procedura podjęta.
2: To jest bardzo ciekawe zagadnienie, patrząc na to, że tamtejszy proboszcz już niestety u nas na parafii nie jest, ale się bardzo tak zainteresował żywo prowadzoną przeze mnie pracą. Na początku trochę traktował to pobłażliwie, tak jakoś właśnie nie miał do mnie takiego zaufania, no bo wiadomo, jakieś dziecko przychodzi i chce nagle badać dokumenty, zaglądać w różne miejsca, w które nikt nie zagląda, wchodzić do loży, wchodzić na wieże i tak dalej, ale z biegiem lat, szczególnie przed tym jak już miał dekret, który powodował, że zmieniał swoją parafię, no to wtedy bardzo, bardzo mi zaufał i wtedy naprawdę mogłem bardzo dużo rzeczy posprawdzać, wiele rzeczy zdiagnozować i tak dalej, ale jak to było z tym archiwum archidiecezjalnym?
1: Myślę, że
2: to by było ciekawsze. Otóż jak pewnie wiesz, może państwo się domyślają, w archiwum archidiecezjalnym nie ma jakiejś takiej, to nie jest jak jakaś używka, że trzeba mieć 18 lat, żeby to nie są jakieś wybory, w których trzeba mieć 18 lat, aby wystartować. Ja po prostu nie wiedziałem jak, bo to wiadomo, to wszystko, cała ta biurokracja i tak dalej, dokumenty, po prostu zadzwoniłem, porozmawiałem z tamtejszym serdecznym księdzem i on po prostu wskazał, co trzeba zrobić, co uzupełnić i właśnie w tym 2020 roku, bo mam jak byk napisane na komputerze, kiedy miałem pierwsze rewersy wysłane, to był 2020 rok i od tego momentu co jakiś czas w archiwum, czasami częściej, czasami rzadziej, pojawiałem się i czytałem, sprawdzałem, przepisywałem księgi.
1: No właśnie, kwestia czasu. Przecież chodziłeś w tym czasie do liceum, nie byłeś zwolniony z żadnych godzin lekcyjnych, żadnych przedmiotów. I mieszkasz pod Poznaniem. Jak to wyglądało? Jak sobie organizowałeś w ogóle te badania?
2: To znaczy, organizacja mojego czasu, szczególnie w pierwszej i drugiej klasie liceum, wyglądała dość specyficznie, bo wtedy trwała pandemia. Należy też pamiętać o tym, że moja archiwalna praca odbywała się w okresie, w którym były ferie, na przykład. Na przykład były ferie, był jakiś miesiąc, na przykład lipiec, bo archiwum archidiecezjalne funkcjonuje w ten sposób, że w tym sezonie wakacyjnym, lipiec, sierpień, no minimum jeden miesiąc jest zablokowany dla wszystkich chętnych. Więc ja ten jeden miesiąc wykorzystywałem, wtedy nie mogłem jeszcze pracować, bo nie miałem 18 lat, albo mogłem wykonywać, ale nie aż takie prace jak teraz osoba pełnoletnia. Dlatego miałem spokojnie czas, aby pojeździć, popatrzeć, przewertować parę stron. Tym bardziej, jeżeli zdarzał się jakiś wolny dzień, jakieś krótsze lekcje, to wtedy też bardzo z tego korzystałem.
1: Kiedy skończyłeś te 18 lat, a pamiętam, że właśnie w Muzeum Archidiecezjalnym, no może nie hucznie, ale uroczyście świętowaliśmy razem z tobą już ta dojrzały wiek, to w tej okazji powiedz, jak, czy to się właśnie coś zmieniło? Już mogłeś bardziej rozszerzyć swoją działalność w tym momencie?
2: To znaczy, kiedy skończyłem 18 lat, moim największym utrapieniem była matura. Była matura i miałem duże problemy z matematyką, które prowokowały moich wychowawców, moją wychowawczyni, ale także i matematyka, który mnie uczył do tego, aby no jednak troszeczkę zwolnić i zająć się matematyką. I ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Ja matematykę zdałem, chociaż jak pamiętam te notatki, to po maturze sprawdzałem, już jak ze mnie ten cały stres zszedł, to miałem chyba dwie takie duże kubki tych dokumentów. Znaczy nie dokumentów, tylko tych notatek. Więc naprawdę było tego dużo. No ale jakoś sobie dałem radę, dopiero w momencie, w którym zdałem maturę. Wtedy to był taki czas, kiedy ja naprawdę otworzyłem spadochron, otworzyłem skrzydła, zacząłem latać, załatwiać, bo już wtedy mnie nic jakby nie stresowało, nie miałem żadnego takiego wymogu ministerialnego, że muszę zdać tę znienawidzoną przeze mnie matematykę.
1: I matura z powodzeniem została ukończona. Ty już swobodnie oprowadzałeś po Muzeum Archidiecezjalnym różne wycieczki, klasy, szkoły, instytucje. No i wybrałeś specyficzny kierunek studiów, który no jakby jest naturalną kontynuacją tych zainteresowań, czyli...
2: Historię sztuki.
1: Na Poznańskim?
2: Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
1: Czy to jeszcze poszerzyło twoje możliwości badawcze, czy raczej czujesz, że studia troszeczkę je ograniczają?
2: Nie, broń Boże. To znaczy, studia są po to, aby studiować. To znaczy, jeżeli studiuję, no to nie ograniczam się tylko do tego, co oferuje mi program studiów. Należy pamiętać, że program studiów kreuje jakby, kreuje pewien fundament. Jak dobrze zdasz wstęp do różnych, do malarstwa i rzeźby, do ornamentyki, do starożytności, do średniowiecza, to człowiek wtedy wie, że ma pewien fundament. Czyli, że jak ktoś mu pokaże, nie wiem, ołtarz w kościele mariackim w Krakowie, to wie, że to jest widz stwosz. Natomiast, żeby badać, no to trzeba czegoś więcej, takiej głębszej pracy. I nawet myślę, że te studia bardzo mi to ułatwiły. Z tego tytułu, że po pierwsze mam do czynienia z dużą biblioteką akademicką, którą mam na wyciągnięcie ręki. Wszystkie opracowania, jakiekolwiek chcę, ponieważ na przykład tych książek nie ma. Tych książek nie ma w internecie, w antykwariatach, no to muszę wypożyczać, muszę czytać często na miejscu.
1: Unikaty takie.
2: Tak, takie unikaty, właśnie antykwaryczne unikaty. Na szczęście miałem taki, miałem takie coś, że mi dużo książek podarowano. Szczególnie tych starych, tych cennych, za co bardzo ofiarodawcom tych książek dziękuję, o ile słuchają owej audycji. No i jeszcze na dodatek no całe to środowisko akademickie. To całe środowisko akademickie jakby bardzo mocno mnie wspiera, szczególnie wykładowcy, którzy widzą w studencie, który podejmuje jakiekolwiek działania, no pewnego rodzaju coś fajnego. No to jest fajna rzecz, jeżeli jest student, który no coś robi poza tymi studiami i jest to związane nie tylko z szukaniem pieniądza, jak to często studenci pracują zarobkowo, ale także i z poszukiwaniem wiedzy, nowych odkryć, czegoś, co jest bardzo ciekawe, ale niestety niezbadane.
1: No właśnie, a czy to samych wykładowców troszeczkę nie dziwi ta tematyka sztuki sakralnej, którą prowadzisz, badasz? Przecież również jesteś, prowadzisz, jak to się mówi, inwentaryzację, tak?
2: Tak.
1: Zasobów wielkopolskich. Czy to ciebie wyróżnia na roku?
2: To znaczy, należy wziąć taką poprawkę, że ja debiutowałem w wieku 16 lat. Oczywiście w wieku 16 lat nie napisałem artykułu do studiów muzealnych, ale w pewnym sensie już wchodząc na studia byłem oswojony z tym, jak działa muzeum, jak działa archiwum. Już miałem pewną bibliotekę w domu, pewne zbiory cyfrowe, wydrukowane itd., itd. Czyli ja wchodząc na studia... Nie chcę powiedzieć, że byłem mądrzejszy, bo tutaj jest, nie chcę, żeby to brzmiało pysznie, tylko po prostu miałem...
1: Większe doświadczenie.
2: Doświadczenie i troszeczkę bardziej rozbudowany warsztat.
1: Czyli teraz tak, inwentaryzacja to jest twoje główne zajęcie? Wyjaśnij nam trochę, na czym polega to zajęcie.
2: To znaczy tak, ja badam malarstwo okresu baroku, XVII-wieczne malarstwo, na terenie Wielkopolski, szczególnie teraz piszę artykuł o takim malarzu Krzysztofie Bokuszewskim i jeżdżę po Wielkopolsce, mam specjalną zgodę od biskupa i jeżdżę po tych kościołach. Tych kościołów jest no tak parę dziesiąt owych parafii, które muszę objechać, zinwentaryzować. i są kościoły, w których jest na przykład jeden obiekt, są kościoły, w których jest 12 obiektów, więc to w zależności od miejsca, w zależności od dekanatu, różnie to wygląda. Mam już na całe szczęście, bo to zacząłem jeszcze w 2024 roku, załatwiałem dokumenty i w 2025 skatalogowałem już połowę malarstwa tej archidiecezji.
1: No to już jest sporo tego. I co zamierzasz z tym zrobić? Bo rozumiem, że to jest... Na razie zbierasz taką bibliotekę cyfrową, tak? Czy to jest już spisane, będzie wydawane?
2: To znaczy, to wygląda tak, że oczywiście ja nie jestem w stanie wszystkiego przerobić, wszystkiego opisać. No może skatalogować, tak, ale takiego, bo to są często, no ludziom się wydaje, że ja jeżdżę po jakichś wielkich farach, świątyniach, nie wiadomo jakich, a często się okazuje, że podjeżdżam do kościółka, który został wybudowany 100 lat temu na miejscu poprzedniego, starszego, w ogóle niepozornego, i w środku znajduje się obraz właśnie przedstawiający na przykład Matkę Bożą z XVII wieku. No to takie... To tak właśnie wygląda, że ja to robię dlatego, że nie ma na rynku takich opracowań. Oczywiście są katalogi zabytków sztuki w Polsce, ale one były wydawane w czasach komunistycznych. One były często, no teraz wiadomo, no 50, 60, 70 lat później. No to dobrze wiemy, że mamy zupełnie inne formy digitalizacji. Wtedy zdjęcia były czarno-białe, malutkie, niewyraźne w tych katalogach. Mówię cały czas o katalogach. I często też niektóre obiekty w ogóle nie były ujmowane w tych małych książeczkach. Czyli tak naprawdę jak one wyglądały, tego nie wiemy. I to właśnie sprowokowało mnie do tego, aby jeździć, aby badać, żeby po prostu wiedzieć, z czym to się je. Bo ja nie mogę bazować na czymś, czego nie da się potwierdzić, bo na przykład, nie wiem, jest w katalogu czarno-białe zdjęcie, jakieś niewyraźne, obrazu Maryjnego. Ja przyjeżdżam do jakiegoś kościoła, patrzę, a tutaj jest zupełnie inne kolory, zupełnie inaczej wygląda, bo się na przykład okazało, że tam w 2002 roku zdjęto przemalowania, odnowiono. No to wygląda zupełnie inaczej i tego już nikt dalej nie pociągnął, nikt tego nie przedstawił światu. I ja to po prostu muszę odkryć, żeby cokolwiek badać z tego okresu malarstwa XVII-wiecznego.
1: Odkryć i przekazać dalej. O ile dobrze pamiętam, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale chyba z 2 lata temu prowadziłeś autorski zresztą wykład o najstarszym ołtarzu w Wielkopolsce.
2: Zgadza się. Wtedy w literaturze chodził jako najstarszy, choć on wcale taki nie jest, ale jest jednym ze starszych. Jest ze przyczyny górnej, to jest koło Wschowy. On obecnie znajduje się w przestrzeni Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Jest to obiekt niebywale ważny, bo tych nastaw ołtarzowych z czasów średniowiecza w Wielkopolsce zachowało się bardzo mało.
1: Czyli tylko tak na chwilę przerwę. Jeżeli by nasi słuchacze chcieli odwiedzić Muzeum Archidiecezjalne w Poznaniu, to na które piętro byś pokierował, żeby obejrzeli właśnie wspomniany obiekt?
2: Obiekt ten znajduje się na 3. sali, na 2. piętrze. Po przejściu całej ekspozycji od tych prapoczątków do tych początków i tak dalej, przez skarbiec dochodzimy do sali, w której prezentowane są zbiory 15-wieczne, 16-wieczne. I w tej sali właśnie się ten obiekt znajduje. Bardzo łatwo go rozpoznać. Gra tam pierwsze skrzypce. Obiekt duży, kolorowy, wyraźny. Malaturę ma przepiękną, więc łatwo go rozpoznać, tym bardziej, że jest podpisany.
1: A jaki jest tytuł tego dzieła?
2: To jest Święta Rozmowa ze świętą Katarzyną i Barbarą. No, już Państwu tłumaczę, bo Basia pewnie wie, ale ja tutaj słuchaczom jeszcze troszeczkę wspomnę o tym. Był taki motyw ikonograficzny, jest taki motyw ikonograficzny, który prezentuje, szczególnie popularny właśnie w średniowieczu, który prezentuje w rzeźbie i w malarstwie ołtarzowym, prezentuje Matkę Bożą, która stoi w bardzo bogatych, drogich szatach i trzyma dzieciątko. I po lewej, jak i prawej stronie Matki Bożej znajdują się święte lub święci. W zależności od patrona, w zależności od jakiegoś patrona, fundatora, miejsca i tak dalej, i tak dalej. I to jest ten motyw. Motyw, który jest tam przedstawiony. I to jest ciekawe, ponieważ u dołu, to też było popularne, znajdują się wizerunki ofiarodawców. I dlaczego my tak, ja tu Państwu same superlatywy mówię, dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest, no ale dlaczego nic o tym nie wiemy, dlaczego nie mamy tego w podręcznikach? Bo otóż z tym, i o tym opowiadałem właśnie we Wschowie w 2024 roku, że ten ołtarz, ta nastawa, ona kiedyś była przemalowana. I tak naprawdę zdawano sobie sprawę już w latach 30., że coś tam siedzi gotyckiego, że coś mogło być przemalowane. Ja zresztą dzięki moim badaniom w Wschowie odkryliśmy fotografię tej części nieprzemalowanej jeszcze przed zdjęciem tych przemalowań i tam był ksiądz Rzegocki, czyli XVII-wieczny fundator do następnego kościoła. Ten ołtarz został przeniesiony do Dębna nad Wartą i tam ten ksiądz kazał przemalować ten ołtarz. I uwaga, dopiero w momencie, w którym zdjęto owe przemalowania, odkryto nie tyle pod postacią księdza Ambrożego Pampowskiego, czyli takiego bardzo bogatego rycerza, który wtedy piastował najważniejsze urzędy w kraju i który dysponował taką gotówką, aby dzieło takie stworzyć, ale także po drugiej stronie była jego zmarła żona Zofia. Więc od zdjęcie, całkowite zdjęcie przemalowań w 2012 roku pozwoliło odkryć coś naprawdę niebywałego i wspaniałego.
1: No to bardzo dobrze, że o tym mówisz. Liczmy na to, że będzie jeszcze więcej takich historii. To jeżeli chodzi o Poznań, a czym byś zaciekawił spacerowiczów, bo przecież mamy wiosnę. Dokąd w całej Wielkopolsce warto się udać?
2: No jeżeli chodzi o spacerowiczów, to najpierw zacznijmy od Poznania. Nie róbmy sobie pod górkę, nie idźmy jakiś nie wiadomo jakich kilometrów, bo wiem, że tutaj radio to sięga całej Wielkopolski, ale zacznijmy może od Poznania, bo jestem również przewodnikiem miejskim, więc troszeczkę wiem, gdzie pójść, żeby było ładnie. Mówiąc o sztuce sakralnej, no to oczywiście Katedra Poznańska, Kościół Najświętszej Marii Panny in Sumo, naprzeciwko katedry mamy piękną farę, jeden z najpiękniejszych budynków barokowych w Polsce. Mamy też równie piękny barokowy kościół na wzgórzu Przemysła. Mamy kościół Bernardynów w Poznaniu, do którego zachęcam przyjść w okresie świątecznym, ponieważ tam jest jedna z największych stajenek bożonarodzeniowych w Polsce. O tym warto wiedzieć, ale z takich oddalonych od Poznania lokalizacji, no to oczywiście bym jechał klasyką, Rogalin, Kórnik, no to wiadomo, wszystko blisko. Ale jeżeli chodzi o sztukę, i sztukę sakralną, czyli taki creme de la creme tej całej historii, no to na pewno bym polecił Państwu 2, 3, może 4 miejsca. Oczywiście jest to moja subiektywna opinia,

0: gigantycznymi ołtarzami, również z epoki. To wnętrze się zatrzymało 400 lat temu. Warto tam pojechać. Miejsce mało znane, może bardziej znane jak się Raków, no to wiadomo, jeziorka, plaża, ale warto przy tej całej rekreacji zajrzeć jeszcze do tego wspaniałego miejsca. Kolejnym takim miejscem wartym odwiedzenia jest na pewno Gostyń Głogówko. Tam jest oratorium filipińskie, tam zresztą jest również czczony wizerunek Matki Bożej. Piękny, ukończony tak naprawdę w pierwszej połowie XVIII wieku kościół z przepięknym, przypominającym kościół wenecki. Coś wspaniałego z wielką, gigantyczną kopułą, która się wysuwa w krajobrazie jak, nie wiem, wieża dzwonnicy licheńskiej albo wieża jasnogórskiego sanktuarium. Stanowi taką dominantę w tym terenie, niewyobrażalną. Naprawdę polecam tam pojechać, ponieważ jest to obiekt tak jak Sieraków XVII wiek, tak Golejewko, Głogówko, jako ten XVIII-wieczny, to jest piękny, naprawdę barokowa świątynia. I trzecie miejsce, o którym chciałbym Państwu polecić, nieoczywiste, właśnie z ostatniego przejęzyczenia, Golejewko. Kolejewko z kościołem wybudowanym na początku XX wieku, ale niech Państwa nie zmyli metryka tego kościoła, dlatego że jest to kościół gigantyczny, wielki, pole, to jest pole, środek pola, nizina wielkopolska, to jest koło Jutrosina, Rawicza. Jest on otwarty, a człowiek wchodzi do środka i cały jest we freskach, w witrażach, które mają po 100 lat. Kościół taki, jaki by go dopiero wybudowali. Coś wspaniałego. Ja pamiętam, ja inwentaryzowałem w tym kościele 3 obrazy. Tylko 3 obrazy. Ja wchodzę do tego kościoła i mi szczęka spadła. Musiałem zęby z podłogi zbierać, bo tak się zachwyciłem tym wnętrzem. A jak już ja się czymś zachwycam, szczególnie miejscem sakralnym, no to myślę, że warto je odwiedzić.
1: Rzeczywiście tak obyta osoba, jeżeli da się jeszcze zaskoczyć, to czujemy się zachęceni. Ale właśnie, Karolu, wspomniałeś, co mi tak trochę umknęło, przyznam, bez bicia, że jesteś przewodnikiem miejskim. Jak można się z tobą skontaktować, gdyby ktoś nie chciał samotnie po tej jednej audycji, a jednak pod twoją kuratelą tak się pozachwycać, a nawet zbierać zęby z posadzki w wyniku tego zachwytu?
0: To znaczy, sprawa z przewodnikiem wygląda następująco, że pracuję w takiej firmie turystycznej, która po prostu, ona się nazywa City Event, w tej firmie poznańskiej. Pracuję i tam biorę od nich zlecenia, ale i także mam pewne zlecenia prywatne, ale właśnie działam przez tę firmę. Przez tę firmę oprowadzam, więc wtedy, jeżeli by ktoś chciał jakieś, nie wiem, czy dla grup młodzieżowych, czy dla starszych, czy dla dorosłych, wycieczkę pod centrum miasta, po Ozdrowie Tumskim, to zapraszam w takim wypadku do kontaktu z firmą.
1: I naprawdę... A jeżeli ktoś ma do ciebie pytania, to czy można ciebie znaleźć na social mediach?
0: Można mnie znaleźć na social mediach. Ja jestem na Instagramie i Facebooku. Myślę, że Instagram jest takim miejscem bardziej publicznym, otwartym. Karol Konrad Krajewski. Tam można mnie znaleźć, tam można zadawać najróżniejsze pytania, no ale i także o te wycieczki również pytać. Przedstawię, jak to wygląda.
1: Mamy już propozycję wycieczek, ale troszeczkę literatury, no bo wiemy, że jesteś niemalże bibliotekarzem. Przyniosłeś książkę, zerkam na nią, bo obraz, mili Państwo, który widzę na okładce, jest mi znajomy z naszego Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu. Co to za książka, Karolu?
0: No, jest to publikacja, która mnie ukształtowała. Jest to, no, ośmielam się o tym tak mówić. Książka już honorowana w roku jej wydania. Między Muzeum a Prezbiterium z księdzem Marianem Lewandowskim rozmawia Piotr Drozdowicz. Ksiądz profesor Marian Lewandowski był konserwatorem zabytków, wieloletnim dyrektorem i kustoszem Muzeum Archidiecezjalnego Poznaniu.
1: Czyli nie ma przypadku, że właśnie ten obraz jest
0: nie ma przypadków, ponieważ był to człowiek, zmarł w 2019 roku, nie zdążyłem go poznać, czego bardzo żałuję. Była to osoba niezwykle miła, światła,

0: światła, ciepła i dysponująca ogromną wiedzą. On był przy wszystkich komisjach i tak dalej, i tak dalej. I ta książka tak naprawdę odpowiada na wszystkie pytania, co się działo, co się stało ze sztuką współczesną, jak teraz wygląda temat sztuki sakralnej, sztuki kościelnej, jakie są teraz zasady, które w niej panują i też jakieś refleksje, rozmyślania na temat tej sztuki, które tutaj są zawarte, w pewnym sensie nakierowały moją takie
1: Zainteresowanie,
0: spojrzenie na tę sztukę, więc naprawdę, jeżeli miałbym Państwu polecać jakąś publikację, to właśnie to
1: przypomnij, Karolu, tytuł tej książki.
0: Między muzeum a presbiterium. Jest to wywiad, więc się szybko czyta, nie jest to książka gruba, już Państwu mówię, sprawdzam, około 150 stron, więc naprawdę, i tam są jeszcze, oprócz tego wywiadu, są jeszcze rozmyślania o dziełach sztuki. Więc to też nadaje bardzo mocnego wyrazu, waloru tej publikacji.
1: Czyli książkę polecasz, bo łatwiej będzie zrozumieć i młodych ludzi, którzy podzielają twoje pasje, aczkolwiek no, raczej
0: może nawet nie zrozumieć, ale po prostu jakby zrozumieć miejsce, w którym się obecnie znajdujemy, dlaczego coś wygląda tak, a nie inaczej, pod kątem właśnie kościoła, sztuki sakralnej, no bo wiemy, że żyjemy w czasach, które są różne od tych dawnych i ta książka w pewnym sensie próbuje na to wszystko odpowiedzieć.
1: Czy jeszcze byś chciał zachęcić do, albo zdradzić jakieś swoje plany, gdzie możemy twoich wykładów posłuchać, albo przewodników, co będziesz teraz robił w najbliższym czasie? Oprócz sesji na studiach.
0: No, w najbliższym czasie jestem bardzo mocno zajęty pisaniem artykułów. Pierwszy jest o właśnie Krzysztofie Boguszewskim, malarzu wielkopolskim, XVII-wiecznym. Kolejne dotyczą Sierakowa, które Sieraków to jest miejsce, kolejne miejsce, które mnie ukształtowało i wkręciło.
1: A to jest rzeczywiście, Karolu, bardzo interesujące, bo Sieraków najczęściej kojarzy się z miejscem grzybobrania.
0: Tak, tak. Im z grzybobrania, z jeziorem, a mi się kojarzy z kościołem, więc no takie, no to mam takie, ja też mam takie, nie wiem, czy to można nazwać jakimś zboczeniem, że jak jadę samochodem i wyglądam przez okno jako pasażer, oczywiście no to szukam na horyzoncie, opatrzcie, wieża, kościół, opatrzcie. To
1: już się tam ciągnie.
0: Tak, już mnie tam ciągnie, już chcę zobaczyć ten ołtarz, ten kościół, tę fasadę. Już mnie po prostu, dlatego mówię, że najlepiej ze mną autostradą jechać, bo przynajmniej tak dużo o tym nie mówię.
1: Nie skręci, nie będzie cały czas zatrzymywania się, tak jak grzybiarze to właśnie tak. robią, to ty do kościołów ciągniesz. Gdzie te artykuły będzie można przeczytać? To są takie indywidualne, do wglądu naukowe, czy jednak będzie można się z nimi zapoznać?
0: To znaczy, na pewno część artykułów, jeżeli wszystko oczywiście się uda, będzie wydanych w tym roku, w następnym roku, w następnych latach. No nie chcę na razie zdradzać lokalizacji tych artykułów. Wiem na pewno, że coś powstanie. Wiem na pewno, że coś powstanie, coś wartościowego, ale proszę jeszcze o chwilową cierpliwość.
1: Dobrze, no będziemy w takim razie wyglądać nie tylko tych wież kościołów jadąc autostradami, nie tylko grzybów na jesień, ale właśnie twoich artykułów, o których myślę, że na tych wspomnianych social mediach no dowiemy się,
0: tak,
1: kiedy
0: to
1: się
0: na pewno,
1: ukażą.
0: To na pewno.
1: Karolu, no bardzo dziękujemy za tę rozmowę. No dla mnie to byłby taki początek właściwie, dopiero się rozkręcam w tych tematach. Więc mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy również tutaj z Państwem. A póki co bardzo dziękujemy za wizytę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Trochę kultury. Zaprasza Barbara Maciejewska.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość bądź w dobrej formie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus na dobre popołudnie. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Popołudnie z przewodnikiem katolickim.
1: Witamy serdecznie.
2: W Radiu Emaus czas na popołudnie z przewodnikiem Piotr Jóźwik
1: i Aleksander Barszczewski.
2: Chociaż chyba lepiej byłoby, jakbyśmy dzisiaj gościli w telewizji.
1: Trochę tak, jak bohater główny naszego nowego numeru, czyli arcybiskup Fulton Sheen.
2: Znana postać, jak pokazują wyniki wyszukiwania w internecie, cały czas bardzo popularna. No i niesamowity fenomen.
1: Tak, no ciekawe, bo to taki influencer, można powiedzieć, przed erą influencerów.
2: Nie nazywajmy. To influencer to jest, myślę, że takie dewaluowanie tego, co udało się arcybiskupowi Sheenowi osiągnąć.
1: Nie reklamował szamponów?
2: Nie, absolutnie nie, ale już mówiąc zupełnie poważnie. To jakby powodem tego, że poruszamy ten temat, jest beatyfikacja, bo doczekał się beatyfikacji i 24 września zostanie w Stanach Zjednoczonych beatyfikowany.
1: Wiesz co, to znając perypetie, które prowadziły do tej beatyfikacji, nie mówmy hop, bo tam się zdarzały się tak zwane cuda.
2: Okej, ale na ten moment jesteśmy na kursie i na ścieżce i my też właśnie dlatego przybliżamy Państwu postać, która, można powiedzieć, wywróciła do góry nogami telewizyjny rynek w Ameryce w latach 50. To jest czas, kiedy ta telewizja się rodziła, to jest czas, kiedy telewizja stała programami rozrywkowymi. Tymczasem pojawił się on i zaproponował coś zupełnie innego, brak jakichkolwiek efektów specjalnych, proste studio, jeden człowiek, jedna tablica i najważniejsze pytania, na jakie szukał odpowiedzi, i przeciągał przed telewizory tłumy, bo zdarzało się nawet takie tygodnie, kiedy jego program oglądało 30 milionów ludzi.
1: No, jak sobie pomyślimy, właściwie, że to jest niemal cała Polska, no to nagle robi się człowiekowi gorąco.
2: Ja wiem, że to są zupełnie inne czasy, tak? Że jaka była konkurencja? Pewnie obok były jakieś tam dwa inne programy i nie było w czym za bardzo wybierać, ale mimo wszystko, żeby do takiego religijnego programu, a to są jeszcze lata 50., katolicy wcale nie cieszyli się jakąś powszechną sympatią w Stanach Zjednoczonych. On jednak przyciągał przed ekrany tym, że nie bał się poruszać najważniejszych tematów, zresztą tematów nie tylko z życia duchowego czy religijnego, bo zahaczało o życie społeczne, o kulturę, o ekonomię i tak dalej, ale tak naprawdę sukces, że pozwolę sobie użyć tego słowa, zagwarantowało mu to, że do tych tematów podchodził poważnie, że poważnie traktował swoich widzów, nawet jeżeli w tych swoich 27-30-minutowych programach decydował się na pewnego rodzaju uproszczenia, to były uproszczenia, jeśli idzie o formę, natomiast treść była jak najbardziej zawsze serio. No i to nie był program, który sobie oglądali tylko widzowie, a on nie był doceniany przez ekspertów. Arcybiskup Fulton Sheen doczekał się uznania także właśnie jako osobowość telewizyjna ze strony tego medialnego grona.
1: Tak, ale widzisz, to ciekawe, bo możemy już sobie przejść do tekstów tego numeru. I Dawid Gospodarek, który w poprzednim numerze pisał o katolickich influencerach, teraz właśnie podejmuje temat arcybiskupa Sheena i pisze właśnie o tym, że to nie jest tylko postać historyczna, którą widzimy gdzieś w tych tych czarno-białych zdjęciach, w tej takiej charakterystycznej pelerynie, czyli farioli i charakterystycznie ubranego, ale że jest to postać, która może stanowić inspirację właśnie dla współczesnych ewangelizatorów, bo arcybiskup znalazł klucz do tego, żeby przyciągać przed telewizory i mówić o wierze nie tylko do katolików, ale też do innych chrześcijan i nie tylko, bo również do sporej społeczności żydowskiej, która przecież w Stanach Zjednoczonych też przed te telewizory
2: zasiadała.
1: Zasiadała, tak.
2: Jasne. Także. I mamy też ten medialny fenomen tutaj w tekście Dawida, o którym Aleksander przed chwilą wspomniał, ale Elżbieta Wiater pisze też o filarach duchowości arcybiskupa Szina, bo nie chcemy go spłycać tylko do tego, że zrobił coś fantastycznego w telewizji. On zrobił coś fantastycznego w telewizji, bo tak naprawdę najpierw był chrześcijaninem, najpierw był duszpasterzem, najpierw był człowiekiem, który bardzo mocno pracował nad sobą. Pracował między innymi przez to, że

0: to był właśnie czas, kiedy tych bodźców pojawiało się coraz więcej, no to on właśnie z tego fundamentu, którym dla katolika jest Najświętszy Sakrament, ale właśnie w tej takiej formie odcięcia się od bodźców, czyli adoracja. To jest taka bardzo, no, z jednej strony podstawowa, ale z drugiej strony bardzo trudna forma modlitwy, no bo to jest właśnie taka modlitwa w odosobnieniu, tak, bez bodźców, także jest, nie jest to wbrew pozorom zupełnie prosta forma modlitwy, no to on do niej wracał i z niej czerpał, także to na wiele sposobów jest święty, czy przyszły błogosławiony, z którego możemy czerpać dzisiaj.
1: I zachęcamy do lektury naszych tekstów w temacie numeru zajawionego okładką, na której arcybiskupa Schina można również zobaczyć. Ale o sporcie w tym numerze przewodnika też, o takich prawdziwych sportowcach, amatorach powiedzielibyśmy dzisiaj. No bo tak, ci co grali w padla przegrali 0-6, 0-6. Ten co startował w szpadzie przegrał 5 walk w fazie grupowej, a kolarz, jemu poszło jeszcze lepiej. Nie ukończył swojej rywalizacji. Wszyscy ci sportowcy reprezentowali Watykan w tegorocznych Igrzyskach Śródziemnomorskich i jak pisze Michał Kłosowski, spisali się świetnie, ale nie o sport tutaj chodzi. Chodzi o dyplomację. Ponieważ w ten sposób papież Leon, jak i cała Stolica Apostolska ma nam do pokazania coś więcej. Nie chodzi tutaj tak naprawdę tylko i wyłącznie o wyniki. Rywalizacja sportowa, przecież po to ci zawodnicy tam się zjeżdżają, oznacza, że potrzebuję drugiego, aby móc przekraczać samego siebie. Mogę chcieć go pokonać, ale najpierw muszę uznać jego prawo do obecności. Dobrze byłoby, gdyby tego rodzaju przesłanie udało się przenieść także na grunt społeczno-polityczny. Wydawać by się mogło, że to tylko taka ciekawostka, ale na pewno ciekawostka z przesłaniem. A Aleksander już tutaj wywędrował do działu blisko siebie.
0: No tak, trochę daleko, ale temat...
1: Ale jednak blisko.
0: Ale blisko siebie, tak. Dokładnie, no bo piszemy, a właściwie Angelika Szelongowska-Mironiuk pisze o pierwszych zauroczeniach, pierwszych miłościach i o tym, jak duży wpływ mają one na całe nasze późniejsze życie i to, kogo możemy wybierać jako tego swojego ostatecznego, finalnego partnera na całe życie. I to jest bardzo ciekawe, bo z jednej strony to jest pewne przesłanie i pewna refleksja, którą my sobie możemy zadać. Ty i ja już mamy ten ostateczny wybór za sobą, ale to jest też refleksja, której możemy dokonywać jako rodzice. To znaczy, jak w tych pierwszych zauroczeniach towarzyszyć własnym dzieciom.
1: Dokładnie tak. I do tego piękna ilustracja. Piękna, zielona ilustracja w przeciwieństwie do tego, co czasami nam już serwuje ta, co tu dużo mówić, momentami jesienna pogoda. Ale też, skoro Angelika Szelongowska-Mironiuk o tym, jak traktować pierwsze miłości dzieci, to Bogna Białecka na drugą nóżkę w dziale blisko siebie, jak traktować dzieci, które przychodzą i mówią, nie lubię się uczyć. To też jest bardzo ciekawy tekst, w którym Bogna Białecka analizuje przyczyny takiego stanu rzeczy, to znaczy dlaczego dziecko przychodzi i mówi, nie lubię się uczyć. Za tym jednym zdaniem stać mogą różne historie i zanim tak naprawdę jako rodzice czy dziadkowie weźmiemy się za to, żeby mówić, słuchaj, warto się uczyć i zanim zabierzemy się do pomagania, to musimy wiedzieć, co tak naprawdę powoduje taki stan rzeczy i w takiej diagnozie może nam pomóc właśnie ten artykuł.
0: No to wracamy jeszcze do kościoła. 17 września, czyli w czwartek, to jest wspomnienie w kalendarzu liturgicznym świętej Hildegardy z Bingen, średniowiecznej zakonnicy, przeoryszy, doktorki kościoła. I o niej właśnie pisze Karolina Sierszulska, bo jest to taka, jak pisze Karolina, średniowieczna kobieta renesansu. Renesansu oczywiście jeszcze przed renesansem. Także jest to ciekawe. Można powiedzieć, że była to zakonnica ze średniowiecza, ale kobieta ze współczesności. No, o jej podejściu do równości mężczyzn i kobiet

0: kwestii zabierania własnego głosu i do tego, jaki ten głos miał znaczenie, jakie ten głos miał znaczenie. O tym wszystkim pisze Karolina. Bardzo ciekawy tekst. Warto sobie do takich, no może nie biografii, ale warto sobie przypominać takie ciekawe postaci, które również pojawiają się co roku w tym kalendarzu liturgicznym.
1: Tym bardziej, że dzisiaj, gdy mowa o Hildegardzie, to często właśnie jej imię służy do stemplowania różnego rodzaju produktów, trochę kosmetycznych, trochę takich do konsumpcji, a tutaj to tło jest zdecydowanie bardziej bogate, no i co za tym idzie, warte poznania. 17 września przywołany, 17 września też wiadomo, historycznie trudna data dla Polski, ale od 17 września, tyle że nie 39, a 48 roku, wychodzi w swoim tekście Jacek Borkowicz. Wiem, Aleksander, że podobał się tobie tytuł tego tekstu. Ostatni nizam bajecznego Hajdarabadu. O co w tym wszystkim chodzi? Naprawdę bardzo ciekawa historia, nie z Polski, tylko z Indii.
0: No, okazuje się, że nie był to trudny dzień wyłącznie dla Polski.
1: No tak, no tak. I więcej właśnie można przeczytać w tym tekście Jacka. Poza tym w przewodniku oczywiście dużo innych artykułów. Jest też kultura, są sprawy polskie, jest dział Bliżej Świata. Zachęcamy do lektury zarówno w wersji tradycyjnej, drukowanej, jak i w tej elektronicznej na naszej stronie przewodnikkatolicki.pl.
0: Tak jest, a tymczasem żegnają się z Państwem
1: Piotr Jóźwik
0: i Aleksander Barszczewski. Dobrego popołudnia.
2: Popołudnie z przewodnikiem katolickim. Lato z Radiem Emał.

0: Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. Największy skarb. Msza święta od podstaw. Zapraszają ksiądz Wojciech Nowicki i ksiądz Jan Frąckowiak.
1: Rozmawiamy o największym skarbie, jaki mamy w Kościele, czyli o mszy świętej. Ksiądz Jan Frąckowiak jest naszym stałym gościem. Szczęść Boże, witaj.
2: Szczęść Boże, kłaniam się.
1: Ksiądz Wojciech Nowicki przy mikrofonie, a dzisiaj chcemy już wejść w przestrzeń Kościoła, ale zanim właściwie wejdziemy w tę przestrzeń, to trzeba powiedzieć, że przecież nie od początku liturgia była sprawowana w kościołach. Ona była sprawowana po kryjomu, w domach, w katakumbach. Zanim weszliśmy do kościoła jako budynku.
2: No wiadomo, że pierwsza msza święta była sprawowana w ogóle w domu, w jakiejś gospodzie, czy jakby określić wieczernik. Prawdopodobnie taka sala, która była troszeczkę, mówiąc naszym językiem, pod wynajem na okres świąteczny, zwłaszcza przedpaschalny, gdzie można było sobie taką ucztę, wieczerzę zorganizować. Potem w czasach prześladowań te msze święte sprawowane były zwłaszcza po domach. I zresztą widzimy w Dziejach Apostolskich, że święty Paweł tak właśnie spotyka się, czy inni apostołowie, na łamaniu chleba, czyli na mszy świętej. Z czasem, kiedy miały lata, chrześcijańskie wspólnoty się rozbudowały, rozrastały, wzrastały. Potrzeba było jakiejś większej przestrzeni, też bardziej zorganizowanej. I dlatego takim drugim swoistym stadium było coś, co nazywamy domus ecclesiae, czyli dom kościoła. To były domy troszeczkę przystosowane już do wymogów liturgicznych, a równocześnie budowane na bazie takich domów mieszkalnych. Należały do jakichś bogatszych Rzymian, którzy wyznawali wiarę chrześcijańską. I dzisiaj, gdy ktoś pojedzie do Rzymu, to czasami przewodnicy mogą zabrać w takie miejsca, w których do dzisiaj możemy, czy do których możemy zejść, bo to zwykle już gdzieś tam w podziemiach. I to są właśnie domus ecclesiae. Na przykład na rzymskim wzgórzu Celius znajduje się taki właśnie dom świętych Jana i Pawła, który służył kiedyś do właśnie celów liturgicznych. Z czasem po edykcie mediolańskim w 313 roku, kiedy chrześcijaństwo już nie było prześladowane, ale było religią na początku tolerowaną, potem oczywiście coraz bardziej dominującą, stało się już możliwe wznoszenie pewnych budynków, które mogłyby pomieścić większą liczbę uczestników liturgii. Takie budynki wznoszono, korzystając z pewnych rozwiązań stosowanych już wcześniej do celów zupełnie świeckich albo wręcz pogańskich, a mianowicie były to bazyliki. Sama bazylika, nazwa się bierze od greckiego słowa basileus, czyli król, oznacza po prostu dom króla. To były więc budynki, które albo poświęcone były obecności króla, albo jakiejś działalności państwowej, czy wręcz kultycznej, ale ich cechą charakterystyczną było to, że zbudowane były z takich naw. Na środku była nawa główna, taka wyższa, i obok po jednej albo po dwie z każdej strony podłużnych naw. Na szczycie czasami było takie wgłębienie, gdzie znajdował się na przykład tron króla albo pomnik jakiegoś bóstwa. I właśnie takie rozwiązania architektoniczne przejęli chrześcijanie w Imperium Rzymskim, wznosząc pierwsze bazyliki chrześcijańskie. Układ ich taki, bym powiedział, architektoniczny był właśnie podobny. A dzisiaj oczywiście kościoły, które wznosimy, niekoniecznie muszą mieć układ bazylikowy. Współczesna sztuka architektoniczna oferuje bardzo różne rozwiązania. W minionych dekadach te rozwiązania były czasami dość ekstrawaganckie, sprawiając, że czasami wierni czują się dość zakłopotani, jak się w takiej przestrzeni modlić. Aczkolwiek w ostatnich latach, przynajmniej w naszej archidiecezji, zauważamy powrót do takich klasycznych rozwiązań, dosyć powściągliwych w formie, a jednocześnie służących skupieniu i takiej pobożnej modlitwie.
1: A jak wspomniałeś o bazylice jako w sumie kształcie kościoła czy sposobu jego zbudowania, no ale także bazylika to jest tytuł kościoła, to jest już jakby coś zupełnie innego.
2: Tak. Oczywiście bazylika, kiedy dzisiaj używamy takiego słowa, to często mamy na myśli coś zgoła innego, nie styl architektoniczny. Jest takim zwyczajem już od wieków, że niektóre świątynie chrześcijańskie mają tytuł bazyliki, czyli pewną godność nadawaną przez Stolicę Apostolską. Ta godność wiąże się również z pewnymi przywilejami. I możemy powiedzieć, że mamy takie dwa typy podstawowe tych bazylik dzisiaj. Bazyliki większe i bazyliki mniejsze. Cóż to takiego jest? Bazyliki większe na świecie są tak naprawdę cztery podstawowe i wszystkie cztery znajdują się w Rzymie.
1: I wszystkie są papieskie.
2: Wszystkie są papieskie, rzecz jasna. Bazylika większa to jest oczywiście oprócz tego, że kościół wymiarów całkiem godnych, to jest taki kościół, który ma zawsze tron papieski i ma ołtarz papieski, to znaczy taki ołtarz, przy którym sprawować mszę świętą może tylko papież albo jego delegat. I to są bazyliki, najbardziej znana nam wszystkim na pewno, Bazylika Świętego Piotra w Rzymie, potem Bazylika Świętego Jana na Lateranie, która nazywana jest nawet arcybazyliką, ponieważ jest to katedra papieska. A oprócz tego jest jeszcze Bazylika Santa Maria Maggiore i Bazylika Świętego Pawła za murami. Natomiast na świecie jest jeszcze wiele innych kościołów, które noszą tytuł bazyliki. I są to kościoły, które mają pewne papieskie przywileje udzielone przez kongregację kultu Bożego. Na przykład przywileje takie, że można w niektóre określone dni uzyskać odpust zupełny za nawiedzenie takiej świątyni. I to zazwyczaj jest 29 czerwca, czyli Dzień Świętych Piotra i Pawła. Dzień tytułu, czyli odpust danej świątyni. 2 sierpnia, czyli tak zwany odpust porcjunkuli oraz jeden jeszcze wybrany dzień w roku. Ktoś, kto przyjdzie do takiej świątyni, pomodli się tam i odprawi, czy spełni te klasyczne warunki odpustu zupełnego, może taki odpust uzyskać. W naszym mieście i w naszej diecezji mamy kilka przynajmniej takich bazylik mniejszych. Najważniejsza z nich to rzecz jasna nasza katedra, ale także poznańska fara czy bazylika w Szamotułach, bazylika w Lesznie, bazylika świętego Józefa na wzgórzu świętego Wojciecha w Poznaniu. To są właśnie takie nasze bazyliki, czyli kościoły obdarzone tym tytułem.
1: To jeszcze Gostyń?
2: Bazylika Świętogórska. Tak. Mamy też, znaczy mieliśmy w historii pewne jakby zmiany tytułów, czy może inaczej, pewne kościoły obdarzone jeszcze innymi przywilejami, już może nie bazylikami, ale kościoły, które też mają jakiś taki tytuł szczególny i czasami te tytuły zachowały się do dzisiaj.
1: Nawet padł chyba jeden taki, bo wspomniałeś fara poznańska, czy kolegiata?
2: Właśnie.
1: To już się pojawiło.
2: Właśnie, mamy kościoły oznaczone, czy określane jako fara, albo jako kolegiata. Cóż to takiego tak naprawdę jest? No najpierw fara. Fara to oczywiście tutaj troszeczkę klimaty niemieckie nam się wkradają i z niemieckiego to się brało od określenia kościoła parafialnego po prostu. Zwykle w średniowieczu kościoły parafialne znajdowały się w miastach czy w miasteczkach i budowano je gdzieś w okolicach rynku. Jak nie na samym rynku, to w jakiejś bezpośredniej przyległości. I stąd kościół farny to jest taki kościół, który jest tym głównym w mieście. A jeżeli w mieście głównym kościołem jest katedra, tak jak w Poznaniu, to ten kościół numer 2. Dlatego w Poznaniu mamy farę właśnie tą przy Starym Rynku, przy ulicy Gołębiej, chociaż kiedyś była jeszcze inna. Ale o tym za momencik. Są także kościoły, które określamy nazwą kolegiata. Kolegiata się bierze od słowa kolegium, a mianowicie kolegiata to jest kościół, przy którym znajduje się, albo ewentualnie kiedyś w historii się znajdowało, kolegium kanoników, czyli grupa kapłanów, którzy mieli pewne przywileje, ale także pewne prawa związane z tym tytułem kanonika, ale także pewne obowiązki, na przykład obowiązki kultu czy obowiązki modlitewne. W naszej archidiecezji mamy też kilka takich kolegiat do dzisiaj funkcjonujących, czyli miejsc, w których istnieje kolegium kanoników, określane czasami też jako kapituła. W Poznaniu pierwszą kapitułą jest kapituła katedralna, ale potem są kapituły właśnie kolegiackie, czyli kapituła przy naszej poznańskiej farze, stąd fara jest też określana kolegiatą. Potem mamy kolegiatę szamotulską, kolegiatę leszczyńską, kolegiatę średzką. W historii mieliśmy jeszcze kolegiaty, których już dzisiaj nie ma. Na przykład największy kościół w Poznaniu swego czasu, wielka kolegiata pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, która znajdowała się na dzisiejszym placu właśnie kolegiackim. Zresztą, gdybyśmy popatrzyli na plac kolegiacki dzisiaj z lotu ptaka, to zobaczymy, że ma on ewidentnie kształt gotyckiego kościoła, który stał tam, górując nad całym miastem, do roku 1773, w którym niestety spłonął, a w 1802 został rozebrany. Zresztą taka ciekawostka, gdybyśmy przeszli się w okolicach ulicy Gołębiej przy zabudowaniach około Farnych, to tam na chodniku znajduje się serce z dzwonu właśnie z tej kolegiaty świętej Marii Magdaleny. Kiedyś pewnie wypadło i zostało do dzisiaj. Inną kolegiatą, która już dzisiaj nie nosi takiego tytułu, aczkolwiek kościół istnieje, to jest na przykład kolegiata w Głuszynie, czyli dzisiaj to już faktycznie niemal właściwie część Poznania. Tam kiedyś w historii było trzech kanoników i stąd ten tytuł był. Potem kapitułę przeniesiono do Poznania i tego tytułu już nie ma.
1: To też może dodajmy, bo dzisiaj też ta rola kapituł czy kanoników, ona już jest zupełnie inna. Kiedyś to rzeczywiście były takie organy, jeśli tak można powiedzieć, doradcze i wiązały się z tym pewne dobra ziemskie i tak zwane latyfundia i tak dalej. Dzisiaj to jest bardziej
2: beneficja niż latyfundia.
1: Może bardziej.
2: Natomiast to były takie organy administracyjne, które też pomagały administrować po prostu tym, co Kościół do administrowania miało. Dzisiaj to jest bardziej już tytuł taki honorowy, aczkolwiek są pewne zobowiązania dotyczące kultu, na przykład w poznańskiej katedrze msza święta w niedzielę o godzinie 10:00, transmitowana przez Radio Emaus, jest sprawowana zawsze przez tak zwanego kanonika hebdomadariusza, czyli kanonika, który w danym tygodniu ma dyżur, chyba że jest jakaś wielka uroczystość i przewodniczy ksiądz arcybiskup albo ksiądz biskup.
1: Czyli fara, kolegiata, jeszcze może być kościół rektoralny na przykład.
2: Może być kościół rektoralny albo coś, co jest jeszcze bardziej nam znane, czyli kościół parafialny przede wszystkim. Parafialny, czyli to serce parafii, do której każdy z nas należy. I kościół parafialny to jest ten kościół, w którym należy sprawować przede wszystkim te sakramenty, które przeżywamy raz w życiu, zwłaszcza chrzest. Czasami niektórzy wierni pytają, czy można by ochrzcić dziecko w jakiejś kaplicy, albo w jakimś, nie wiem, kaplicy czy kościele klasztornym. Ale zasada jest jasna. Chrzest jest tam, gdzie jest chrzcielnica. A chrzcielnica jest zawsze w kościele parafialnym. Oczywiście mogą być jakieś szczególne warunki, gdzie dobrze byłoby udzielić chrztu w innym miejscu, ale wtedy wymagana jest zgoda biskupa. Oczywiście nie mówimy o sytuacjach losowych, gdzie ktoś umiera i trzeba chrztu udzielić gdziekolwiek.
1: Czyli może być parafia, na terenie której leży bardzo wiele kościołów, kaplic, klasztorne kościoły, rektoralne kościoły i różne inne, i jest kościół parafialny, to tylko w tym jednym parafialnym kościele będzie właśnie chrzcielnica, będzie stał paschał i tam właściwie powinny się dokonywać wszystkie sakramenty związane z życiem człowieka. Zasadniczo.
2: Zasadniczo przynajmniej ten chrzest. Kiedy chodzi o na przykład zawieranie sakramentu małżeństwa, to możemy także w innych kościołach takiego sakramentu, taki sakrament sprawować, aczkolwiek musimy mieć zawsze zarówno zgodę, jak i wszystkie formalne rzeczy załatwić w biurze parafialnym, czyli u naszego księdza proboszcza. Oprócz tego są takie kościoły, które nazywamy kościołami filialnymi. Filia to po łacinie córka, czyli możemy powiedzieć kościół, który jest córką parafii. Zwłaszcza kiedy parafia jest rozległa terytorialnie, składa się z iluś miejscowości czy wiosek, to czasami budowano czy buduje się także dzisiaj jakieś kaplice albo kościoły wręcz, które mają pomagać uczestniczyć w życiu kościoła, tak żeby wierni nie musieli dojeżdżać iluś tam kilometrów do swojej parafii, mają coś bliżej, miejsce kultu. To jest właśnie filia, córka parafii, która pomaga. Są też takie kościoły, które nazywamy kościołami rektoralnymi. Na czele parafii zawsze stoi proboszcz. Kościołem filialnym, jako że to córka parafii, także zarządza proboszcz. Ale są takie kościoły, które mają księdza opiekuna zarządzającego daną świątynią, a nie jest to proboszcz, ale właśnie rektor. I to nie jest też kościół parafialny, może być kościołem filialnym albo kościołem, który ma jakieś inne przeznaczenie duszpasterskie. W centrum Poznania mamy na przykład taki piękny kościółek nazywany przez poznaniaków kościółkiem Pana Jezusa, czyli kościół krwi pańskiej, gdzie właśnie jest też ksiądz rektor zarządzający, posługujący tam duszpastersko.
1: Ale gdyby ktoś chciał tam na przykład zawrzeć na przykład związek małżeński, to i tak jest wpisywany do księgi w kościele parafialnym.
2: Tak jest.
1: Bo to jest tylko rektoralny kościół, tylko albo aż.
2: I pewnie jeszcze, tak jak mówimy o tych rodzajach kościołów, to nie powiedzieliśmy oczywiście o najważniejszym, czyli o katedrze. Dlatego, że katedra jest też jakąś takim szczególnym bardzo rodzajem kościoła, od którego zaczyna się w ogóle historia wszystkich kościołów. Katedra papieska, czyli Bazylika Świętego Jana na Lateranie, ma taki napis na fasadzie, że to matka i głowa wszystkich kościołów miasta i świata, a katedra każdej diecezji jest, możemy powiedzieć, przez analogię matką i głową wszystkich kościołów danej diecezji. Sama nazwa katedra bierze się od nazwy krzesła. My może czasami znamy to pojęcie katedry profesorskiej. Jakiś profesor ma katedrę czegoś tam na jakimś wydziale. To znaczy, że historycznie rzecz biorąc, jeszcze w czasach średniowiecza miał takie krzesło, na którym siedział i wykładał. I dzisiaj już nie chodzi pewnie o krzesło, ale chodzi o pewien urząd, że ktoś zarządza i takim jest mistrzem od jakiegoś tematu, więc ma katedrę.
1: To z Ewangelii możemy kojarzyć, jak Pan Jezus mówi, że zasiedli na katedrze Mojżesza.
2: No właśnie, tak, czyli mieli pewien urząd nauczania prawa mojżeszowego, to mowa oczywiście o uczonych w piśmie. Natomiast biskupi też mają katedrę, czyli krzesło. Już w czasach starożytnych, kiedy biskup nauczał, to siadał na krześle i to jego krzesło nazywane jest właśnie katedrą. I do dzisiaj każdy biskup diecezjalny ma gdzieś na terenie swojej diecezji takie krzesło. Nie zawsze siedzi na nim i rzadko kiedy pewnie dzisiaj już naucza, ponieważ zwyczajowo księża biskupi nauczają na stojąco, aczkolwiek jeśli chodzi o przepisy liturgiczne, jest taka możliwość, że mógłby biskup usiąść na tym krześle i z niego na przykład na siedząco głosić homilię. I to krzesło znajduje się zawsze w głównym kościele diecezji, czyli właśnie biorącej nazwę od tego krzesła katedrze. Także w naszej poznańskiej bazylice archikatedralnej, kiedy popatrzymy na prezbiterium, po prawej stronie na podniesieniu takim lekkim jest to krzesło i to jest właśnie katedra i stąd nasza bazylika katedralna może się szczycić tym tytułem katedry, czyli kościoła biskupa.
1: a nad tym krzesłem jest herb arcybiskupa, co jeszcze bardziej nam obrazuje i przypomina, jaki biskup na tej katedrze aktualnie zasiada.
2: Tak, dlatego że to nie jest katedra jakiegokolwiek biskupa, tylko tego, który ma urząd nauczania, uświęcania i rządzenia właśnie na tym terenie, w tym miejscu.
1: To jeszcze jeden mi przychodzi rodzaj kościoła do głowy, mianowicie sanktuarium.
2: Zgadza się. Sanktuarium to jest w ogóle nazwa, która jest jeszcze w jakiś sposób, czy odnosi się do pewnych miejsc kultu jeszcze przedchrześcijańskich nawet, bo wiemy, że także w kultach pogańskich były jakieś sanktuaria właśnie. Od słowa sanctus, czyli święty. Sanktuarium to jest po prostu miejsce święte. I w chrześcijaństwie takim słowem określa się jakieś miejsca kultu, które mają szczególną wagę. Możemy powiedzieć, że mamy takie dwa rodzaje sanktuariów, albo takie zwyczajne, które od wieków są już uświęcone tradycją, że mówimy, że to jest miejsce, do którego jeździmy, do którego udają się pielgrzymki, czy do którego chodzimy pieszo, żeby tam się pomodlić i tam otrzymać jakieś szczególne łaski. Ale są też sanktuaria erygowane, czyli możemy powiedzieć ustanowione. I one mogą być ustanowione albo przez miejscowego biskupa, albo przez całą konferencję episkopatu, albo przez kongregację watykańską. I w zależności od tego, przez kogo są ustanowione, to taką tę rangę mają. I dlatego mamy na przykład sanktuaria diecezjalne, sanktuaria narodowe i sanktuaria międzynarodowe. I chociażby, żeby podać jakiś przykład, w Poznaniu mamy sanktuarium diecezjalne. Wiele mamy takich sanktuariów, ale jednym z nich jest chociażby sanktuarium świętości życia na osiedlu poetów. Potem sanktuarium narodowe, to tutaj najbliżej, to jedno z najbliższych, to jest pewnie sanktuarium świętego Józefa w Kaliszu. A sanktuarium międzynarodowe, jest też wiele takich przykładów, ale jednym z nich jest chociażby w Wielkopolsce nie aż tak bardzo znane, a na Śląsku jak najbardziej, sanktuarium świętej Jadwigi w Trzebnicy chociażby. To są sanktuaria, do których podróżujemy, do których jeździmy, pielgrzymujemy, żeby otrzymać pewne szczególne łaski. I w tych sanktuariach też są pewne ważne zasady, na przykład, że gospodarze takich miejsc mają obowiązek szczególnie zająć się pielgrzymami, dać możliwość spowiedzi, wysłuchania, czy bycia wysłuchanym właśnie w konfesjonale, także Słowa Bożego głoszonego, czy sprawowania sakramentów w taki sposób, żeby można było często w nich uczestniczyć, ale także takie sanktuarium powinno być otwarte w ciągu dnia, nie może być zamknięte, żeby był dostęp swobodny.
1: To jest coś, co nas może nieco zaskakiwać, że tak mówimy, bo w większości jednak jesteśmy przyzwyczajeni do otwartych kościołów w Polsce, ale rzeczywiście bywają miejsca, gdzie tylko przedsionek jest otwarty, a bywają i takie miejsca, gdzie kościoły są jednak czynne tylko na czas sprawowania liturgii. Ale powiedzieliśmy sobie o różnych rodzajach kościołów, możemy je podzielić ze względu na tytuły, godności i tak dalej. Niemniej jednak każdy kościół czy kaplica, jakakolwiek by nie była, czy jakikolwiek by nie był, jest miejscem, przestrzenią sakrum. I do tej przestrzeni sakrum wejdziemy w następnym odcinku, przyglądając się poszczególnym elementom też i wyposażenia kościoła, i miejscom, przestrzeniom w kościele, które mają nam pomóc w tym zasadniczym celu, czyli wejściu w misterium.
2: I na to przyszłe spotkanie już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
1: Ksiądz dr Jan Frąckowiak, ksiądz Wojciech Nowicki, bądźcie z Radiem Emaus.
0: Największy skarb. Msza Święta od podstaw.

poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci. Kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Reklama. Czy dojrzałość musi oznaczać mniej energii, mniej ruchu i mniej bliskości? Niekoniecznie. Święty Wojciech Dom Medialny zaprasza 22 października na konferencję Dojrzałość w dobrej formie. Zdrowie, relacje, jakość życia. Dowiesz się, co jeść, by mieć siłę, jak budować relacje, które wzmacniają oraz jak zadbać o sprawność ciała i umysłu. 22 października, godzina 10, Poznań, ulica Arcybiskupa Dymka 188. Liczba miejsc ograniczona. Zapisy marketing@świętywojciech.pl lub pod numerem telefonu 607-887-028. Dojrzałość? Bądź w dobrej formie.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną.
1: Wielkopolska nie tylko na weekend. Maciej Gładysz, witam serdecznie. Ze mną w studiu tradycyjnie Jacek Cieślewicz, Wielkopolska Organizacja Turystyczna. Witam.
2: Dzień dobry.
1: No i gdzie dzisiaj się wybierzemy?
2: No dzisiaj spróbujemy się wybrać do Wielkopolski, czy przez Wielkopolskę, śladem bardzo ciekawych wydarzeń. Mamy jesień tak naprawdę, chociaż właściwie nie. Jeszcze jesień nie mamy, ona się zbliża, ale...
1: Za parę dni chyba się zaczyna.
2: No tak, już ją tak troszeczkę czujemy, prawda? Już to widać w pogodzie, w temperaturze, w tym, że nagle szafa z kurtkami się otworzyła.
1: To więc... pytanie też, bo mamy tam kalendarzową, astronomiczną jesień, tych też jest kilka.
2: Pewnie musimy nagrać z tego osobny program, jeszcze jakiegoś dobrego klimatologa mogę tego zaprosić. Ale ja myślę, że dzisiaj byśmy poszli sobie śladem ciekawych jesiennych wydarzeń, no bo przecież ten sezon turystyczny trwa, te wydarzenia są nie tylko latem, wiosną, tylko właśnie jesień jest właśnie idealnym czasem, żeby trochę pojeździć. Teraz, kiedy wróciliśmy już z tych dłuższych wakacji, po raz kolejny poczuć klimat Wielkopolski na weekend. No a weekend, no to przecież nie tylko spacery, wyprawy rowerowe, kajakowe, ale też fajne rzeczy, które się w Wielkopolsce dzieją.
1: No i tak jak wspomniałeś, tych wydarzeń w Wielkopolsce i we wrześniu już trochę było, ale też jest jeszcze kilka bardzo fajnych, bardzo ciekawych przed nami, no to od czego zaczynamy?
2: No jest kilka wydarzeń w ogóle cyklicznych, które się powtarzają co roku, jeśli nie w tym roku, no to być może w przyszłym by się też udało na nie wybrać. No tutaj mam nawet przed sobą listę moich faworytów, które są tymi takimi szczególnie ciekawymi, które zawsze są mi też bliskie. Na pierwszym miejscu wypisałem sobie wielkie smażenie powideł w Mniszkach. Tutaj trochę oczywiście wychodzi to, że kulinaria też zawsze mi bliskie, ale jest to bardzo fajna impreza, gdzie z tak prostej rzeczy i bardzo jesiennej zarazem jak smażenie powideł zrobiono fantastyczny festyn. Mniszki to oczywiście mała osada, nawet nie wioseczka, to jest taka bardziej osada na południe od Sierakowa Międzychodu. Trochę się śmieję, że jest to miejsce, gdzie w pewnym momencie kończy asfalt, dosłownie prawie, że. I tam działa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Regionalnej w Mniszkach. To jest dawny folwark. Jego oczywiście można zwiedzać przez cały rok, natomiast właśnie smażenie powideł to jest ten moment kulminacyjny. Oczywiście będą powidła smażone w wielkim, gigantycznym kotle, mieszane łyżką, która bardziej wygląda jak wiosło od kajaka. Do tego będzie festyn produktu regionalnego. Tam są świetne ozdoby, dekoracje, lokalne miody, oleje, chleby, tego typu rzeczy. Do tego występy artystyczne, no i oczywiście możliwość zwiedzenia wystawy tej stałej, która tam jest, a wystawa w Mniszkach jest bardzo ciekawa, pokazuje ginące zawody i co zawsze mi się podobało, nie tylko te stare jak bedna czy rymasz, ale też takie bardziej współczesne, na przykład tak analogowa fotografia, czy fotograf, który wywołuje zdjęcia, czy sklep z winylami, chociaż to akurat nam trochę wraca, czy na przykład pani krawcowa, która ręcznie szyje ubrania. To są właśnie Mniszki, to jest super ciekawe wydarzenie.
1: No jak się wybierzemy teraz, czy to do sklepów, czy na targowiska, no to śliwki królują na straganach, także myślę, że warto. No, jest to przy okazji podpatrzeć jeszcze takie
2: smak.
1: Powidła smaży.
2: Tak, dokładnie.
1: To gdzie jeszcze się wybierzemy?
2: No tutaj są dwa miejsca, gdzie możemy się otrzeć o bardzo dobrą muzykę tak naprawdę. Pierwszy z nich to festiwal czy muzyki oratoryjnej Muzyka Sacromontana w Bazylice na Świętej Górze koło Gostynia. Myśmy o tej bazylice już chyba nie raz, nie dwa nawet rozmawiali, ale w kontekście bardziej architektury, historii i tak dalej. Natomiast warto pamiętać, że dwa wrześniowe weekendy to jest festiwal muzyki oratoryjnej organizowany przez Stowarzyszenie imienia Józefa Zeidlera. Myślę, że warta odnotowania dla poznaniaków informacja, że wstęp na festiwal jest bezpłatny. To zawsze jest też kuszące, ale przede wszystkim najważniejsza jest muzyka, która w połączeniu właśnie z tą fenomenalnym wystrojem, tą fenomenalną architekturą bazyliki tworzy nam fantastyczny klimat. Warto też wspomnieć, że w tym roku koncerty są dedykowane księżom i braciom Filipinom, którzy no, współcześnie są gospodarzami bazyliki na Świętej Górze z okazji 350. rocznicy śmierci ich głównego fundatora, czyli Adama Konarzewskiego, tego, który właśnie Filipinów na Świętą Górę w Gostyniu sprowadził i ten pierwszy kościół tam postawił. I to jest jak gdyby wydarzenie, które warto pojechać. Są to dwa weekendy po sobie, także jeśli nie jeden, no to drugi, myślę, że warto jest od Gostynia podjechać.
1: No i to też, tak jak wspomniałeś na początku, impreza cykliczna, więc jeśli komuś się nie uda teraz, może się uda w przyszłym roku, albo w razie czego można sięgnąć też do zasobów internetowych. Poprzednie edycje festiwalu są dosyć mocno udokumentowane. Zdaje się, że z tegorocznego festiwalu też będą przeprowadzane transmisje internetowe, a festiwal cieszy się naprawdę dużą renomą i myślę, że każdy meloman obowiązkowo chociaż raz powinien się na ten festiwal wybrać.
2: Myślę, że można tutaj zażartować, że dobrze, że pod Bazyliką Augustyną jest tak duży parking, który nie tylko służy pielgrzymom przez cały rok, ale właśnie tym melomanom, kiedy właśnie na te koncerty do Gostynia zjeżdżają.
1: No to jedno wydarzenie muzyczne, ale mówisz i o dwóch.
2: Tak, drugim wydarzeniem muzycznym, które też ma już bardzo długą tradycję, bo jest to 45. edycja, jeśli dobrze pamiętam, to jest Festiwal Muzyczny Chopin w Barwach Jesieni.
1: Czyli Antonin, na ile dobrze kojarzę.
2: Czyli Antonin, dokładnie. W ogóle w muzyce Chopina jest coś takiego, że ona mi się kojarzy trochę z jesienią, może przez tą taką swoją melancholię, tą nastrojowość. No, jest w tym coś takiego, że Chopin brzmi inaczej jesienią. Pewnie też dlatego, że konkurs chopinowski przecież jest jesienią co roku, jakoś tak to skaże, nie jest co roku, co pięć lat już chciałoby się mieć co roku ten konkurs. Na szczęście Chopin w Barwach Jesieni jest co roku, więc tak jak mówimy tutaj w toku audycji, jeśli nie w tym, to w przyszłym roku, bo to jest zawsze... Jest ten bodajże teraz trzeci tydzień września. No i właśnie Pałac w Antoninie, tak? Czyli znowu mamy bardzo ciekawe otoczenie. Ta cała oprawa tego miejsca, dawnego pałacu myśliwskiego księcia Radziwiła, który zresztą w tym pałacu miał wspólnie z Chopinem koncertować. Książę Radziwiłł był uznany muzycznie. No, może nie dorównywał Chopinowi, natomiast... Wspólnie mieli ponoć grać. Chopin miał tam też gości wielokrotnie, miał też skomponować dla księcia Radziwiła w tymże pałacu jeden ze swoich utworów i mógł go dedykować, więc jak gdyby to połączenie z Chopinem absolutnie przypadkowe nie jest. No i właśnie na ten festiwal można sobie do tych niezwykłych wnętrz Pałacu Myśliwskiego, dawnego Pałacu Myśliwskiego w Antoninie się wybrać.
1: No i znowu połączenie przyjemnego z pożytecznym, czyli z jednej strony festiwal, z drugiej strony niesamowity, niezwykły architektonicznie pałac, ale też okolica, no tutaj pewnie duże powiedzenie miałby

0: No dobrze, co? To mamy Antonin, to mamy Chopina, to mamy przy okazji grzyby. No ale co jeszcze?
1: Bardzo ciekawą imprezą, do której też mam wielki sentyment i dlatego się na mojej tutaj krótkiej liście znalazła, to jest Festyn Młynarski w Jaraczu, czy właściwie w Muzeum Młynarstwa i Urządzeń Wodnych w Jaraczu. To jest jedno z dwóch muzeów młynarstwa, które mamy. To akurat jest to, które jest na północ od Poznania, okolice, czy właściwie sam skraj Puszczy Noteckiej, czyli właściwie to są opłotki, obornik, można powiedzieć tak naprawdę. Wyjeżdżamy za oborniki i po chwili zobaczymy taki drogowskaz, duży, brązowy Muzeum Młynarstwa w Jaraczu. W ogóle to jest przeurocze miejsce, to też jest dawna osada młynarska, położona w centrum lasu nad brzegiem rzeki Wełny, która oczywiście zasilała nam tam młyny, zresztą do dzisiaj jest tam dawny młyn przerobiony na elektrownię wodną. Do tego jest wiatrak, który podczas tego festynu jest uruchamiany i są pokazy, jak taki wiatrak pracował. Plus cały szereg innych, bardzo interaktywnych zajęć. Pamiętam, że kiedyś będę na tym festynie, jedyny raz w życiu swoim miałem okazję korzystać z cepa i cepem mucić zboże. I przyznam, że nie jest to wcale taka prosta praca. Nie chodzi tylko o wysiłek fizyczny, ale też o złapanie samej techniki, jak ten cep się trzyma i jak się tym muci. Więc czasami mówię o tym, że to jest prosta jak konstrukcja cepa, bym powiedział, że to nie jest do końca prawda.
0: Konstrukcja może tak, ale wysiłku trzeba co niemiara.
1: Tak, do tego będą jeszcze warsztaty, będzie kiermasz, będą różne stoiska z rękodziełem, także nie tylko pokazy, nie tylko zabawa, ale też być może jakieś fajne zakupy przy okazji też będzie można zrobić. No i podobnie jak w Antoninie, no przecież jesteśmy w Puszczy Noteckiej, no to jest to idealne miejsce na jesienny spacer, ten zapach takiego jesiennego lasu, te mgły podnoszące się na takich śródleśnych polanach, no fantastyczne doznanie. No i oczywiście rzeka Wełna, która jest no idealna nie tylko na kajaki, ale też żeby z dłużni spacerować.
0: No i pogoda zdaje się póki co dopisuje i ponad całkiem sporo grzybów, więc znowu mamy przyjemne spożyteczne, także bardzo serdecznie zachęcamy. To oczywiście nie wszystkie imprezy, to jest tylko mały wycinek tego, ale zachęcamy, żeby poszukać informacji i wybrać się na weekend, odkrywać Wielkopolskę na różne sposoby.
1: Tak, ja mogę dorzucić do tego, że oczywiście mogę zaprosić przy tej okazji na naszą stronę internetową na wielkopolska.travel, gdzie nasz zespół też stara się uzupełniać te wydarzenia, tak więc tam taką ściągawkę na ten i przyszły weekendy zawsze można znaleźć. Jest taki duży napis wydarzenia i tam faktycznie wszystkie te ciekawe imprezy w Wielkopolsce staramy się, żeby one były dostępne dla każdego.
2: Wielkopolska nie tylko na weekend. Audycja powstaje we współpracy z Wielkopolską Organizacją Turystyczną. Radio Emaus. Dobre radio.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Frisco. It ain't no country club either.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: to z Radiem Emaus. Pięć minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną, lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi.
2: Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Złe oko to biblijne określenie zazdrości, spojrzenia, które ciemnieje na widok cudzego szczęścia. Nie chodzi tu o krzywdę, ale o to, że komuś obok dobrze się wiedzie. Robotnicy dostali dokładnie tyle, ile im obiecano. Niczego im nie zabrano. A mimo to są nieszczęśliwi, bo inni otrzymali tyle samo. Zazdrość nie potrzebuje krzywdy. Wystarczy, że komuś obok jest dobrze. Pomyśl, czy potrafię cieszyć się z czyjegoś powodzenia, awansu, uznania czy dobrego czasu, nawet wtedy, gdy sam wciąż na coś czekam?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem. Chciałem mieć pełne sale. Podróżować, zwiedzać świat.

coś dobrego. Dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

Różaniec śpiewany. Tajemnice chwalebne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacromontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacromontana.pl.
0: Po reklamie.
2: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
3: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
4: Invece è voluta.
5: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
3: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił m.in. Polaków i Słowaków.
5: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
3: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
5: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
6: Wiadomości ze świata.
3: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
5: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Reklama.
1: Zapraszamy na 21. Festiwal Muzyka Sacramontana. 4 koncerty w pięknej bazylice na Świętej Górze. Wspaniali artyści z Polski i zagranicy, wyjątkowe chóry i orkiestry, charyzmatyczni soliści i dyrygenci, kolejne odkrycia muzyczne i niepowtarzalny klimat barokowej świątyni. 26-27 września, 3-4 października. Bazylika Świętogórska w Gostyniu. Wstęp wolny. Sacramontana.pl.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Krąg biblijny. Zaprasza Hubert Piechocki.
1: Witamy się z Państwem w kolejnym odcinku.
2: Szczęść Boże, bardzo nam miło, że jesteście Państwo z nami. I
1: już po raz 570, bo sprawdziłem, że to teraz, jest 570 odcinek naszej audycji.
2: Myślę, że na 600 z psalmów chyba nie wyjdziemy jeszcze.
1: Ja myślę, że na 600 to my jeszcze nie będziemy nawet nie dojdziemy do 50
2: do
1: psalmu.
2: O Boże, drogi.
1: Zwłaszcza, że jesteśmy, proszę Państwa, na 35 psalmie i to już trzecią audycję jesteśmy na 35 psalmie.
2: I nie wiem, czy Państwo też to wyczuliście w głosie pana Huberta, że to nie była tylko informacja, to było przerażenie. Także to... Ale idźmy dalej. Dzisiaj chyba mamy od
1: 18 wersetu.
2: 18,
1: aczkolwiek wiem, że ksiądz jeszcze nawiąże do 17. Ja przeczytam ten 18, ale one są trochę korespondują ze sobą, więc przeczytam ten dwuwers. Jak długo, Panie, będziesz na to patrzeć? Wyrwij moje życie tym, co ryczą. Lwom moje jedyne dobro. To czytaliśmy ostatnio. No i 18. Będę składał Ci dzięki w wielkim zgromadzeniu. Będę Cię chwalił wśród licznego ludu.
2: Tak, gdybyśmy, proszę Państwa, te dwa wersety zestawili razem czasowo, to byłyby one dziwne. Bo z jednej strony, zobaczcie, w 17 on jest, tak jak to mówiliśmy w zeszłym tygodniu, autor biblijny jest w rozterce grubej, znaczy ogromnej rozterce, wręcz w smutku, w przerażeniu, a tu nagle się pojawia podziękowanie. Oznacza to, znaczy werset 18 mówi nam o tym, że autor wspomina to, co było w przeszłości, aczkolwiek prawdopodobnie nie jest to przeszłość daleka, bo on tego nie zapomniał. I on tutaj żali się przed Bogiem, sytuacji, której był, ale wspomina to już po dokonaniu przez Pana Boga pomocy, którą on się teraz cieszy. On tylko wspomina, jaki był naprawdę ogromny atak tych jego wrogów, a tym samym od razu chce przypomnieć, jak bardzo Bóg mu dopomógł. I w tym momencie właśnie, już teraz, kiedy Bóg mu dopomógł, jest po wyzwoleniu, mimo że wspomina to, co było dawniej, po prostu nadal się cieszy, bo mówi, będę Ci składał dzięki wielkim zgromadzeniu, czyli co? Publicznie. I to w świątyni. Bo wielkie zgromadzenie ludzi to zawsze było zgromadzenie świątynne. A więc będzie opowiadał publicznie, głośno to, co Bóg jemu uczynił w tej konkretnej sytuacji, w której się znalazł. I to nie tyle, proszę Państwa, po to, by się chwalić, że on ma, powiedzmy, taką protekcję Pana Boga. Pan Bóg nie ma go w czym wyróżnić. Po prostu Bóg jest dobry i zawsze miłuje tych, którzy niesprawiedliwie cierpią z jakiegokolwiek powodu i z powodu miłości do człowieka. Bóg reaguje zawsze podobnie. Nie wiem kiedy, czasami później, czasami szybciej, to już Pan Bóg czas wybiera i sposób reakcji jego też, czy interwencji też jest Boży. Natomiast ta radość ma na celu właśnie pokazanie, że Bóg nie zostawia samych tych, którzy gdzieś tam zostali fałszywie zaatakowani z taką mocą, z nienawiścią skutecznie przez możnych niegodziwców pośród społeczeństwa. To dla tego właśnie im to opowiada i przypomina tym, którzy go słuchają, że w takich i takich sytuacji konkretnych, że w takiej sytuacji, w której on się znalazł, Bóg przeprowadził swoją interwencję. Dlatego też jest właśnie ta wdzięczność. To też jest bardzo wartościowe, proszę Państwa. Zawsze, kiedy myślę o wdzięczności, to zawsze niestety mówię u każdego z nas, u mnie też, wdzięczność ma zawsze najkrótszą pamięć. Że latami potrafimy pamiętać krzywdy i zło, które nam ktoś wyrządził, natomiast jeżeli ktoś uczyni nam dobro, łącznie z Panem Bogiem, to my bardzo rzadko o tym pamiętamy, no bo uważamy, nie wiem, to albo za zupełnie naturalne, ponieważ Bóg jest dobry, no to czyni mi dobro. Natomiast zapominamy o tym, że wszystko to jest jednak łaską Bożą. Pan Bóg nie jest zobowiązany do czynienia mi dobra. Jeżeli moglibyśmy użyć słowa, że jest zobowiązany, to tylko dlatego, że się związał z nami przymierzem. I on, wykonując to przymierze z nami, w sensie wykonując przymierze na mocy tego, co uczynił z Abrahamem, czy potem Mojżeszem, to Bóg zawsze interweniuje po stronie tych, którzy tej pomocy wymagają. I to jest, myślę, coś, co, na co warto zwrócić uwagę, żebyśmy zawsze dziękowali Panu Bogu, zwłaszcza wtedy, kiedy nas wyratuje z jakiejś trudnej sytuacji, zwłaszcza z jakiejś opresji. Natomiast od 19 do 21 zobaczycie Państwo ten powrót do postępowania niegodziwców, po to, żeby jeszcze silniej wybrzmiała zarówno jego wdzięczność, jak też i przypomnienie tego straszliwego położenia w sytuacji, którą miał, czy którą przeżywał, i być może chce wzbudzić również w swoich słuchaczach to przekonanie, że kara, której żądał, której oczekiwał, była po prostu sprawiedliwością. I dlatego przeczytamy tak.
1: Niech wrogowie zakłamani nie cieszą się ze mnie, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, bo nie mówią o tym, co służy pokojowi, a dla spokojnych w kraju obmyślają zdradliwe plany i otwierają przeciw mnie swe usta, wołają ha, ha, ha. Widzieliśmy na własne oczy.
2: Tak jest. Proszę Państwa, zauważacie coś chyba, nie wiem czy zadziwiającego, ale coś, co może Wam się troszkę podda zastanowieniu, że mamy tu użyty czas teraźniejszy. Bo normalnie, kiedy jest to wspomnienie, powinno być wszystko w czasie przeszłym. I zauważacie, że sytuacja może być bardzo groźna, to znaczy jest to jedna z interpretacji, ale akurat pasująca do całości tego. Skoro to jest czas teraźniejszy, to znaczy, że ci ludzie robią dalej to samo. A więc oznacza to, że kara, którą otrzymali od Pana Boga, zdaje się, że ich chyba nie nawróciła. A więc być może Pan Bóg dozował karę, licząc na to, że oni jednak się gdzieś tam zreflektują, doświadczając czegoś, co było dla nich przykre. Okazuje się, że nie. Mamy więc tutaj, skoro tu jest czas teraźniejszy, mamy więc do czynienia z, proszę Państwa, postawą zatwardziałą, czyli kara, która miała być upomnieniem ze strony Pana Boga, nie zadziałała. Nie zadziałała. To nie znaczy, że Pan Bóg się pomylił. Nie. Prawdopodobnie Pan Bóg dozuje kary właśnie po to, żeby człowiek się poprawił, widząc, że z Panem Bogiem nie ma żartów. Bo ostatecznie, gdyby to była kara, na którą zasłużyli, to prawdopodobnie zasłużyliby na śmierć ze strony Pana Boga. Natomiast jeżeli ktoś umiera, to już nie ma możliwości się poprawić. To dlatego Bóg dozuje karę.
1: Na tym
2: karę.
1: Bogu nie zależy.
2: Tak,
1: Bogu
2: oczywiście.
1: Zależy na naszej poprawie.
2: Na poprawie. I dlatego nawet wtedy, kiedy Bóg używa środków ostrych, no to używa w tym celu, żeby ludzie się opamiętali. Tu nie wiem, czy Państwo przypomnielibyście sobie, bo tak mi się tak od razu przypomniała, dokładnie ta sama kwestia dotycząca mieszkańców Sodomy i Gomory. Kiedy otworzycie Państwo księgę Rodzaju na rozdziale 19, dokładnie nie powiem Wam wersetu z początku, to jest tam, nie wiem, 5 czy 6 werset, tam jest taki znamienny zapis, że kiedy Lot zaprosił obu wysłanników Bożych do swojego domu, ktoś tam w mieście dał znać i przybyli pod jego dom właśnie tacy niegodziwcy, rozpasani seksualnie mieszkańcy Sodomy, którzy tam, jak jest po staremu powiedziane, chcieli poswawolić sobie z nimi, czyli po prostu grzechy seksualne, prawdopodobnie homoseksualne, ponieważ ci byli mężczyznami, tamci też byli mężczyznami, no więc można się spodziewać, że chodziło o wyjątkowo niegodziwe, obrzydliwe grzechy. I teraz, kiedy Lot do nich wyszedł, dał im wtedy też, tam szokujące i było to jedno wydarzenie, że zaproponował im, że wyda im córki swoje na współżycie, co oznaczałoby pewną śmierć, bo ci ludzie byli tak zacietrzewieni, tak bardzo, mówiąc bardzo, przepraszam, trywialnie, napaleni na to, żeby tych grzechów dokonać, że on im właśnie mówi, że jest nawet gotów swoje córki, byleby nie pogwałcić prawa gości. No i w tym momencie oni oczywiście odrzucili tęże ofertę, bo mieli ochotę na facetów. Więc proszę Państwa, wtedy tam jest tak to chyba napisane, że oni, ci aniołowie, wciągnęli go do domu i zaryglowali drzwi. Natomiast jest ten mały szczegół, że tych atakujących porazili ślepotą. I to jest bardzo zastanawiające. Natomiast jeszcze dalej od razu przeczytacie, że tam autor pisze tak, że tych atakujących porazili ślepotą i dlatego na próżno szukali wejścia do drzwi, czyli szukali klamek. Więc proszę sobie zauważyć, wsłuchajcie się dobrze w ten werset, czy wczytajcie się, że porazili ich ślepotą, a oni dalej szukali możliwości wejścia. Czyli nawet ślepota, którą ich porazili ci Boży wysłannicy, ci aniołowie, nie spowodowała zmiany ich postępowania. Czyli widać było, jak to dokumentnie, dokrzętnie ludzie ci byli zepsuci. Że nawet to ostrzeżenie Pana Boga w postaci zaślepienia nie spowodowało zmiany ich postępowania. To są takie małe szczególiki, ale tak niezwykle istotne, bo one pokazują skalę zdziczenia zwyczajów ludzkich, żeby nawet, powiedzmy, utrata wzroku, nie wiem, czy była to tam dokładnie utrata całego wzroku, czy może jakiś tam inny, w każdym razie na pewno była to kara, której najważniejszym zadaniem było ostrzeżenie. Nie ruszajcie się dalej. I jeżeli macie coś takiego, że na was to spadło, to ino mi uciekajcie i no nie wiem, czy powodujcie pokutę za to i Pan Bóg się nad wami zlituje, bo zobaczy, że chcecie postępować. Odwrotnym przypadkiem właśnie było postępowanie króla Achaba. Proszę państwa, bardzo wartościowe. To tutaj wam też powiem w 21 chyba rozdziale, też to jest zapowiedziane, że kiedy właściciel winnicy Nabot został fałszywie oskarżony i zamordowany, to wtedy prorok Eliasz z rozkazu Bożego odnalazł króla i mówi, że tam, gdzie psy lizały krew Nabota, będą lizały krew twoją. Nie? I w tym momencie mówi Pan Bóg, że wymiotę z twojego domu nawet chłopca, czyli nikt po tobie nie zostanie z powodu niegodziwości twojego postępowania. I w tym momencie Achab się nawrócił, bo rozdarł szaty, to jest rytualnie, ubrał się w wór, posypał głowę, tam chodził bardzo pokornie przed Panem Bogiem i Bóg wręcz mówi wtedy do Eliasza: widziałeś, że Achab się nawrócił. I co powiedział wtedy Bóg? Dlatego nie ześlę kary za jego postępowanie w jego czasach, tylko za czasów jego syna. To jest, proszę państwa, no dosyć znamienne, ale tu już byśmy naprawdę musieli długo, długo, długo, bo wiem, że może was to zaciekawić, dlaczego mówił o synu. Proszę państwa, no przepraszam, żeby tylko jednym zdaniem. Nie znano jeszcze wtedy czegoś takiego jak czyściec. To jest objawienie dopiero Pana Jezusa, a więc nie wiedziano, że po śmierci ludzie, znaczy sprawiedliwość Boża dosięgnie każdego człowieka po śmierci. I stąd też to, co jest niesprawiedliwe, powinno być odpokutowane na tym świecie, w tym życiu. Ponieważ więc Achab się upokorzył przed Bogiem, to Bóg już wiedząc o tym, że jego syn wcale nie będzie lepszy od niego, to mówił: ześlę tę tragedię za czasów zapanowania jego syna, który odpowie właśnie swoim postępowaniem i on będzie ukarany za całokształt postępowania swojego rodu, dlatego że, znaczy też możemy powiedzieć, no to jak on może odpowiadać za postępowanie ojca? Nie za samo postępowanie, bo Bóg nie każe ojca, znaczy syna za postępowanie ojca, ale dlatego, że jego syn nie wyciągnął konkretnych wniosków z postępowania ojca i począł czynić te same grzechy. To znaczy to samo bałwochwalstwo. Dlatego mówi Bóg to...
1: To w Księdze Królewskiej bardzo mocno widzieliśmy, kiedy jakby powtarzały się te grzechy w kolejnych
2: tak,
1: pokoleniach.
2: Tak, oczywiście. Królów, władców, tak.
1: I to byli wymieniani.
2: Jeżeli tam traficie państwo, to na 12 rozdział pierwszej Księgi Królewskiej, to wspominaliśmy o takim matriksie grzechów, czyli tak zwanym grzechu Jeroboama. Nie? Że ten grzech Jeroboama to było przede wszystkim bałwochwalstwo, w którym potem trwali i powiększali je każdy kolejny król, każdy następca tronu właśnie po nim w Izraelu. Nie? I teraz, proszę państwa, wracając tutaj do tego, mamy stwierdzenie, że wrogowie, tak się to pragnienie, niech oni się nade mną, ze mnie nie cieszą, nienawidzący mnie bez powodu mrugają oczami, oczywiście dają sobie znaki. Teraz zaatakujcie, zróbcie teraz to, zróbcie tamto, bo on się nie ma jak bronić. I tu w tym momencie widać w wersecie 20 z kolei, że prawdopodobnie tym wstępnym działaniem to była kwestia słów. Atak słowny, czyli albo jakieś fałszywe oskarżenie, albo jakiś zarzut, coś, co rzeczywiście stawia go w pozycji straconej w tym momencie. No a jak było dalej, to chyba po przerwie, tak?
1: Tak, po przerwie spokojnie kolejny werset będziemy sobie omawiali.

0: Krąg biblijny.
1: Wracamy, proszę Państwa. Czytaliśmy parę wersetów psalmu 35. Ksiądz jeszcze nie skończył omawiania tych wersetów.
2: Znaczy to już tylko króciutko, tak. 21 właśnie, bo to jest dalsza część. No właśnie, Państwo pamiętacie, tam patrzycie na ten tekst, jak sądzę, widzicie, że po tym ataku słownym następuje dalej właśnie to, co jest kolejnym prawdopodobnie jakimś fałszywym oskarżeniem albo jakimiś tam zarzutami, połączony tym razem z taką złośliwą uciechą z tego, że go dotknęli, że go chcą zniszczyć, że są w stanie go zniszczyć. No i w tym momencie widzą sukces swojego postępowania, co ich bardzo utwierdza w tej zatwardziałości ich własnych grzechów. Ponieważ Bóg w tym momencie chwilowo nie działał, dlatego oni oczywiście rozpasali siebie, no bo widzieli, że gdzieś tam mogą dalej bezkarnie postępować. Właśnie to widzieliśmy na własne oczy, że powodzi się to, co zamierzyliśmy przeciwko niemu. I dlatego, proszę Państwa, to wołanie autora w wersecie 24 do mniej więcej chyba wersetu 22 do 24.
1: Widziałeś, Panie, zatem nie milcz. O Panie, nie bądź ode mnie daleko. Przebudź się, wystąp w obronie mego prawa. W mojej sprawie, mój Boże i Panie, osądź mnie, Panie, Boże mój, w Twojej sprawiedliwości. Niech się nie cieszą oni nade mną.
2: Właśnie, to jest to przypomnienie tego. Autor już, Państwo pamiętacie, że tak de facto on już jest teraz w świątyni, dziękczynnie nie czyni Bogu i wspomina właśnie teraz to wołanie, czy przypomina sobie mniej więcej te terminy, czy w taki sposób, jaki wołał do Boga w obliczu sytuacji, która go zastała, czyli tego straszliwego ataku możnych nieprzyjaciół, jego wrogów. No i do czego się odwołuje? Widziałeś, Panie, i nie milcz, czyli ewidentnie do wszechwiedzy Bożej, z którą nierozłącznie związana jest sprawiedliwość Jego. A więc nie bądź ode mnie daleko, no bo ja bez Ciebie zginę, bo tylko Ty możesz dać mi moc, a sam staniesz w mojej obronie, także jeżeli Ty mi pomożesz, no to oni niczego nie zrobią. Autor jest po prostu przerażony, bo nagle zobaczył, że jest sam. Prawdopodobnie wie o tym, że Bóg go wystawia na próbę, dlatego wie też, jak postępować szczęśliwie, mimo że czuje się bardzo osamotniony, no to w tym momencie chce jednak mieć to oparcie w Bogu, dlatego, ponieważ jest głęboko wierzącym, prawym człowiekiem, od razu się do Boga odnosi. Nie? I dlatego jest to, Panie, nie milcz, czyli nie zostawiaj mnie samego, nie bądź ode mnie daleko, bo ja zupełnie nie potrafię się sam przed nimi obronić. Potem jest przebudź się, czyli właśnie takie piękne porównanie, tak jakby Bóg spał, bo widać, że autor w tym ataku tychże niegodziwców no, odczuwa jakby właśnie taką pokusę myślenia, że Bóg zobojętniał, że Bóg może ma albo coś przeciwko niemu, albo że Panu Bogu na tym mniej zależy. A więc, Panie, przebudź się, niech ja widzę te efekty mojego wołania, a przede wszystkim efekty ich niegodziwości. Bo jeżeli nie będziesz działał, no to znaczy, że się zgadzasz raczej z nimi, a na moje modlitwy rzeczywiście jesteś głuchy. A więc wystąp w obronie też bardzo ładne mojego prawa. Prawa do czego? Prawa do dobrego imienia, prawa do Twojej opieki, prawa do poczucia się szczęśliwym, bo ja też należę do Twojego ludu, do ludu, z którym Ty zawarłeś przymierze, a ja w dodatku niczego złego nie zrobiłem. A więc moje prawo, czy moja sprawa, to jest właśnie to, co Ty, Boże, uznałeś. Czyli ja mieszczę się w granicach Twojego, czy Twoich nakazów, nakazów Twojego postępowania i w tym momencie mam prawo, czy prawo wręcz, wołać i błagać Ciebie o pomoc, nie? I potem stwierdzenie, osądź mnie, Panie Boże mój, w Twojej sprawiedliwości, osądź mnie, to znaczy osądź tęże sprawę. Ty wiesz, czy ona wymaga Twojej interwencji, czy nie wymaga interwencji, ale też osądź mnie oznacza osądź całe moje życie. Czy ja rzeczywiście zasługuję na to, byś mi pomógł, czy nie zasługuję na to? Tutaj autor biblijny ewidentnie odwołuje się do tej właśnie Bożej Wszechwiedzy, która jest o wiele głębsza na temat człowieka, niż sam człowiek o tym wie. Ponieważ człowiek często może mieć o sobie błędne mniemanie, z reguły lepsze niż jest w rzeczywistości. Natomiast Bóg zna całą prawdę o człowieku i dlatego, jeżeli będzie działał, to znaczy, że uznaje to prawo do samego dobra, czyli osądź mnie, Panie Boże mój, w Twojej sprawiedliwości. Nie żąda nawet jakiegoś miłosierdzia, tylko mówi na fundamencie sprawiedliwości, bo jestem przekonany, że jako wierny Tobie, członek Twojego ludu, tej pomocy mam prawo oczekiwać. I dlatego właśnie niech się nie cieszą oni nade mną, bo ta radość, ta złośliwość, ta ich satysfakcja jest kolejnym powodem ogromnego jego bólu, nie? I potem stwierdzenie, to prawda, znaczy, by dalej oni nie rozwijali swojej niegodziwości. 25-26.
1: Niech nie pomyślą w swym sercu, ha, tegośmy chcieli. Niechaj nie powiedzą, otośmy go pożarli. Niech się zmieszają i wszyscy razem zawstydzą, co się cieszą z moich nieszczęść. Niech się okryją wstydem i wzgardą, którzy przeciwko mnie się podnoszą.
2: Tak, widzicie Państwo, że tak to odróżniłem troszkę od wersetu 27, który też ma prawie to samo, tylko w drugim kierunku skierowaną, w przeciwnym, bo tam chodzi o ludzi prawych, sprawiedliwych, dobrych, a tutaj chodzi o tych łajdaków właśnie. I autor mówi, właśnie podaje jeszcze jedną bardzo ważną motywację swojego zwrotu ku Panu Bogu, że to Boże działanie na jego rzecz, a przeciwko nim spowoduje, że oni przestaną myśleć o sobie, że osiągnęli wszystko, co chcieli. Czyli nie tylko czują się bezkarni, ale ich łajdaki przynoszą pewien pozytywny skutek, ponieważ jeżeli coś takiego się dzieje, no to nie ma możliwości, żeby oni to zaprzestali, no bo widzą w tym konkretne korzyści i nie patrzą na środek, w jaki zdobyli, powiedzmy, te czy jaką na wielkość niegodziwości, którą się posłużyli, a żeby dane dobra zdobyć, tylko chodzi o to, że są skuteczni, a więc będą to czynić dalej. Proszę Państwa, te pokusy istnieją od zawsze i dzisiaj my też takowe mamy. Człowiek, który posługuje się łajdactwem, ale do pewnego czasu mu się to udaje, to niestety nie ma sił, żeby tego przerwać, żeby to przerwać, tylko dalej czyni, ponieważ to mu przynosi pewne konkretne korzyści. On nie patrzy na to, z jaką to jest krzywdą. Patrzy na to, że sam się tego czy tamtego dorabia, nawet jeżeli jest to kosztem krzywdy drugiego człowieka. I w tym momencie autor prosi go, że Boże, przerwi to, żeby oni widzieli, że nie powinni tego kontynuować dalej. Co też można by tutaj interpretować właśnie z faktem, czy ty nie widzisz, Boże, czy ty też nie cierpisz z tego powodu, albo czy nie wybuchasz gniewem na taką niegodziwość ludzką, czyli i ja pragnę, i ty też, Boże, tego pragniesz. I dlatego autor woła do Pana Boga. A więc niech się nie cieszą, niech się okryją wstydem i wzgardą ci, którzy przeciwko mnie się podnoszą, czyli niech odczują na własnej skórze właśnie skutki tego, co uczynili. No i odwrotnie, werset 27 i 28 to już jest końcóweczka ładna, tak.
1: A sprzyjający mej sprawy niech się radują i cieszą i mówią zawsze, wielki jest Pan, który chce pomyślności swojego sługi, a język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twą chwałę.
2: Tak, i tu widzicie Państwo rozszerzenie tego błagania autora. To jest jeszcze jedna motywacja, że nie tylko chodzi o ukaranie nikczemników, ale wzmocnienie sprawiedliwych w ich postawie dobrego postępowania, ponieważ kiedy widzą tęże interwencję Bożą, no to widzą, że Bóg staje zawsze po stronie dobra, mimo że dopuszcza do pewnych łajdactw, bo temu nie będzie przeszkadzał, ponieważ ludzie mają wolną wolę i mogą się nią posłużyć nawet do tego, by takie rzeczy straszne popełniać, to jednak ostatecznie Bóg będzie interweniował właśnie po to, żeby nie tylko ukarać tych niegodziwców, by oni sami poznali po sobie, jak to jest źle grzeszyć, obrażać Boga i niszczyć drugiego człowieka, ale żeby ci, którzy są sprawiedliwi, mieli wzmocnienie postawy. Bo myślę, że od razu macie Państwo tę świadomość, której ja już tutaj nie będę rozwijał, bo ona jest prosta. Jak bardzo zabójczo na ludzi uczciwych, prawych, dobrych, sprawiedliwych działają sukcesy niegodziwców i łajdaków. Że ludzie w końcu zaczynają chwiać się i tam potrzeba bardzo mocnej dawki zaufania do Pana Boga, by podtrzymać własną uczciwość, własną dobroć, zwłaszcza wtedy, kiedy widzi się, że z pomocą swoich łajdactw oni szybko się bogacą, albo dochodzą do władzy, albo mają jakieś układy i tak dalej. Wszystko im się po prostu udaje. To jest przeogromna pokusa myślenia, że rzeczywiście, kiedy ja trwam przy wierności Panu Bogu, to ja nawet dziesiątej części z tego nie mam, co mają oni. I wtedy szatan niezwykle kusi przeciwko takiemu postępowaniu, przeciwko uczciwości, dobroci, pomaganiu i tak dalej. To tylko naprawdę ludzie mocnej wiary potrafią tutaj wytrwać. I stąd też właśnie autor prosi Pana Boga, żeby dokonał tej interwencji, by wzmocnić również wiarę tych uczciwych ludzi właśnie przychylni mej sprawie. Niech się radują i cieszą i mówią, wielki jest Pan, bo chce pomyślności swojego sługi, czyli to, czego my też oczekiwaliśmy, ponieważ jesteśmy ludźmi prawymi, że Pan Bóg ujmie się za swoim cierpiącym wyznawcą, no to w tym momencie oni również podzielą z radością właśnie tęże postawy takiego wesela, które on teraz odczuwa, bo dla nich to również będzie wzmocnieniem i to ogromnym wzmocnieniem ich własnej postawy, bo zobaczą, że skoro Bóg tak działa, to również choćby z tego powodu, żeby mimo wszystko nie narazić się na Boży gniew i na Bożą sprawiedliwość, bądźmy też uczciwi, bądźmy dobrzy, bo wtedy no, zagwarantujemy sobie przede wszystkim Bożą pomoc. No i ten 28 werset to jest taka końcóweczka, że właśnie ja obojętnie, czy już teraz mówi tak, że obojętnie, no nie będę li tylko patrzył na tych, którzy powinni cierpieć z tytułu sprawiedliwości i na tych, którzy cieszą się ze mną, ja chcę Ciebie wychwalać, Panie, ponieważ wiem, że ta Twoja interwencja wspomogła mnie w moim życiu i ja po prostu sam teraz hymn Tobie śpiewam. To, czy oni się dołączą, czy nie, to jest dla mnie już niejako drugorzędne. Chociaż oczywiście autor będzie miał zwiększoną radość, bo ktoś mu w tym towarzyszy. Ale chcę przede wszystkim, Boże, oddać Tobie za to, co Ty mi uczyniłeś. I to jest właśnie ta treść piękna, że język mój będzie głosił Twoją sprawiedliwość i nieustannie Twoją chwałę. Bardzo ważne są te dwa czasowniki. Sprawiedliwość, bo okazałeś sprawiedliwość wobec mnie, kiedy mi pomogłeś, a to, że mi pomogłeś, jest godne tejże chwały, którą Ty się cieszysz. I ja tę chwałę Twoją wyśpiewuję poprzez to, co Ty uczyniłeś dla mnie. I myślę, Panie Hubercie, że chyba
1: tutaj
2: na tym...
1: kropka, tak?
2: Tak, na
1: mamy
2: tym już
1: trzy
2: chyba...
1: minuty, czy zaczniemy psalm 36?
2: Zdecydowanie. Ja myślę, że to się może Panu tylko podobać.
1: To w takim razie, proszę Państwa, psalm 36...
2: Dosyć podobny, niech Pan ten tytuł właściwie
1: przeczyta. O przewrotności człowieka i o Bożej opatrzności, to kierownikowi chóru Dawida, sługi Pańskiego. Pierwszy werset już mamy za sobą.
2: Tak, to ten już, tak, to jest taki typowy...
1: Techniczny.
2: Tak, co byśmy mogli odczytać, to aż od 2 do 5. Sądzę, że może nie skończymy tego, ale początek już będzie.
1: Nieprawość mówi do bezbożnika w głębi jego serca, bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma, bo jego własne oczy zbyt mu schlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić. Słowa jego ust to nieprawość i podstęp, zaniechał mądrości i czynienia dobrze. Na swoim łożu zamyśla nieprawość, wkracza na niedobrą drogę, nie stroni od złego.
2: Tak, chyba zauważyliście Państwo mimo wszystko pewną różnicę pomiędzy tym psalmem, czy tym tekstem, a poprzednim psalmem, ponieważ na czym ona polega, ta różnica? Że niegodziwcy wprost zaatakowali niewinnego autora, czyli psalmistę. A więc to są niegodziwcy działający w konkretnej sprawie przeciwko konkretnemu człowiekowi. Tutaj, proszę Państwa, macie wyrażenia o wiele bardziej generalne. Raz, że znowuż pojawiają się one w czasie teraźniejszym, a to, co jest w czasie teraźniejszym, to jest tak de facto zasada, pewna zasada, czyli taka cecha stała ludzkiego postępowania. Tu oczywiście mamy cechę stałą postępowania łajdaków po raz kolejny, czy niegodziwców. I jeżeli to jest czas rzeczywiście teraźniejszy, to zauważacie, że oni, znaczy po tym można ich rozpoznać, chce nam autor powiedzieć właśnie, że bezbożnikiem jest ten, który kieruje się nieprawością w swoim sercu i ma gdzieś bojaźń przed Panem Bogiem. Czyli ten, który zamyśla w swoim sercu łajdactwa i nie ogląda się na to, że Bóg to widzi i że Bóg to kiedyś oceni i że on powinien się kierować Bożymi przykazaniami, czy nakazami, czy zakazami w swoim własnym postępowaniu. To jest ten człowiek, który znając wolę Pana Boga poprzez dane prawo, sobie z tego po prostu kpi. A to już jest wyjątkowo bezczelne. Wyjątkowo. I stąd też mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą działania, czyli coś, co z reguły doprowadzi do Bożego gniewu.

0: z tą strasznością postępowania chyba pozostawimy Państwa.
1: Do kolejnego tygodnia, dokładnie. Dobrze. Kolejny raz skończymy audycję w taki surowy sposób.
0: Nieraz i to się zdarza.
1: Tak, bo ostatnio były lwy, dzisiaj mamy tutaj te kolejne rzeczy, no ale zobaczymy, co będzie dalej za tydzień. Ze spokojem, niech Państwo będą spokojni.
0: Tak, bo Was to z pewnością nie dotyczy, na pewno to tylko tak opowiadamy właśnie po to, żeby mimo wszystko gdzieś tam siebie również strzec przed tym.
1: Tymczasem za to dzisiejsze spotkanie dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Janusz Nawrot.
1: I Hubert Piechocki.
0: Szczęść Boże Państwu.
1: Do usłyszenia, dobranoc. Krąg Biblii.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: To jest powtórka. Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. Zaprasza Maciej Gładysz.
1: Maciej Gładysz, witam i zapraszam na kolejne wydanie chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo. Dziś w programie powiemy m.in. o ogólnopolskim forum duszpasterskim. Będzie też o nowym rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Caritas i o dniach pustyni dla Poznania. Te i więcej tematów już za chwilę. Serdecznie zapraszam.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: W sobotę 19 września odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie wprowadzające w treści nowego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce przygotowanego przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski na lata 2026-27. Hasłem tegorocznego wydarzenia i programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce będą słowa parafia wspólnotą misyjną. Tegoroczne hasło przypomina nam o tym, że wspólnota wierzących uczestniczy w pracy misyjnej zarówno w swoim najbliższym otoczeniu, jak i poprzez wspieranie misji na co dzień, mówi Zygmunt Pirogowicz z Akcji Katolickiej.
2: Co roku forum wyprzedza program duszpasterski na rok następny. I w tym roku będzie to forum duszpasterskie pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. W roku bieżącym mówiliśmy o formowaniu każdego z nas do tej pracy misyjnej, natomiast w przyszłym roku będzie to grupowe, parafialne ujęcie w przygotowaniu do działań misyjnych, jak również do zmiany duchu synodalnym. To konferencja zawsze rozpoczyna się mszą świętą w kościele świętego Rocha o godzinie 9:30. W tym roku przewodniczyć koncelebrze będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, który również wygłosi do nas homilię. Po mszy świętej, po rozpoczęciu w kościele, przechodzimy do auli Politechniki Poznańskiej, której to będziemy prowadzili dalsze obrady. Po słowie wstępnym arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego do wystąpień będą najpierw Grzegorz Ryś, kardynał metropolita krakowski, który wygłosi wykład wprowadzający parafia w ujęciu synodalnym. Kardynał Ryś jest uczestnikiem synodu, więc w tym ujęciu synodalnym przedstawi nam, jak widzi parafię. Dalej tradycyjnie ksiądz biskup Andrzej Czaja, biskup opolski, przedstawi nam założenia do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027. Tak jak już zaznaczyłem, jest to rok, w którym będziemy formować się w parafiach. Oprócz wystąpień księży biskupów nastąpią potem wykłady, prelekcje osób świeckich, pracowników uczelni i tak rozpoczniemy od refleksji socjologicznej nad stanem parafii w Polsce, którą przedstawi nam dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, pan Marcin Jewdokimow. Kolejnym prelegentem będzie ksiądz profesor Tomasz Wilepski, który będzie mówił, jak powinna wyglądać odnowa parafii, zarówno w tym duchu synodalnym, jak i misyjnym. Wykłady zakończą się wykładem pani Wiolety Szymczak, profesora KUL, która będzie mówiła o parafii jako wspólnocie wspólnot. Wiadomo, że w parafiach działają różne wspólnoty i to teraz ma być zjednoczenie tych wspólnot w jedną wielką wspólnotę dla działań misyjnych. Na zakończenie naszej konferencji będą pytania do prelegentów, gdzie będą zadawali pytania uczestnicy, a prelegenci będą na nie odpowiadali. Parafia ma teraz zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii. To jest jakby próba oceny sytuacji, jaka jest w tej chwili w parafiach. I mam nadzieję, że dyrektor Marcin Jewdokimow przedstawi, jak to wygląda, jaki jest stan parafii, jaka jest kondycja parafii na dzień dzisiejszy. W naszym założeniu każde forum jest skierowane nie tylko do osób duchownych, ale również do świeckich, którzy uczestniczą w pracach wspólnot czy stowarzyszeń katolickich, tak jak Akcja Katolicka, jak rady duszpasterskie, które funkcjonują w każdej parafii. I w naszym założeniu jest, by ci przedstawiciele tych poszczególnych grup jak najliczniej uczestniczyli, by potem móc po wysłuchaniu tych wystąpień próbować wdrożyć w swoich parafiach. Na ten moment najliczniejszą grupą, bo jesteśmy w trakcie zapisów jeszcze, najliczniejszą grupą są członkowie Akcji Katolickiej, oczywiście najwięcej z archidiecezji poznańskiej, ale mamy również przedstawicieli z diecezji z Łomży, z Krakowa, Częstochowy, Kalisza, Lublina, Katowic, Warszawy, Bydgoszczy, Włocławka czy Gdańska.

0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński 10 września poświęcił dom rodzinny Caritas. To nowa placówka opiekuńczo-wychowawcza typu rodzinnego, w której mieszkają dzieci objęte pieczą zastępczą.
2: Na początku trzeba by było usystematyzować sprawę, co znaczy dom dziecka, dlatego że jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza, w tym przypadku typu rodzinnego. My już takie trzy placówki domów rodzinnych prowadzimy. Jedna to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza pełnowymiarowa w Lesznie i tam jest 14 dzieci, natomiast już dwie mamy placówki typu rodzinnego. W Złotnikach w zeszłym roku otworzyliśmy i teraz właśnie całkiem niedawno w Kobylnikach. I są to placówki, gdzie może być maksymalnie 8 dzieci.
3: Czy poza liczbą dzieci jest jeszcze jakaś różnica w prowadzeniu tych placówek?
2: Zasada jest taka, żeby te placówki były bardziej domowe, na tyle ile można w ogóle powiedzieć o placówce, że może być jakąś formą domową, ale chociażby samo to, że przy 14 dzieci potrzeba większego budynku, jest to bardziej już taka instytucja. Natomiast przy 8 to jest to dom taki, byśmy powiedzieli, jak wszystkie inne domy.
3: Zresztą wielodzietna rodzina.
2: Dokładnie tak, bo większy dom musi być i dlatego on jest pomiędzy innymi domami i te, forma zbliżona do rodziny, bo wiadomo, że tam nie ma rodziny jako takiej, bo są pracownicy, jest dyrektor, natomiast na tyle, ile można to nazwać zbliżeniem się do takiej formy rodzinnej, dlatego mówimy typu rodzinnego, bo taka możliwość istnieje prawnie, by taka jednostka, taka placówka funkcjonowała i dlatego też ma to się różnić od takiej instytucjonalnej pieczy zastępczej, jest to też instytucjonalna, ale bardziej taka w wersji domowej, typu rodzinnego właśnie, dlatego taka forma. Ufamy, wierzymy, zresztą też widzimy, no, że jest troszeczkę inaczej. Ten klimat jest inny tego domu, dlatego że jest dzieci mniej. Ta forma jest trochę taka bardziej mniej instytucjonalna.
4: I też ważne, że w tych placówkach typu rodzinnego mogą być zabezpieczane, umieszczane młodsze dzieci. Bo w tych placówkach takich opiekuńczo-wychowawczych, tych socjalizacyjnych, one są przeznaczone dla dzieci powyżej 10 roku życia, co do zasady. A tutaj w tych typu rodzinnego mogą być zabezpieczone młodsze dzieci, więc jakby tak bardziej młodsze dzieci rzeczywiście tam trafiają i ustawa mówi, że są też specjalnie dedykowane dla licznego rodzeństwa. I rzeczywiście jest tak, że w jednym z tych domów i w drugim mamy liczniejsze rodzeństwa, czy czwórkę, czy trójkę. Chodzi o to, żeby tych rodzeństw też nie rozdzielać, że na przykład maluchy idą gdzieś tam, nie wiem, do pogotowia opiekuńczego czy do rodziny zastępczej, a starszaki z jednego rodzeństwa trafiają do placówki. No tylko, żeby w miarę możliwości te rodzeństwa łączyć, czy ewentualnie no, nie właśnie nie rozdzielać. No bo to jest kolejna jakby strata dla tych dzieci, tak? Że nie dość, że są wyrwane z tego środowiska rodzinnego, to jeszcze na przykład pozbawione kontaktu z rodzeństwem. Więc jakby tutaj też jest ta specyfika, że tam mamy głównie młodsze dzieci.
3: Jak duży jest to problem? Czy otwarcie teraz tego nowego domu dziecka rozwiązuje problem w Poznaniu? Czy jak to wygląda?
4: Absolutnie nie. Można powiedzieć, że mamy taki trochę kryzys tej pieczy zastępczej. Ponieważ mamy za mało rodzin zastępczych, też nie powstają domy dziecka, takie rodzinne domy dziecka, bo kiedyś to było tak, że małżeństwo na przykład, czy jakaś osoba zakładała taki dom i przyjmowała rzeczywiście dzieci do siebie. Też nie ma chętnych do tego, bo to jest bardzo trudna praca. No i w tej chwili takich dzieci, które mają te wyroki zabezpieczenia, ale dla których nie ma miejsca żadnego, ani w rodzinie zastępczej, ani w placówce jest ponad 70, więc...
5: W powiecie poznańskim.
4: W mieście Poznań.
5: W mieście Poznań, nie?
4: Mówimy o mieście Poznań. No i my dlatego zdecydowaliśmy się odpowiedzieć na taką prośbę tutaj miasta Poznań, żeby taką placówkę stworzyć, ponieważ jest to kryzys na pewno.
3: No, łatwo sobie policzyć, że co najmniej 10 takich kolejnych domów musiałoby powstać.
4: Tak. I to, to jest dla wszystkich jest to trudne, bo też te placówki, które już istnieją, mają często dzieci ponad ten stan. I sytuacja jest trudna, bo jeżeli dochodzi do jakiegokolwiek takiego zabezpieczenia superinterwencyjnego, jak nieraz słyszymy w mediach, no to już jest totalny problem, żeby te dzieci gdzieś zmieścić w tym systemie. Także tu jest, też problem jest wielki. Jeżeli ktoś nas słucha, to też możemy powiedzieć, że miasto bardzo szuka rodzin zastępczych. warto to przemyśleć też, ten temat, nie? Czy to nie jest też jakieś coś, co my moglibyśmy zrobić, nie? Jeżeli gdzieś tam słuchamy po drugiej stronie. Czy to nie jest też zaproszenie dla nas, nie? Żeby taką rodziną zostać? Oczywiście nie jest to łatwe. Dzieci te są straumatyzowane, niosą trudny bagaż doświadczeń, więc to nie będą, to nie będzie na pewno łatwe, ale na pewno jest to bardzo, bardzo potrzebne.
1: W magazynie Credo mamy teraz zaproszenie na Dni Pustyni dla Poznania. Jest to comiesięczne spotkanie w ciszy, podczas którego można zatrzymać się przy Słowie Bożym, nabrać wewnętrznego oddechu i na nowo uporządkować to, co naprawdę ważne. To przestrzeń modlitwy, refleksji i osobistego spotkania z Bogiem bez pośpiechu, rozmów i nadmiaru bodźców, mówi ksiądz Filip Kodur.
6: Pod nazwą Dni Pustyni kryje się dzień, w którym można spędzić prawie 8 godzin na ciszy, modlitwie, no i przede wszystkim słuchaniu Bożego Słowa. Dzień Pustyni przede wszystkim także dlatego, że jest to pewna symbolika oznaczająca wyjście na pustynię, gdzie można zostawić troszeczkę swoją dotychczasową codzienność, swoje dotychczasowe zadania i pójść tam, żeby doświadczyć jednak czegoś innego niż tego, co właściwie na co dzień się doświadcza. Dlatego pustynia.
3: Pustynia pewnie wielu kojarzy się z niemałym wyzwaniem. Czy także te dni mogą być takim wyzwaniem dla nas?
6: Tak, myślę, że te dni pustyni są wyzwaniem i dla kogoś, kto pierwszy raz się z tą ideą w ogóle spotykał już, to naprawdę widać, że dla kogoś poświęcenie prawie 8 godzin w ciągu dnia na modlitwę wydaje się trudne, ale też spędzenie tyle czasu w ciszy wydaje się chyba jeszcze trudniejsze.
3: No szczególnie we współczesnym świecie, takim bardzo głośnym, hałaśliwym, jedną osobę może to przerazić.
6: Tak, ale doświadczenie, czy moje osobiste, ale też tych, którzy w dniach pustyni uczestniczą, pokazuje, że ten trud, który na początku wydaje się ogromny i czasami urasta do ogromnych rozmiarów, okazuje się, że jest trudem, który wydaje tak niesamowite owoce, że potem tej ciszy się pragnie, że pragnie się ją nawet znaleźć w takiej zwykłej codzienności każdego dnia i chce się potem do tej ciszy wracać.
3: No to powiedzmy może, bo wspomnieliśmy, tak, że to jest jednodniowe spotkanie poświęcone na modlitwę, na kontemplację, ale jak to dokładnie wygląda? Jak taki dzień przebiega?
6: Dzień Pustyni rozpoczynamy od pierwszego wspólnego spotkania, pierwszej konferencji wprowadzającej. Ona się rozpoczyna o godzinie 10. I ona przede wszystkim polega na tym, że w ogóle wprowadzam, bo za każdym razem praktycznie są nowe osoby jakieś. Zazwyczaj są też ci sami, którzy już korzystają ileś czasu, ale też zawsze ktoś się pojawia nowy. Dlatego mówię o tym w ogóle, jaka jest idea Dni Pustyni. Ale też wprowadzam, co jest zawsze dla ludzi bardzo pożyteczne. Nawet ci, którzy słuchają po raz kolejny niby tego samego, to bardzo z tego wiele wynoszą. Wprowadzam więc w to, czym w ogóle lekcja divina jest. Oczywiście mówię o metodzie modlitwy, chociaż bardzo mocno się podkreśla, że lekcja divina nie jest tylko metodą modlitwy, ale koniec końców zmianą całego stylu życia, gdzie daje się pierwszeństwo słuchaniu Pana Boga i tego, co mówi w swoim słowie. I tam o tym też mówię, a później już wprowadzam w dany tekst, bo każdy dzień pustyni to trochę inny tekst biblijny. I potem jest ten czas, który wydaje się najbardziej obfity, czyli czas nie kiedy już ja mówię, tylko ludzie mają 2 godziny czasu, żeby po prostu być w ciszy i modlić się sami. Każdy wybiera sobie swoje miejsce, tej przestrzeni u nas w parafii jest bardzo dużo, nie tylko zresztą w budynkach, ale poza budynkiem również można. I ludzie rozpoczynają swoją modlitwę. Potem jest chwila przerwy na obiad. O 14 jest następne wprowadzenie, gdzie dalej wprowadzam w kolejny etap danego dnia, bo on jest troszeczkę wtedy inny. A później już pojawia się w naszym dolnym kościele. Jest wystawienie Najświętszego Sakramentu i ludzie mogą modlić się słowem, ale już przed Najświętszym Sakramentem. W międzyczasie mogą też skorzystać ze spowiedzi świętej, czy też po prostu z rozmowy duchowej, kierownictwa duchowego. Dzień Pustyni kończymy o godzinie 16, jest Eucharystia, a zaraz po Eucharystii jeszcze, to jest taka stosunkowa nowość w naszych dniach pustyni, jeszcze jest krótkie spotkanie, gdzie dzielimy się tym, co danego dnia po prostu usłyszeliśmy w tym słowie, które wszyscy słuchali, niby to samo słowo, a jednak każdy inaczej.

0: chrześcijański magazyn informacyjny Credo.
1: I na koniec dzisiejszego wydania chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo mamy jeszcze zaproszenie na kolejną edycję Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacramontana, która odbędzie się na Świętej Górze w Gostyniu. To wyjątkowe wydarzenie muzyczne poświęcone jest odkrywaniu i prezentowaniu najcenniejszych dzieł muzyki oratoryjnej. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w festiwalu osobiście, przygotowano również bezpośrednią transmisję koncertów w internecie. A o szczegółach mówi Wojciech Czemplik, dyrektor festiwalu.
2: No, jako przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Muzyki imieniu Józefa Zajdlera i jako dyrektor polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. I zacznę od początku, chyba od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę, czyli Litania Józefa Zajdlera oraz Symfonia Karla Stamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak te zbiory gostyńskie mają ten zaszczyt, że i Karla Stamica, i Józefa Zajdlera mają w swojej bibliotece. To jest pierwszy koncert. Drugi koncert, a więc koncert niedzielny, na który złoży się wykonanie oratorium Fryderyka Händla w wersji koncertowej. Jest to przygotowany program specjalnie przez Polską Operę Królewską i Orkiestrę Historyczną. No i 2 koncerty poświęcone, przypadające na drugi weekend października, koncerty poświęcone, jeden właśnie też muzyce baroku, który poprowadzi pani Agnieszka Żarska razem ze swoją orkiestrą, Barok Kolegium 1685, z utworami Scarlattiego, Bacha i Händla. I koncert zamykający festiwal, można powiedzieć, odsłaniający zupełnie inne światy muzyki, to będzie chór Politechniki Morskiej ze Szczecina w koncercie zatytułowanym Między Morzem a Niebem. I jak się Państwo domyślacie, będzie to koncert, na który złożą się utwory oratoryjne, utwory o tematyce marynistycznej i utwory, można powiedzieć, rozrywkowe. Wszystkie koncerty oczywiście bardzo polecamy, ponieważ wstęp jest bezpłatny. Zachęcamy Państwa do przyjazdu na Świętą Górę, do przepięknej Bazyliki Księży Filipinów.
1: W dzisiejszym wydaniu chrześcijańskiego magazynu informacyjnego Credo to już wszystko. Za uwagę i wspólnie spędzony czas dziękuję. Maciej Gładysz. Do usłyszenia.
0: Chrześcijański magazyn informacyjny Credo. To była powtórka. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych, powiedział papież przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty wezwał do zaprzestania przemocy w Afryce. Tysiące uczestników Marszu dla Życia w Bratysławie. Siostra Róża Chrzanowska, aktualności z Watykanu. Dobroć Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Jego miłosierdzie jest ponad logiką kalkulacji, mówił Leon XIV w rozważaniu przed dzisiejszą modlitwą Anioł Pański. Odniósł się do ewangelicznej przypowieści o gospodarzu winnicy, który najmuje robotników i na koniec dnia daje wypłatę w kolejności od ostatnich do pierwszych. Gdyby uczynił odwrotnie, mógłby uniknąć sytuacji niezadowolenia tych, którzy pracowali cały dzień.
3: Invece è voluta.
4: Tymczasem gospodarz świadomie do niej dopuszcza, ponieważ objawienie dobroci Boga jest dla wszystkich, a nie tylko dla niektórych. Bóg ma inne drogi i nowe zamysły także dla tych, którzy uważają się za pierwszych i sądzą, że sami zapracowali na to, kim są, oraz zasłużyli na to, co osiągnęli. Wszyscy natomiast zyskujemy radość, zrozumienie i przyszłość, kiedy prawo miłości przerywa logikę kalkulacji, doświadczenie miłosierdzia poszerza perspektywę zasługi, a dar pokoju kładzie kres rywalizacji i zbliża nas do siebie we wdzięczności.
2: Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił między innymi Polaków i Słowaków.
4: Serdecznie witam biskupa oraz wiernych diecezji toruńskiej w Polsce, którzy odwiedzają we Włoszech miejsca cudów eucharystycznych, a także rodziny przybyłe z diecezji spiskiej na Słowacji.
2: Leon XIV wezwał do niesienia pomocy dotkniętej przemocą ludności Somalii.
4: Z wielkim niepokojem śledzę trwający kryzys humanitarny w niektórych regionach Somalii, gdzie akty przemocy oraz ekstremalne zjawiska klimatyczne pogarszają już i tak bardzo trudne warunki życia ludności, szczególnie kobiet i dzieci. Wyrażam nadzieję na hojne zaangażowanie wspólnoty międzynarodowej, aby naszym braciom i siostrom nie zabrakło niezbędnej pomocy.
5: Wiadomości ze świata.
2: Tysiące osób z całej Słowacji zgromadziły się 20 września w Bratysławie na 5. Narodowym Marszu dla Życia. Uczestnicy wyrażali przekonanie o potrzebie ochrony ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Wśród tematów tegorocznego wydarzenia znalazły się także pomoc kobietom w trudnych sytuacjach oraz sprzeciw wobec surogacji, czyli macierzyństwa zastępczego.
4: Jak powiedział ksiądz Iwan Różiczka, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Słowacji, organizatorzy zwracają uwagę na potrzebę ochrony godności kobiety i dziecka, a także domagają się przełożenia konstytucyjnego zakazu surogacji na odpowiednie przepisy prawa. Uważamy, że dziecko nigdy nie może stać się przedmiotem umowy, powiedział ksiądz Różiczka. Wśród zaproszonych gości znalazła się Olivia Maurel, urodzona w wyniku surogacji i zaangażowana w debatę na temat jej konsekwencji dla kobiet i dzieci.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych Vatican.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

Dzień dobry. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Witam i zapraszam. Bohaterem naszego 82. spotkania z filmowo-muzycznymi klimatami będzie Max Cady. To fikcyjna postać jest stworzona przez amerykańskiego pisarza Johna D. McDonalda i zaprezentowana w jego powieści The Executioners w roku 1957. Max Cady pojawił się również w kinematografii amerykańskiej i to aż 3 razy. W roku 1962 i 1991 miały premierę 2 filmy długometrażowe, a w roku 2026 na jedną z platform streamingowych trafił 10-odcinkowy serial. Wszystkie wspomniane produkcje są zatytułowane Cape Fear, czyli przylądek strachu.

Wszystkim trzem produkcjom zatytułowanym Przylądek Strachu towarzyszy motyw muzyczny oryginalnie skomponowany w roku 1962. Słuchaliśmy go przed chwilą. Autorem utworu jest Bernard Herrmann. Na potrzeby remake'u z roku 1991 przearanżował go nieco Elmer Bernstein. Ta wersja została wykorzystana również w serialu z tego roku. Adwokat Sam Bowden i jego rodzina jest prześladowany przez kryminalistę, wobec którego mecenas był nie do końca uczciwy, skazując go tym samym na wieloletnie więzienie. W oryginalnej produkcji sprzed ponad 60 lat w obsadzie widzimy czołówkę aktorów z tamtego okresu. Rolę adwokata zagrał Gregory Peck, Robert Mitchum wcielił się w postać psychopatycznego kryminalisty. A jedną ze swoich pierwszych ról zagrał tu Telly Savalas, to prywatny detektyw Charles Severs. Telly Savalas, jeśli ktoś się nie kojarzy, to również, a może przede wszystkim, legendarny Theo Kodjak. Z tą rolą był związany przez 5 lat. Savalas w swojej karierze pojawiał się także w innych znaczących produkcjach, jak Ucieczka na Atenę, Parszywa dwunastka, czy też w filmie W tajnej służbie jej królewskiej mości, gdzie zagrał Blofelda, czyli antagonistę agenta 007. W ekranizacji powieści The Executioners pod tytułem Cape Fear Savalas miał być pierwotnie obsadzony w roli Maxa Cady, jednak reżyser J. Lee Thompson, który rok wcześniej stworzył genialne dzieła Navarony, zdecydował się powierzyć rolę psychopaty Robertowi Mitchumowi, który był bardziej doświadczonym aktorem. Jednak ten ku zaskoczeniu reżysera odmówił. Wtedy razem z Gregory Peckiem kupili dla niego skrzynkę dobrego alkoholu i wielki bukiet kwiatów. W rezultacie tego małego przekupstwa na ekranie widzimy wielki popis gry aktorskiej w wykonaniu Roberta Mitchuma. Wspomniany Gregory Peck, który gra rolę prześladowanego mecenasa, jest również producentem tego filmu. Obaj panowie pojawiają się również w remake'u Przylądku Strachu z roku 1991, o czym opowiem za chwilę. Zdjęcia do pierwszej adaptacji powieści Johna D. McDonalda były częściowo realizowane w Savannah, miejscu, do którego Robert Mitchum miał szczególną awersję, gdyż jako nastolatek został tu oskarżony o włóczęgostwo, spędził wtedy parę dni w więziennej celi. Jeżeli zdecydujecie się obejrzeć ten film, proszę zwrócić szczególną uwagę na jedną z końcowych scen, w której Peggy Bowden, żona adwokata grana przez Polly Bergen, została zaatakowana przez Maxa Cady'ego. Scena, w której Max zgniata surowe jajko, została wymyślona przez Mitchuma dosłownie tuż przed jej realizacją. Aktor również zaimprowizował scenę pobicia swojej partnerki na planie tak realistycznie, że Polly Bergen odczuwała jej skutki przez parę następnych dni. W filmie było znacznie więcej brutalnych scen. Po interwencji cenzora zostały one usunięte, co skróciło czas trwania filmu o 6 minut. Fragmenty celuloidowych taśm z nimi zostały definitywnie zniszczone. Na próżno więc szukać tych niewykorzystanych ostatecznie ujęć. Niespełna 30 lat po premierze Przylądku Strachu powstał jego remake.

13 listopada 1991 roku w amerykańskich, a niecały rok później w polskich kinach premierę ma film Przylądek Strachu, czyli Cape Fear. Jestem jednak za tym, by używać tutaj oryginalnego tytułu, gdyż Cape Fear to geograficzna nazwa miejsca, gdzie rozgrywa się finał tej mrocznej opowieści spod znaku Southern Gothic. Southern Gothic to nurt artystyczny będący odmianą gotycyzmu, silnie zakorzenioną w kulturze amerykańskiego południa. Najczęściej są to opowieści o niepokojących lub ekscentrycznych postaciach, nierzadko dotkniętych deformacjami fizycznymi bądź szaleństwem. I tak właśnie jest w tym przypadku. Jest to remake filmu, o którym opowiadałem przed chwilą. W tej wersji rola Maxa Cady jest znacznie bardziej zarysowana, przede wszystkim dzięki demonicznej grze aktorskiej Roberta De Niro. De Niro jest aktorem wszechstronnym i charakterystycznym. By nadać swojej postaci autentyczności, mówił z charakterystycznym akcentem, odpowiednio modulując głos. Było to szczególnie przerażające dla reżysera remake'u filmu Cape Fear Michaela Scorsese, gdyż aktor dla żartu nagrywał wiadomości na jego poczcie głosowej, używając właśnie tego zmienionego brzmienia swojego głosu. Robert De Niro, przygotowując się do tej roli, zapłacił $5000 za sprawienie, by jego uzębienie wyglądało na zepsute. Po skończonych zdjęciach 2 razy więcej kosztowało go przywrócenie zębów do pierwotnego stanu. W pozostałych rolach widzimy tu Nicka Nolte jako Sama Bowdena, Jessica Lange jako jego żonę i Juliette Lewis jako ich córkę. Zagrała ona tak sugestywnie, że została nominowana do Oscara za najlepszą rolę drugoplanową. Nominowany do tej najbardziej prestiżowej nagrody filmowej został też Robert De Niro. Sceny, w których pojawiają się razem na ekranie, są majstersztykiem i na długo zapadają w pamięć. Ta para Oscarów nie zdobyła, ale główną nagrodę przyznawaną co roku przez Broadcast Music Incorporation otrzymał Bernard Herrmann, który, jak pamiętamy, stworzył ścieżkę dźwiękową już do filmu Cape Fear w roku 1962, a w filmie z 1991 roku została ona również wykorzystana i dopiero teraz doceniona przez znawców. W tym obrazie w epizodycznych rolach pojawiają się także Robert Mitchum i Gregory Peck. Robert Mitchum pojawia się w paru scenach, udział Pecka ma charakter incydentalny, było to jego ostatnie pojawienie się w filmie kinowym. Widzimy go tylko raz podczas rozprawy sądowej, gdzie występuje w imieniu swojego klienta, którym jest Max Cady. I to jeszcze nie koniec historii pod tytułem Cape Fear. W tym roku na jednej z platform streamingowych pojawił się 10-odcinkowy serial zatytułowany Cape Fear. Niektóre wątki zostały rozbudowane, a inne z kolei nieco zmienione w porównaniu z pierwowzorem. W mojej opinii serial jest nudny, ma parę niedociągnięć, pojawiają się tu dłużyzny, a niektóre sceny są zbyt drastyczne, niż tego wymaga scenariusz. Serial ma zaskakująco dla mnie wysokie oceny na portalach branżowych. Myślę, że przede wszystkim dzięki obsadzie. Rolę psychopaty Maxa Cady kreuje w sposób doskonały Javier Bardem, wielki fan Iron Maiden, jak się okazuje, opowiadał o swoich ulubieńcach ostatnio w filmie dokumentalnym Burning Ambition. Epizodyczną rolę zagrała tu Juliette Lewis, co mnie szczególnie ucieszyło. Ta aktorka jest również piosenkarką, a właściwie wokalistką rockową. Śpiewała swojego czasu w grupie Juliet and the Licks. Na koniec posłuchajmy fragmentu płyty tej grupy z roku 2006. To było 82. wydanie audycji Muzyka z celuloidu. Za uwagę dziękuję, Tomek Wandel. Do usłyszenia.

0: Lista pokornych. Zaprasza Piotr Starzyński.
1: W liście pokornych wita Was Piotr Starzyński.

Nie ulęknę się żadnego zła, gdyż Ty jesteś ze mną, Panie. Twoje słowo i duch pocieszają mnie. Chrystus wykupił mnie od przekleństwa prawa, dlatego nie pozwalam żadnej chorobie mnie atakować. Wszelkie chorobotwórcze bakterie i wirusy giną, gdy tylko zetkną się z moim ciałem. W imieniu Jezusa każdy organ, tkanka i komórka mojego ciała funkcjonują w doskonały sposób, tak jak to zaplanował Bóg. Nie zgadzam się na żadne niedomagania mojego organizmu. W imieniu Jezusa. Bóg ożywia mnie według swego słowa. Pan pragnie powodzenia swego sługi. Błogosławieństwo Abrahama należy do mnie. Pamiętam o nim na wszystkich moich drogach, a on prostuje moje ścieżki. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie, Bożym dziełem stworzonym w Chrystusie Jezusie. Dlatego też jestem myśli Chrystusowej i Boża mądrość mieszka we mnie. Narodziłem się z Boga i wiara, która zwycięża świat, mieszka w moim wnętrzu, ponieważ większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. Boży pokój rządzi w moim sercu i o nic się nie troszczę.

Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. List do Rzymian 12:2. Eden, nieposłuszeństwo i upadek w grzech. Nie trzeba nic dodawać, niczego nawadniać, ani też cokolwiek z kimkolwiek uzgadniać. Rosną tu dwa drzewa, bardzo ważne dla was. Jedno daje życie, drugie śmierć od zaraz. Na to tylko czekał cherub zdruzgotany, by od nowa zacząć z Bogiem spór już znany. Wypełzał z ofertą, jad pychy wytoczył, kwestionując Stwórcę, Ewę zauroczył. Czy to aby prawda, co wam Bóg powiedział? Nie jedz tego drzewa, abyś nic nie wiedział? Bóg po prostu nie chce, skąpi swojej chwały. Choć jesteście godni, posag macie mały. Kiedy owoc zjecie, za nic nie umrzecie. Wtedy to dopiero jak sam Bóg będziecie. Błysnęło pięknością, smakiem doznań wszelkich, wionęło mądrością w dokonaniach wielkich. O tak, właśnie tego ja z mężem szukamy. Bierzemy ten owoc, już go spożywamy. Wtem coś w sercach pękło, w oczach pociemniało, zajęczało w duszy i bez celu gnało. Znaleźli się w krzakach nadzy, poranieni, serca skamieniały, winą przygnębieni. Owładnięci chłodem, ku Bogu wrogością, spojrzeli na siebie, wołając z żałością. Ach, jesteśmy nadzy, ratujmy więc honor, przystrójmy się liśćmi tych tutaj sykomor. Adamie, gdzie jesteś? Tęsknie Bóg zawołał, chociaż dobrze wiedział, dlaczego się schował. Niemen, znany czy nieznany?

0: Na samym początku miałem obiekcję co do w ogóle śpiewania poezji, ponieważ uważałem, że wiersze są tak piękne same w sobie, iż nie potrzeba w ogóle jeszcze upiększać tego jakimkolwiek opracowaniem muzycznym. Ale kiedy posłuchałem płyty Ewy Demarczyk, w ogóle jej występów z poezją, pomyślałem sobie, że rzeczywiście to jest dopiero pełnia szczęścia, że tak powiem. No i stąd moje później ciągoty w kierunku poezji. Choć wcześniej też ja się interesowałem w ogóle poezją, czytałem poezję, tylko że no, zaśpiewałem, myślałem, że właściwie piosenki powinny być proste, proste słowa, nie ma co tam kombinować. A później już tak się stało, że innych tekstów nie chciałem w ogóle nawet zaglądać do tego.
1: Zapytaj, nie wiem.

Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Tak radykalne słowa wypowiada Pan Jezus w Ewangelii według świętego Mateusza 12:30. Nasze życie składa się z mnóstwa decyzji, wielkich i małych, świadomych i nieświadomych. Naukowcy szacują, że człowiek w ciągu jednego dnia podejmuje średnio około 1600 decyzji. Większości z nich prawdopodobnie nie postrzegamy w ogóle w tej kategorii, gdyż podejmujemy je automatycznie, rutynowo. Są jednak decyzje, których podjęcie przychodzi nam z trudem. Dlatego chętnie odkładamy je na później. Ostatnio czytałem o mężczyźnie, który ożenił się po raz pierwszy w wieku 79 lat. Na pytanie dziennikarza, dlaczego dopiero teraz decyduje,

zdawał się na Ożenek, odpowiedział: tak, wie pan co, musiałem najpierw poznać lepiej moją narzeczoną. Jak się okazało, znał ją od 50 lat. Często my sami próbujemy się jakoś prześliznąć bez podjęcia jednoznacznej decyzji w tej czy innej sprawie. Metoda złotego środka jest bardzo popularna i bez wątpienia najwygodniejsza. Wydaje się, że wielu ją wybiera właśnie w kwestii Bożych spraw. Jednak nie łudźmy się. W tym przypadku neutralność nie jest możliwa. Ewangelia ma taką właściwość, że wymaga od nas zajęcia zdecydowanej postawy i stawia przed koniecznością podjęcia decyzji. Nie ma w tej kwestii możliwości zawarcia kompromisu. Albo bez zastrzeżeń powiem tak Panu Jezusowi Chrystusowi i przyjmę Go jako mojego osobistego Zbawiciela i Pana, albo stanę przeciwko Niemu. Kto nie opowiedział się za Nim lub próbuje zwlekać z decyzją, stoi już po stronie tych, którzy Go odrzucają. Sam Pan Jezus powiedział wyraźnie: kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie. Opowiedzenie się za Jezusem Chrystusem jest zdecydowanie najważniejszą decyzją w całym naszym życiu, gdyż rozstrzyga o naszym wiecznym losie. Zbawiony lub potępiony. Jaką decyzję podjąłeś ty?

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Odchodząc z Kafarnaum, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.
2: Jezus mówi zaledwie dwa słowa. Mateusz wstaje i idzie. To wstanie oznacza jednak coś więcej niż tylko ruch ciała. Ewangelista używa tu tego samego słowa, z którego pochodzi zmartwychwstanie. Jakby wydarzyło się coś więcej niż tylko zmiana pracy. Są takie chwile, gdy coś w człowieku budzi się do życia. Pojawia się decyzja, której długo nie było. Krok odkładany przez lata. Nie zawsze wiadomo, dlaczego właśnie teraz. Mateusz nie miał czasu na analizę. Po prostu wstał i poszedł. Pomyśl, co od dawna odkładam, czekając na lepszy moment, więcej pewności albo lepsze okoliczności, choć w głębi serca wiem, że już czas ruszyć.
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
3: One ticket, please. Long almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.